Campus. Campus. Nie budzi budzik, budzi mnie budzik, baby, telefonem. Pyta, czy mam ochotę, ale ja inną wolę. Ej, wcale nie spieszy mi się, spóźnię się.

0: Wszyscy na cykaczach, to ja też.
1: Czemu nie?
0: Weź tu sprzedaj instrumental, kiedy ludzi chwyta tekst. Muzę czujesz, a nie robisz, tu nie o cyferki chodzi. Jak myślisz, że dogodzisz, na pewno nie dochodzisz.

dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zap na drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale w leniwy tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to no przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie.

naprawdę pomóc, jak tu jąć słowo. Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fartnie kwalifikacje. Dyplom pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie, patrząc gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć. Chyba spoko jak na kogoś, co miał skończyć kopiąc rowy.

Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów z rychmatne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam.

0: Piątki teraz.
1: Kampus. Same sztosy. Ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut. Odpalam notatnik w razie W. Czuję coś jak déjà vu. Wnętrze połamane w pół. Odkąd otworzyłaś drzwi, chyba zaraz przestanę liczyć, który to raz lodem spowity. Jesteś czarą goryczy, którą łykam bez popity.

ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut.

głosów z przeszłości odbijają się w mojej głowie. Zaciskają gardło, moje piersi krzyk, a moje ciało drętwieje jak stygnący beton. Mówią mi, nie jesteś dobry, jakbym był jakimś potworem. Kiedyś nosiłem wszystkie kolory, bilet dano

zaprotestuj, jeśli jestem niepoważny. Machulski tworzył arcydzieła naszej generacji. Chcę być jak Polański, naprawdę się staram, ale urwał mi się film i nie mam szansy na Oscara.

0: Оксана Штосы. Академицки радиокампус.
1: Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo?

0: jesteś?
1: FOMO!
2: Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy.

0: Hey.
1: Kiedyś ktoś bardzo dla mnie ważny powiedział mi słowa, które zmieniły wszystko na zawsze.

0: zechcesz, możesz być. Właśnie tak, ziomek powiedział mi.
1: Tak było, nie kłamie.
0: Przestań próbować zabić ten beat. Po to próbować zabić ten beat. Przestań próbować zabić ten beat. Po to próbować zabić ten beat. Przestań próbować zabić ten beat. Po co zabijać to, co dajesz życiu? Spróbuj to.

tylko sobie mogę udowodnić. Robię to tak, bo tak nikt już nie robi. Huśtam się, bujam się gdzieś tam, gdzie wirują obłoki. Lecę wysoko, przy twoich bitach ja zamykam trzecie oko. Ta muzyka ma oddychać. Nie mów do mnie raper, ja ci nie ubliżam. To wasze nieszczere otoczenie, horror. Mieliście być true, a nie truć atmosferę. Szkoda, ale brzydzę się raperem. Wszystko po to, by zrobić karierę porno. Chcę być tam, gdzie kipi zajawa. Jeśli myślę, to o niebieskich migdałach. Bryza wolności i świadomości hałas. Albo to kochasz, albo przestań próbować zabić ten beat. Po co próbować zabić ten beat? Przestań próbować zabić ten beat. Po co próbować zabić ten beat? Przestań próbować zabić ten beat. Po co zabijać to, co daje życie? Spróbuj tak, o.

Yeah.

0: na mieście.
1: Campus. Same sztosy. Studia ze studia.
2: Coraz więcej studentów w Polsce łączy naukę z pracą. Często nie tylko po to, żeby dorobić, ale żeby się utrzymać i zdobyć doświadczenie. Kim dziś jest pracujący student, jak wygląda jego sytuacja na rynku pracy? O tym porozmawiam z Marianem Overko, twórcą i szefem programu Kariera, wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
2: Ukazały się ostatnio wyniki raportu Student w pracy. Co pana najbardziej zaskoczyło w wynikach tegorocznej edycji? Czy powiedzenie biedny jak student jest w ogóle jeszcze aktualne?
3: No, mam wrażenie, że badanie Student w pracy z tego roku, z lutego, pokazuje po raz pierwszy, że student już nie jest taki biedny, bo po pierwsze zarobił więcej o 14% versus rok 2025. Czyli z 3623 na 4148 to jest naprawdę solidna kwota, zważywszy to, że to jest oczywiście kwota netto. Wzrost o 14%, przy czym wzrost zarobków w Polsce był o niecały 1%, więc dynamika wzrostu pensji studentów jest dużo wyższa niż pozostałych zatrudnionych. Myślę, że to jest główne zaskoczenie, czyli taki trend, który po prostu po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć.
2: Mhm. A jak duże było w ogóle to badanie? Kogo obejmowało?
3: Zbadaliśmy 1000 studentów. 65% studentów studiuje nawet na kierunkach dziennych, 35% na kierunkach zaocznych. Badanie objęło też 13 miast, więc jest statystyczną, bardzo dokładną próbką.
2: Jeszcze powtórzmy tę kwotę, którą średnio zarabiają studenci, bo to jest około 4000 zł netto, bo u studentów często netto równa się brutto. Jak to się ma do oczekiwań finansowych studentów, bo wiem, że to też było sprawdzane.
3: Tak, to oczywiście oczekiwania studentów nie odbiegają też zbytnio od oczekiwań osób, którzy pracują już po studiach. W przypadku studentów ich oczekiwania zarabiają średnio, tak jak powiedziałem, 4148, oczekiwania są średnio 9900 zł miesięcznie. I oczywiście te oczekiwania rosną wraz z rozwojem kariery, czyli po 3 latach studenci oczekują zarobków już 14 tysięcy, a po 10 latach te zarobki miałyby wynosić według ich oczekiwań 16,5 tysiąca. Cały czas poruszamy się o dziwo wśród tej grupy w warunkach netto.
2: Mm-hmm. Może się wydawać, że w takim razie studenci są sfrustrowani, no bo oczekiwania to blisko 10 tysięcy złotych, a pensje to około 4 tysięcy. W ogóle skąd mogą brać się takie oczekiwania? Czy to może wynikać z social mediów, nie wiem, ze stylu życia studentów, z inflacji? Czy w ogóle pracodawcy są gotowi sprostać takim oczekiwaniom?
3: Jak widać, pracodawcy są skłonni zapłacić z roku na rok 14% więcej, więc to pokazuje też dla studentów, że mogą mieć te oczekiwania wyższe i też studenci bardzo dokładną miarę przykładają nie do tego, ile zarabiają w danym roku, jak dużym brandem jest potencjalny pracodawca, ale przede wszystkim na ścieżkę kariery, czyli innymi słowy, bardzo dokładnie researchują, która z organizacji jest w stanie im przedstawić taką ścieżkę kariery, na której oni mogą dojść do tych wyższych zarobków. Natomiast oczywiście wiadomo, że social media też kreują różne zachowania, różne zarobki. Raczej w social mediach młodzi ludzie się chwalą, że zarobili w jakiś miesiąc bardzo dużo, albo że mają duże pensje, albo że, nie wiem, kupili nowy samochód. Więc te takie oczekiwania po prostu czysto pragmatyczne i też powodują, że studenci mają swoje marzenia, też budują swoje wartości na biznesach, które szybko rosną, na akcjach, które szybko zyskują, a też nawet programy stażowe, jak po prostu popatrzymy na nasz program Kariera, też pokazuje, że student musi dostać 4850, ale są też firmy, które oferują te opłaty stażowe na poziomie wyższym, nawet 7 czy 8 tysięcy złotych, więc to wyobrażenie o wyższych zarobkach nie jest bezpodstawne.
2: Studenci i studentki pracują dziś, czy to z powodów ekonomicznych, czy z chęci budowania swojego CV. Jak duża jest ta grupa studentów pracujących według raportu?
3: Coraz wyższa i w tym roku po raz pierwszy przekroczyła 50% studentów, którzy albo na stałe, albo na, no, ja mówiąc o stałej pracy, to też mówimy o, już nie mówimy o formie zatrudnienia, czy to jest umowa o pracę, czy to jest umowa o zlecenie, czy to jest umowa o dzieło, lub też pracują dorywczo, czyli 53% studentów w Polsce pracuje, więc to już jest pierwszy raz, z czymś takim się spotkaliśmy. Zaczynaliśmy program Kariera, to było bardziej 5%, no i oczywiście jakiś tam procent wyjeżdżał za granicę zbierać te wskawki.
2: A na jakich umowach studenci najczęściej są zatrudniani? Czy to jest jednak umowa zlecenia, czy też pracują na umowę o pracę?
3: 1/4 pracuje umowę o pracę, 40% pracuje na umowę zlecenie. No, też studenci taką formę zatrudnienia wybierają, dlatego że ona jest dla nich bardziej korzystna.
2: Mm-hmm. A czy to dobrze, że studenci tak wcześnie zaczynają pracować, czy coś na tym tracą? I czy w ogóle praca w trakcie studiów daje taką realną przewagę po ich skończeniu?
3: Oczywiście są te walory miękkie, czyli i po to jest program Kariera. Student powinien zobaczyć pracę od strony praktycznej, powinien zobaczyć, co to znaczy. Wybrał sobie kierunek księgowość, to znaczy praca w księgowości, wybrał sobie kierunek marketing. Jak wygląda praca marketera? Wyobrażenia o poszczególnych pracach są często bardzo, bardzo, bardzo różne od tego, co spotykają już na żywo w praktykach. I to jest ten walor, który powoduje, że student może sobie jakiś kierunek dobrać i z jakiegoś kierunku zrezygnować, jakieś przedmioty dołożyć tak, żeby na następnej praktyce, w następnym okresie praktyki jeszcze lepiej się zaprezentować, jeszcze być wydajniejszym pracownikiem, lepszym, lepiej postrzeganym. Ale to są te rzeczy, które są oczywiste. Natomiast rzeczy, które da się skwantyfikować, to jest fakt, że student, który praktykował w czasie swoich studiów, czy też można powiedzieć, że pracował w czasie studiów, bo tak trzeba chyba używać, otrzymuje zarobki 20% wyższe od studenta, czy już absolwenta, który takowych staży nie odbywał. Więc już biorąc pod uwagę czystą kasę, absolutnie warto. Warto i trzeba.
2: Tak, raport powstał w ramach programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. Też pan o tym wspomniał. Jaki jest główny cel tego programu i czy tam jeszcze można się zgłaszać w tym roku?
3: Tak, jeszcze można się zgłaszać. Standardowo rozpoczynamy rekrutację 15 lutego, kończymy 15 maja. Nie będę też ukrywał, że studenci mają ten taką już od niepamiętnych czasów cechę, że składają aplikacje w ostatniej chwili. My jesteśmy otwarci do 15 maja. Aplikacje można składać na konkretną firmę, na konkretny dział. Działy są opisane, zadania danego działu są opisane, więc warto, można składać też na więcej niż jedno miejsce stażowe. Jeżeli dane miejsce stażowe zostaje wypełnione, no to wszystkie CV-ki i aplikacje zostają wysłane do maszyny losującej. Natomiast co daje i czym się charakteryzuje program Kariera i co my chcemy osiągnąć? Program Kariera ma 23-letnią już historię. No, pierwsze lata to były absolutnie pomoc studentom, ponieważ 1/3 tych, że lądowała na bruku. Chcieliśmy pomóc, chcieliśmy ich troszkę odwrócić od takiego, jak już szli na staże, no to te staże były bardziej do pracy, to była ta praca zbieranie truskawek w Norwegii. My chcieliśmy ich pokazać praktyczną stronę i celem było po prostu pomoc, natomiast z czasem to się odwróciło nie tylko na pomoc w jakiejś tam ulokowaniu ich w pracy, ale żeby zobaczyli, jak wygląda ta część biznesu w praktyce, jak wygląda konkretny dział, jak wygląda konkretna praca. Od początku chcieliśmy, żeby studenci nie parzyli kawy, nie pracowali na jakichś stanowiskach gońców, tylko żeby rzeczywiście byli angażowani do konkretnych projektów. Z czasem się to udało, więc cel został osiągnięty, natomiast staramy się, żeby jakość tych staży była jak najwyższa.
2: I wracamy do rozmowy. Cały czas ze mną na łączach jest Marian Overko, twórca i szef programu Kariera, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu. Rozmawiamy o raporcie Student w pracy. A czy sytuacja studentów na rynku pracy będzie się w najbliższych latach jeszcze poprawiać? Czy może przeciwnie?
3: Myślę, że pracodawcy przyzwyczaili się do pewnych cech, które postrzegali troszkę w pierwszym momencie jako cechy powiedziałbym, negatywne, czyli ta praca milenialsów czy teraz zetek, to jest praca, która pracodawca, pracownik zaczyna więcej wymagać od pracodawcy. Zaczyna dbać o life balance, zaczyna wychodzić punktualnie wraz z końcem godziny pracy. Pracodawcy starsi nie do końca byli do tego przyzwyczajeni, natomiast patrząc na efekty ich pracy, na efektywność, na to, ile w ramach tej pracy mogą zrobić, jak szybko się uczą, jak łatwo korzystają z techniki, a ta technika, jak wszyscy widzimy, dookoła się ciągle zmienia, jest im łatwiej się zaaklimatyzować w coraz to nowych środowiskach. Oczywiście też znają bardzo dobrze język angielski, nie tylko język angielski, czasami, czy średnia, to już są dwa języki dla młodych ludzi, więc ja uważam, że młodzi ludzie będą coraz większymi, lepszymi pracownikami i będziemy o nich jako pracodawcy walczyli trochę w stylu amerykańskim, że będziemy, już widzę to, że pracodawcy obserwują studentów na drugim, trzecim roku i po prostu też prezentują swoje miejsca pracy jako te, które chcieliby im zaoferować zaraz po zakończeniu studiów. Więc to jest takie fajne, takie trochę jak patrzę na to, jak na amerykański sen, który się spełniał. I z tego powodu i też z powodu dobrego przygotowania studentów do pracy uważam, że ich przyszłość jest dobra.
2: Czyli rozumiem, że też na przestrzeni ostatnich lat postawa studentów wobec pracy się trochę zmieniła i to też rodzi pewne wyzwania dla pracodawców.
3: Ja myślę, że to jest trochę odwrotnie. Myślę, że postawa pracodawców się zmieniła w stosunku do studentów. Ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, studenci, pokolenie milenialsów, pokolenie Zetek jest troszkę bardziej wymagające niż, powiedzmy, ja byłem w ich wieku, czy też moi pracownicy. To było może bardzo trudne i dla mnie, i dla pracowników, ale jakby nikt nie opuszczał pracy w wyznaczonych godzinach. Każdy pracował o kilka godzin dłużej i nigdy nie wychodził przed szefem. No tak było, tego nie cofniemy, więc tak było teraz oczywiście i my jako pracodawcy musieliśmy się z tym tego nauczyć, że milenialsi wychodzą sobie o godzinie 16, pilnują 160 godzin pracy, pilnują przerwy, w czasie pracy wychodzą na siłownię, więc my jako pracodawcy musimy się, i myśmy się tego nauczyli bardzo szybko, więc zrozumieliśmy ich podejście do pracy, więc teraz zaczynamy wpasowywać się w ich life balance, tak, żeby wyegzekwować od nich w tym czasie, kiedy oni są w firmie, maksymalne zaangażowanie, a z kolei M-ki, Z-ki, oni chcą maksymalnie i kreatywnie pracować, ale nie chcą ściągać tej pracy, tylko chcą po prostu w danym okresie, na jaki się umówili, dopracować projekty. Bardzo, bardzo mocno angażują się w ambitne projekty, bardzo dobrze przygotowują się do tych projektów, a i to już robią poza pracą, bo starają się coś doczytać, starają się coś doklikać, starają się coś wyjaśnić, starają się coś sprawdzić w czacie. Więc wydaje mi się, że jesteśmy jako pracodawcy i młodzi pracownicy w fajnym, fajnym momencie.
2: To tak na koniec, gdyby miał pan obalić jeden mit o studentach i pracy, co by to było? Czy to właśnie to powiedzenie o biednym studencie, czy coś innego?
3: No, widać, że student już nie jest biedny. Widzimy, że student zarabia na rękę więcej niż minimalna krajowa, na której pracuje wiele osób. Jeżeli do tego dodamy, że często minimalna krajowa to też są ludzie, którzy utrzymują rodzinę, student rzadko ma rodzinę swoją, którą musi utrzymać, więc ten mit o biedny jak student obalam i myślę, że to jest pierwszy rok, gdzie, tak jak powiedziałem wcześniej, że gdy dynamika jego zarobku versus dynamika pozostałych jest 14% do 1%, więc jest bardzo duża. Jeżeli ta dynamika się utrzyma, różnica się na pewno utrzyma, dynamika pewnie nie, no to będziemy musieli wymyśleć, jeżeli student już nie jest biedny jak student, to co z pozostałymi? I to jest wyzwanie, bo wyzwaniem jest na pewno też jakby pewien obszar frustracji pracownika, który jest doświadczony, pracuje 20 lat w firmie, oddał tej firmie całe swoje życie, a przychodzi młody i jest sprawny, szybki. No i jak tutaj sobie poradzić z tą presją dla tego starszego, jak te zespoły zintegrować, jak te pokolenia zintegrować. I to jest moim zdaniem wyzwanie, bo wyzwanie milenialsi są wymagają pracodawcy, Zetki są tacy jakby zblazowani, odeszło do lamusa, odchodzi do lamusa.
2: Wejście na rynek pracy zaczyna się dziś dużo wcześniej niż po dyplomie. Jak słyszymy, łączenie studiów z pracą staje się normą, ale też niesie sporo wyzwań. I właśnie o tym oraz o raporcie Student w pracy rozmawiałam z Marianem Overko, twórcą i szefem programu Kariera, wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
3: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i przypominam, program Kariera Polskiej Rady Biznesu. Można składać aplikacje do 15 maja. Zapraszam.
1: Studia ze studia.

0: Studia ze studia.
1: Ze mną na łączach jest dr Marta Witkowska z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi na Uniwersytecie SWPS. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Porozmawiamy o tym dzisiaj, jak język, którego używamy, zdradza nasze samopoczucie i czy można to wykorzystać w praktyce. A takim punktem wyjścia są badania nad sprawczym językiem, przeprowadzane przez panią między innymi, ale też przez innych naukowców, nie tylko z Polski. I zacznę może od tego, co to właściwie znaczy, że język może zdradzać w jakimś stopniu nasz nastrój.
2: Ja często używam faktycznie tego słowa, że zdradza, no w takim metaforycznym sensie. Czasem jak mówimy, że on coś zdradza, to można sobie pomyśleć, że to się dzieje jakoś wbrew intencji nadawcy, a nie zawsze tak jest, bo my czasem używamy języka, bo chcemy właśnie przekazać, jaki jest nasz nastrój. I to jest nasza główna intencja jako użytkowników języka. Ale faktycznie jest tak, że w tym języku używamy pewnych specyficznych konstrukcji, mówimy w taki typowy jakiś dla nas sposób albo dla danej sytuacji sposób i wtedy czasem sami możemy nie być świadomi, jak dużo w tym języku jest zawarte informacji o naszym nastroju. W tym sensie on coś tam zdradza, tak jak możemy powiedzieć, że temperatura zdradza infekcję, która jest w naszym ciele. Tak. Czyli jest takim wyznacznikiem, markerem, śladem tego, co się z nami dzieje, że mamy gorączkę albo że jesteśmy w jakimś nastroju.
1: Mm-hmm. Tutaj pojawia się ten termin sprawczość cały czas w kontekście tych badań. Czym tak właściwie jest sprawczość, ale w języku?
2: No może zacznę, czym sprawczość jest ogólnie, chociaż myślę, że intuicyjnie jakoś to rozumiemy i że to słowo, no mimo że ono jest naukowe, weszło trochę już do takiego rozumienia też codziennego. Sprawczość to jest ukierunkowanie na działanie. I czasem rozbijamy je na takie cztery komponenty. Najpierw wyznaczanie celu do działania, potem planowanie działania, realizacja i ocena, jakie są skutki tego działania. Czy odnieśliśmy sukces, czy nie, jak nam z tym działaniem poszło. No i teraz jak to wygląda w języku? Sprawczość językowa to jest po prostu stopień, w jakim nasz język oddaje tą naszą orientację sprawczą, orientację na działanie i te jej cztery komponenty.
1: Więc może przejdźmy już do tego, co właśnie wyszło w tych badaniach. W jaki sposób mówią o sobie osoby w gorszym nastroju, powiedzmy? I w jaki sposób to było sprawdzane?
2: Osoby w gorszym nastroju, myślę, że to też słuchacze mogliby też ze swojego doświadczenia hipotezy pewne wyznać, że no kiedy spotykamy osoby, które znamy, to jesteśmy w stanie po sposobie, w jaki mówią, rozpoznać, czy one są dzisiaj w lepszym czy w gorszym nastroju, nawet jeżeli nie użyją w swojej wypowiedzi słowa nastrój, nie powiedzą nam cześć, dzisiaj jestem w kiepskim nastroju, albo cześć, dzisiaj jestem podminowana, kiepsko się czuję, mam kiepski dzień. Bo w samym sposobie mówienia, w doborze słów można ten nastrój, emocje przeżywane przez daną osobę rozpoznać. No i w naszych badaniach koncentrowaliśmy się właśnie na tym, żeby prześledzić te sygnały językowe nastroju, też badaliśmy tutaj taki szczególny kontekst dla nastroju, jakim jest stale obniżony nastrój w depresji. I to, co wybadaliśmy, ale też to, co potwierdziły wcześniejsze badania, których jest w tym momencie już bardzo, bardzo dużo na temat właśnie języka obniżonego nastroju i języka depresji, to po pierwsze, że te osoby no, częściej używają takich słów, które nazywają emocje negatywne, czyli wprost tak z intencją komunikują, że odczuwają na przykład smutek, na przykład lęk i inne słowa związane z tymi negatywnymi emocjami, na przykład takie zachowanie jak płacz.
1: No tak.
2: Ale też mniej oczywiste rzeczy wychodzą z tych badań, na przykład takie, że osoby w negatywnym nastroju, czy też z diagnozą depresji, to w zależności od badania, na czym badania się skupiały, używają więcej zaimków związanych z pierwszą osobą jeżeli pojedynczej, czyli ja. Więc mówią ja, moje, mój, mojego. A to jest tłumaczone tym, że właśnie w depresyjnym nastroju mamy tendencję do takiej trochę izolacji poznawczej, do tego gdzieś, że te nasze myśli bardzo się kręcą wokół tego, co my zrobiliśmy, czy może jesteśmy czemuś winni, a mniej jest gdzieś takiego poczucia wspólnoty i skupienia bardziej na tej perspektywie my niż ja. I teraz trzeci kawałek wiedzy o języku depresji i niskiego nastroju, nad którym specyficznie ja pracowałam i mój zespół w naszych ostatnich badaniach, to jest właśnie sprawczość językowa. My wykryliśmy, że ten poziom sprawczości językowej jest kolejnym ważnym, dodatkowym markerem nastroju i depresji. No i specyficznie wykazaliśmy, że osoby w obniżonym nastroju, w depresyjnym nastroju, mniej swoim językiem wyrażają tej perspektywy sprawczej, orientacji na działanie.
1: Ale mówią o działaniu jako tako, ale odbierają sobie sprawstwo, jeśli dobrze rozumiem.
2: Tutaj wchodzi Pani tak, już w szczegóły tego, co pokazały nasze wyniki. Sprawczość językową bada się na dwóch poziomach. Pierwszy to jest ten poziom znaczenia, semantyki, czyli taki dobór słów, który jest związany z działaniem. Czyli na przykład jak osoba używa słów takich jak cel, dążyć, nazywa siebie, swoje działanie, że to sukces, mówi o zwycięstwie, to jest ta sprawczość znaczeniowa. Ale też sprawczość śledzimy patrząc na gramatykę i faktycznie dotychczasowe badania pokazywały, że to czasowniki są tym gramatycznym markerem sprawczości, dlatego że czasowniki są o działaniu i o jego elementach. I wcześniejsze badania pokazywały, że te dwa poziomy są zbieżne. Czyli ogólnie ludzie oceniają czasowniki jako mówiące więcej o sprawstwie, jako mające więcej takiego znaczenia związanego z orientacją na działanie. Inne badania pokazywały, że zarówno kiedy używamy tego sprawczego znaczenia, jak i kiedy używamy więcej czasowników, to jeden i drugi marker prowadzi na przykład do tego, że jesteśmy bardziej przekonujący. Czyli tak jakby to one ze sobą współgrały, ta semantyka i gramatyka, te dwa wymiary działały w tym samym kierunku, tylko były inaczej kodowane, inną warstwą językową. A nasze badania pokazały, że w kontekście tych grup o depresyjnym nastroju jest inaczej. W naszych badaniach ta sprawczość gramatyczna, używanie czasowników nie różniło się między osobami w wyższym i niższym nastroju, depresyjnymi i niedepresyjnymi. Mówili, używali w swoich wypowiedziach tyle samo czasowników, czyli tak jak pani powiedziała, tak samo mówili jakby o czynnościach, używali tej formy gramatycznej, która opisuje czynności przede wszystkim. Ale jednak w grupie depresyjnej albo w grupie z obniżonym nastrojem te wypowiedzi miały dużo mniej sprawczego znaczenia.
1: Rozmawiamy o badaniach nad sprawczym językiem. Czyli można dużo mówić o tym, co się dzieje, ale jednocześnie czuć się bez wpływu. Bo rozumiem, że właśnie to rozróżnienie między działaniem a poczuciem wpływu jest ważne.
2: No, to były pierwsze badania, te nasze badania prowadzone w ramach Grantu Narodowego Centrum Nauki. To były pierwsze badania, które pokazały, że ta sprawczość gramatyczna i semantyczna, one nie, że tym razem nie szły w tym samym kierunku. Więc jeszcze nadal gdzieś jesteśmy na drodze do rozumienia, co to znaczy, czy to jest taki jeden specyficzny kontekst, gdzie tak jest, ale faktycznie w tym kontekście, w tych badaniach pokazaliśmy, że można mówić, używać czasowników, mówić o czynnościach, ale jednak znaczenie, które jest przekazywane przez te wypowiedzi, nie jest sprawcze. Nie pokazuje, że ja trzymam ster, tak, tego działania, że jestem reżyserem tego filmu pod tytułem Moje życie, moje działanie, tylko ja w jakiś inny sposób to działanie rozumiem, bo też znaczenie jest o rozumieniu, co jest to działanie, jaka jest moja w nim rola.
1: To tak na marginesie zastanawiam się, co było pierwsze, czy gorszy nastrój, czy właśnie ten mniej sprawczy język, czy właśnie to, jak się wypowiadamy, jak myślimy, znaczy język kształtuje nasze myślenie, no i chyba też w drugą stronę to działa. Co tutaj było pierwsze, jajko czy kura? Ale czy te różnice właśnie w języku, one są na tyle subtelne, że no, może to zauważyć specjalista, czy ktoś laik też może to zauważyć?
2: To są dwa doskonałe pytania. To pierwsze o kierunek zależności, to jest też pytanie, które my sobie zadajemy. I tak w tych badaniach, o których mówię, traktujemy język jako marker, i co znaczy, że tak naprawdę nie przesądzamy, co było pierwsze, jajko czy kura, tylko mówimy, że w tym momencie współwystępuje jedno i drugie i może o sobie nawzajem świadczyć, tak? Może być tym markerem nastroju, na przykład język. Ale prowadzimy też takie, w tym momencie jesteśmy w trakcie dalszych badań, które mają trochę tą przyczynowość wyjaśnić i można by zakładać, że nie tylko jest tak, że osoby w niskim nastroju używają mniej sprawczego języka, ale też, że gdyby jakoś wpłynąć na sposób, w jaki one się wypowiadają, w jaki konstruują te znaczenia, że to powinno wtórnie wpłynąć na ich nastrój. I to jest takie całe podejście w filozofii języka, konstrukcjonizm, który mówi o tym, że język tak naprawdę nie tylko odbija, odwzorowuje świat, ale też go kształtuje, więc ta pani intuicja jest doskonała i bardzo spójna z tym, jak się teraz w ogóle myśli o języku, że no to właśnie to nie jest tylko kalka, to jest też tworzenie świata. Ale właśnie czy to laik rozpozna, no to jest trudne pytanie. My bazujemy na dużych, w naszych badaniach na dużych korpusach językowych albo na rozbudowanych wypowiedziach. Więc mamy tej ilości tekstu albo długości wypowiedzi zazwyczaj dużo. Więc to można na pewno powiedzieć, że ta zdolność gdzieś wykrywania albo detekcji nastroju po języku będzie zależała pewnie też od tego, ile mamy tej próbki wypowiedzi, od tego, jak bardzo ona jest nasycona tymi cechami językowymi, o których mówiłam, tak ile tam jest tych emocji, tych zaimków związanych z ja, albo ile mogłoby być sprawczości, to też zależy od tematu, o którym się mówi. Ale są takie nasze badania, które wskazują, że ludzie, ci tak zwani laicy, że są wrażliwi na te subtelne sygnały językowe, no tylko, że dotychczasowe badania nie pozwalają mi pani powiedzieć dokładnie, rozumiem, w jakim stopniu, ale że ta wrażliwość ogólnie ona jest.
1: Mhm. Tutaj jeszcze można właśnie w inną stronę jeszcze pójść, znaczy pociągnąć ten temat, że język może nie tylko odzwierciedla nasz nastrój, ale też go może utrwala. I to jeszcze idzie dalej. Więc właśnie, a na ile to narzędzie, no rozumiem, że to są początkowe badania i to jest testowane na być może różnych grupach i tak dalej, ale na ile może być użyteczne to dla psychologów, dla terapeutów, na ile możemy już na ten moment ufać takim analizom, czy jednak jest duże ryzyko nadinterpretacji i jak to w przyszłości można wykorzystać?
2: Ta wiedza, o której ja mówię, o tym, że osoby w niskim nastroju, w depresyjnym nastroju czują się mniej sprawcze albo bardziej koncentrują się na swojej perspektywie i często tutaj też na swoim poczuciu winy, albo że czują więcej negatywnych emocji i je wyrażają, to jest tak naprawdę wiedza, którą klinicyści, terapeuci oni już mają. I my gdzieś też patrząc na te językowe efekty bazujemy na tym, co wiadomo z psychologii klinicznej. Tylko że w psychologii klinicznej często to ta wiedza opiera się na tym, co pacjenci, klienci, osoby badane same zadeklarują i o sobie powiedzą. A to, co my dodajemy z tej perspektywy badań językowych, to, że czasem nie mając bezpośredniego kontaktu z osobą, tylko na przykład widząc, co ona pisze, nie wiem, w mediach społecznościowych albo w jakichś innych formach, kontekstach, gdzie się wypowiada, że możemy w ten sposób też, używając takiego tekstu, nie pytając wprost, jak się czujesz, bo prowadzę badania na temat tego, jak się ludzie czują i co wtedy mówią, że możemy nawet takich źródeł używać, żeby jakoś oceniać stan i dobrostan osób, które się wypowiadają. Więc myślę, że potencjał jest duży do takich celów przesiewowych na przykład, do jakichś celów może badawczych albo prowadzenia na dużą skalę monitoringu, poprawy w różnych interwencjach, czy są skuteczne, czy nie, patrząc na zmianę języka. Natomiast no tak jak pani sama zasugerowała, to jest pewna pieśń przyszłości, która na pewno musi zostać odśpiewana właśnie z tymi klinicystami wspólnie, żeby sprawdzić gdzieś, co jest potrzebne, czy są potrzebne jakieś może aplikacje, które by wspierały proces terapii i właśnie pozwalały monitorować, jak się zmienia język osoby, która jest w terapii. Czy potrzebne są właśnie jakieś takie narzędzia przesiewowe, podpięte na social mediach, oczywiście za zgodą osób, których teksty miałyby być analizowane, więc to pieśń przyszłości, ale myślę, że to może być całkiem ciekawa możliwość, żeby tych algorytmów językowych używać.
1: Tak, no właśnie, to co pani powiedziała, że i psychologowie, i terapeuci, psychiatrzy, oni już znają te wszystkie techniki wyłapywania różnych słów, różnych wypowiedzi, które mówią, które padają z ust pacjentów, ale właśnie no na przykład aplikacje tego jeszcze nie wiedzą i takie aplikacje można tego nauczyć, właśnie wyłapywać takie sygnały w wiadomościach jakichś naszych czy postach, no i to może być no jakoś powiedzmy przydatne do takiego pierwszego sygnału dla kogoś, że może nie wiem, nasze zdrowie psychiczne jakoś, jego jakość uległa pogorszeniu.
2: Można się nad tym zastanowić. Ja tutaj zawsze zalecam dużą ostrożność, no bo to też, kiedy, tak jak wspomniałam, to znaczy, że moglibyśmy analizować tekst osób, wypowiedzi osób bez ich zgody, a zawsze diagnoza psychologiczna jakby z definicji, ona musi się odbywać za zgodą osoby diagnozowanej, więc tutaj muszą praktycy bardzo dobrze pomyśleć, jak tego używać, żeby nie szkodzić.
1: Rozumiem.
2: Ale potencjał jest i sama na pewno jestem bardzo, bardzo gdzieś zainteresowana tym, żeby jak najlepiej te wyniki badań były wykorzystane właśnie praktycznie, no bo one mają taki praktyczny potencjał.
1: A właśnie z takich jeszcze praktycznych rzeczy bliskich życiu, czyli krótko mówiąc, zmieniając sposób mówienia jakoś o sobie, o naszych działaniach na bardziej sprawczy, my możemy sobie realnie poprawić nastrój?
2: To skomplikowane.
1: To zależy.
2: Jest taka perspektywa, tak, to zależy, jak rasowa psycholożka się powiedziałam. Badania nie są, nie ma w tym momencie wystarczająco mocnych wyników badań, żebym powiedziała tak, oczywiście tak, idźmy wszyscy, mówmy afirmacje, jestem piękna, mądra i jestem kobietą sukcesu i co się stanie. Natomiast są pewne przesłanki, że w niektórych kontekstach faktycznie może ten nasz język kształtować naszą rzeczywistość, no i to właśnie jest ta wspomniana z jednej strony perspektywa w filozofii języka, o tym, że konstruujemy aktywnie językiem naszą rzeczywistość. Też coś, co jest znanego, myślę, klinicystom, osobom, które zajmują się praktycznie zdrowiem.

0: powiedzieć, więc to w jaki sposób to sobie opowiadam, to siłą rzeczy jest w tej warstwie językowej zakotwiczone i może no, gdzieś ta warstwa językowa też wtórnie wpływać na to, jak na siebie patrzymy przez ten pryzmat autonarracji.
1: No więc warto czasem posłuchać nie tylko tego, co mówimy, ale jak mówimy o sobie, o swoim życiu i też jak mówią osoby nam bliskie. Może to pierwszy taki subtelny sygnał, że coś w naszym samopoczuciu zaczyna się zmieniać. I o tym wszystkim rozmawiałam z dr Martą Witkowską z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi na Uniwersytecie SWPS. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję również.
2: Studia ze studia.

0: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.

folder. Kiedy odkrywam kołdrę, muszę jechać już do Wawy. Eksportuję ten folder. Przypinanie metek jest moją wielką trwogą. Wstaję z łóżka i już pytają, którą nogą. I nieważne dla nich na co, ważniejsze jest na kogo. A teraz mój przyjaciel patrzy na mnie jakoś wrogo. Czy mogę być Polakiem, a próbować żyć bez troski? Czy mogę wierzyć w Boga, a wysuwać własne wnioski? W końcu wybuduję dom, jeśli przydzielą mi kredyt. Na razie muszę przyjechać.

do beta na czwórce. Kiedyś byłem pewien, a teraz bardziej może. Niby coraz lepiej, ale ze stresem trochę gorzej. Byłem dobrej myśli, a nie dostałem się na zorze. Już dawno wszyscy wyszli, ale lubię to, co robię. Ciężko spojrzeć im na gościa i mu przyznać, to jest świeże. Gdy z miliona pustych krzeseł wybudował sobie wieżę, sam nie wierzę. Ale tam go już nie zobaczycie, teraz leży gdzieś na trawie i rozkminia swoje życie, a na szczycie zostawił kartkę z życzeniami, żyjcie dobrze, IRL. Nie przejmujcie się głupcami, to był tylko kiepski dzień, a nie złe życie.

0: Kapitan Poranek.
1: Elo. O.
2: Elo, o, 8 minut po godzinie 7. Witajcie.
1: To my.
2: Były maje, były łzy, byłaś też dziewczyno, ty chciałoby się powiedzieć dzisiejszego poranka, bo jakoś poza tym, że nas pani natura wynagrodziła ciepłą majówką, to wiosna się nie chce rozpocząć niestety.
1: Co ty gadasz? Jest super ekstra wiosna. Ja chciałbym zacząć od...
2: Zimno, nie?
1: Od kudosów. Albo w ogóle od gratulacji. Wielka gratulacja dla słuchaczy i którzy nas słuchają, no bo są słuchaczami, i wstali tak wcześnie. Jak jechałem tutaj do radia na 7 godzinę, to musiałem wyruszyć z domu, wiadomo, wcześniej, tam 5000 lat przed naszą erą, już byłem gotowy, jak to każdy stary, i obserwuję podobnych mi ludzi w metrze, i to są tytani, bohaterowie. Widać po twarzach, że to są ludzie, którzy wstali bardzo wcześnie rano, są gotowi, są ubrani, są umyci, są zdeterminowani. Na ich twarzach skupienie olbrzymie czasami.
2: Czasami.
1: I to jest, to są inni ludzie niż ci, których spotykam, kiedy wychodzę stąd. Jest okay, godzina 10 i po prostu bimbają sobie, dubią w nosie, trzymają latę na sojowym i niespiesznie wybierają się do roboty. Więc gratulacje dla was, piąteczka, piszcie do nas SMS-y, czy jesteście z nami, czy czujecie się jak bohaterowie, czy...
2: Powiem, SMS-y działają, Koper. To już jest naprawdę wtorkowy sukces.
1: Superos.
2: Ale to dobrze, że ty dajesz kudosy, bo ja jestem starą, co już scyniczniało. I ja mam poranne, zupełnie inne spostrzeżenia, powiem ci. To jest coś, co studiowałem od dawna, jeżdżąc wcześniej lub później do pracy bądź do szkoły, że mniej więcej tak między 6 a 7 zmienia się typ człowieka jadącego do pracy.
1: No.
2: To znaczy, przed godziną 7 jadą inni ludzie do zakładów, które się otwierają wcześniej, i struktura społeczna jest zupełnie inna niż między tą 7.30, 8.30, gdzie jadą ludzie inni. Nie będę, absolutnie nie wartościuję. Nie, to jest takie po prostu spostrzeżenie. Nie?
1: A kiedy wracają ci ludzie, którzy wyszli z melanżu do tego?
2: A, no dobra, to oni to wiesz, to są darmozjady studenci.
1: Widziałem w sobotę rano, kiedy właśnie o 7 tutaj na Powiślu byłem umówiony z Kamilem, bo jechaliśmy na rajd rowerowy, o tym mogę powiedzieć
2: już
1: dzisiaj.
2: Tak, no ale to powiedz, jak już wstanie więcej osób, tak po 8 o tym pogadamy.
1: O tym po 8, ale widzieliśmy na tym samym rogu ulicy, obciskiwali się i zbijali piątki tak na do widzenia ludzie.
2: Ale Koperze, to
1: taki...
2: była sobota, to jest uprawnione bardziej, powiedzmy. Ja pamiętam nawet nie parę razy, ale kiedy wracałem właśnie na studiach, było już zupełnie jasno i ja zmordowany po całym wieczorze wracałem, a ludzie w jesionkach, koszulach czy garsonkach jechali do pracy i spoglądali na mnie wzrokiem, którego wtedy nie rozumiałem, a dziś go już rozumiem.
1: Zazdrość.
2: No, mieszanina zazdrości z niechęcią pewną i z przekonaniem o mojej...
1: Tak. Tak było, a tak już
2: na
1: nie
2: niektórych
1: jest.
2: Tak, napisał słuchacz, witam. Powiem tak, że ktoś musi, żeby inny mógł pić kawkę o 10:00. To taki parafraza wręcz z Hamleta, że ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś.
1: Gdzieś w kniei ryczy ranny łoś, a my...
2: Zwierz zdrów przebiega knieje.
1: Tak.
2: Ale poranki w Radiu Campus słyną również, chciałbym otworzyć jeden temat, słyną z dziennikarstwa interwencyjnego również,
1: jest,
2: nie wiem czy wiesz, Koper.
1: Państwo w państwie dwa?
2: Państwo Bis. W państwie Campus. Idąc tutaj, mijam tę taką stację ładowania autobusów przy ulicy...
1: A, wysłałeś mi taki fotos.
2: Tak.
1: Powiem ci, tutaj w okolicach to jest wszędzie.
2: No właśnie, jest to wszędzie. Ale ty nie jesteś człowiekiem, który się interesuje otaczającą go przestrzenią, jak widać, bo ja od razu się zainteresowałem, aż zdjęcie zrobiłem. Są szablony wydrukowane dość niechlujnie, ale widać, że komuś zależy, żeby wszyscy zwrócili uwagę, bo jest to na każdym śmietniku i nawet na takiej, tam jest taka beczka zielona, w której, jak rozumiem, jest całe oprzyrządowanie do tej stacji ładowania, bo tam kabelki z niej wychodzą i do tych
1: diabełek.
2: Autobusów.
1: Siedzi, kręci na rowerku.
2: Tak,
1: no.
2: Ciemno jasno. Jest napisane, wypowiedzieć umowę z buffbarem, otworzyć stołówkę. I tak jak nie wiem, co to jest buffbar, sprawdziłem teraz, jest to unikatowa przestrzeń gastronomiczno-kulturalna, która 29 kwietnia, czyli Świeżynka, została oficjalnie zaprezentowana, sprawdzę, czy w tym roku. No, ale to
1: ja
2: nie
1: widziałem
2: sam
1: takie plakaty
2: tak.
1: Z napisem, że food court to nie stołówka.
2: Tak sądzę. Właśnie no. Chciałbym, żebyśmy wspólnie ustalili, o co chodzi i co o tym, drodzy słuchacze, myślicie. Tutaj jest zdjęcie tylko takiego szyldu tego. No to wygląda to właśnie jak fabryka Norblin, czy jakaś tam elektrownia po Wiśle, czyli coś dla ludzi, którzy nie są na stypendium socjalnym Uniwersytetu Warszawskiego. 29 kwietnia został otwarty Buff Bar właśnie, czyli chyba taki food court dla studentów i doktorantów, gdzie och, na zdjęciach tak krojone burgery.
1: Proszę jeść smash burgery i tartaletki, a nie żądać naleśników ze serem.
2: Tylko nie wiedziałem, że to jest ekskluzywne, znaczy, że to jest ekskluzywne, to widzę, ale że to jest jedno lub drugie, że jak otwieramy Buff Bar, to nie ma dla bidoków ze stołówki miejsca, bo wiesz, gdzie jest stołówka uniwersytecka? To mówiłem ci pewnie z 1000 razy, to nie? Stołówka uniwersytecka jest przy tylnej bramie. Jak idziemy od autobusu na przystanku kampus. Uniwersytet przez kampus, to wchodzimy główną bramą, po czym wychodzimy tą tylnią bramą. Jest taki budyneczek.
1: Stukanie talerzy.
2: Tam jest stołówka, która faktycznie nie tylko za moich czasów była dobra i była mocno dotowana, więc ceny tam były, nie były wielkie porcje, ale ja też dużo jem, więc może były normalne, ale była dotowana, więc były bardzo niskie ceny, było dobre jedzenie i bardzo było widać też, że jest tam wielu studentów takich, którzy pobierają nauki, a jednocześnie trochę ich uniwersytet wspomaga w tym, żeby w jednym z najdroższych miast w Unii Europejskiej sobie mogli żyć, jeść i żyć właśnie. Więc nie wiedziałem, że to jest tak, że jak się otwiera taki elegancki food court, to drugie miejsce jakoś na tym trzeba traci.
1: Zamknąć. Nie, no trzeba zamknąć dwie takie stołówki, żeby otworzyć jeden.
2: Okej, okay, o Boże drogi.
1: Food court może? Nie wiem, dajcie znać na 886-971-971. Mówiłeś, Maciek, że nie będziemy gadać 11 minut na pierwszym wejściu z rana. Jest 5 na liczniku. Także
2: no to akurat, 15 minut po godzinie 7. Witamy, zapraszamy. Jesteśmy z wami dzisiaj do godziny 9.30, więc jeszcze kawał czasu. Maciek Małek.
1: I Grzegorz Koperski.
2: Zapraszamy. Posłuchajmy muzyki na początek, a później się budźcie już.

0: Baśka, gruby mielcki, brzmi prawie jak gruby mielony, którego nie oświadczycie w buwbarze. Odezwali się słuchacze, czyli jednak dotyka to braci studenckiej i pewnie nie tylko. 6 pierogów za 19 zł, pisze jeden słuchacz. Obiad dwudaniowy bodajże za 40 zł. To 40 zł za lunch, ale... powiedzmy, na mieście, w tym miejscu, akurat gdzie jest duża konkurencja i duży wybór, to jest bardzo dużo.
1: Ja byłem obok.
0: O, no to czy jesteś ekspertem?
1: Byłem obok w pizzerii kiedyś.
0: Jesteśmy obok w zasadzie, no.
1: Tak. Byłem na spacerze z dzieciakami i miałem nawet urlop.
0: Słyszałem tą historię ze 4 razy już, no dobrze,
1: kiepska.
0: Usłyszę
1: no dobra, no i...
0: Nie, jest dobra to historia, tylko...
1: I zjedliśmy takie, no zjedliśmy jakieś pizze. I...
0: To jest celna, trafna historia w tym kontekście, tak?
1: Tak. Zjedliśmy pizzę, jakieś tam napoje, wiadomo, dzieci chciały taką, my chcieliśmy taką, chyba wzięliśmy dwie ostatecznie. Dobrze, żeśmy się bawili, nikogo nie było praktycznie w tej knajpie, byliśmy sami, to jest mała knajpa, byliśmy w środku dnia, bo urlop i wiadomo, dzieci miały wolne w szkole czy coś i w przedszkolach. Bardzo żeśmy się dobrze bawili, zastanawiali się w ogóle nad napiwkiem, dzieci umyły ręce jeszcze przy okazji przed wyjściem, skorzystaliśmy z łazienki, wszystko, full pakiet, po prostu nagle odświeżeni wychodzimy, już zbieramy się do wyjścia, rzuciłem okiem tylko tak na rachunek, oczywiście był taki umiarkowany, powiedzmy, mógłby być niższy, wiadomo, obrzucam spojrzeniem jeszcze lokalik na koniec, żeby tam podziękować, namaste. I patrzę, siedzieliśmy centralnie nad taką wielką tablicą kredową z napisem, że tam wtorki czy środy, super tani lunch, nie? I zostaliśmy tylko poinformowani o tym, że jest taka opcja, że... I...
0: Wiesz co, wolę to, niż takie knajpy, w których w porze lunchu można zjeść tylko lunch.
1: Oszukali mnie!
0: No, wiesz, no pytanie, czy obowiązkiem nie obsługi jest informować cię o tym, czy raczej zwiększać
1: Ale na stacji benzynowej, ticket. Na stacji benzynowej tankuję pełen bak, idę do kasy i facet mówi, jak pan kupi wodę za 5 zł? I z aplikacją, to no, będzie miał ponad 30 zł, 30 groszy taniej na liczce.
0: No to widzisz, to jego dobra wola.
1: I nie musiał.
0: Nie musiał. Ale piszą media o sytuacji z bar Buwem, który najpierw miał się nazywać Buw, przepraszam, nie bar Buwem, Buw Barem. Miał się najpierw nazywać Buw Bar Premium, jak się pojawiło na Instagramie na początku informacja o tym. Premium usunięto, chyba, bo się zbystrzyli, że to może wywołać sprzeciw, ale co ciekawe, powstał w miejsce obiecanego podobno w 2023 roku przez rektora, obiecanej ogólnodostępnej jadłodajni dla studentów, więc niektórzy studenci zapowiadają, że będą się temu mocno sprzeciwiać do tego stopnia, że chcą strajk okupacyjny w ogóle rozpoczynać. Nie wiem, czy tylko w kontekście tego,
1: ale
0: czy w ogóle
1: głodowe.
0: Różnych...
1: W stołówce głodowe może? Nie napijamy się oczywiście.
0: Ja mam jedno przemyślenie takie ogólne co do tego, że etos studenta jako takiego bidoka, który mieszka w 12-osobowej sali, myje się w misce i je chleb ze smalcem, który wysłała mu jego rodzina z odległego PGR-u, minął już w naszym pokoleniu, był nieaktualny prawie, że. No a teraz jest nieaktualny tym bardziej. Co nie zmienia faktu, że jest bardzo wielu studentów, którzy by chcieli tanio zjeść i którzy potrzebują wsparcia uczelni, żeby się wykształcić i wkładać swój talent, wiedzę i ekspertyzę do naszej zbiorowego trudu społeczeństwa. Z tym, że no, jest to produkt jak każdy inny, a teraz studenci raczej, bycie studentem jest produktem lifestyle'owym, a nie
1: etosowym. No ale historie ze stołówki to są częścią etosu studenta. Myślę, że jak ktoś gdzieś skrobał jakieś drobniaki na kotlet pożarski.
0: Ty studiowałeś na SGGW, nie?
1: Tak.
0: To tam jedliście w sadzie jabłka, czy mieliście jakąś miejscówę?
1: Studenci, którzy mieszkali w akademikach, jedli bardzo często na stołówce studenckiej. Ja parę razy tam jadłem, bo ja mieszkałem dosyć blisko i stołowałem się w domu i za co dziękuję bardzo rodzicom. No i tam właśnie parę razy byłem na stołówce, bo ja lubię klimat stołówki i tam pamiętam bardzo dobrze, że chciałem zjeść kotlet pożarski i pani...
0: Dzwonienia naczyń.
1: Nie polecam.
0: ojej. Dobrze, a co polecamy, to wiadomości, które już za chwilę w Radio Campus, pierwszy serwis w wtorek dnia 12 maja 2026.
1: Po krótkiej przerwie muzycznej.

0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
1: 7.30, o 7.30 na zegarze, a w studiu za szybą już Łukasz Górski przedstawi wam wiadomości pierwsze dzisiejszego poranka.
0: Akademickie Radio Campus.
2: Sprawiedliwości senator Lenz z koalicji obywatelskiej oraz start festiwalu w Cannes.
0: Wiadomości.
3: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przybywa obecnie w USA.
4: Zupełnie szczerze powiem, my nie znamy tutaj tych technicznych i logistycznych szczegółów dotyczących jego podróży. Też chociażby z tego powodu, to jest ten, wracam do tego pierwszego, najważniejszego zdania, Zbigniew Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo.
3: Mówił Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Zbigniew Ziobro jest oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a w zeszłym roku polskie władze unieważniły mu paszport. Departament Stanu USA odmówił jednak wyjaśnień, na jakiej podstawie wpuścił byłego ministra do kraju. Pozostając w temacie polskiej polityki, senator Tomasz Lenz został wykluczony z koalicji obywatelski i jej klubu parlamentarnego. Ma to związek z zabiegiem jego syna, który został wykonany poza kolejnością w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Do zdarzenia doszło 15 marca, kiedy dwaj lekarze pełniący dyżur w placówce opuścili miejsca pracy, aby przeprowadzić zabieg na prośbę senatora. NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 134 tysięcy złotych, a placówka ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji. Dzisiaj w nocy linia metra M1 zostanie tymczasowo skrócona na odcinku od stacji Imielin do stacji Kabaty. Ostatnie pociągi odjadą w kierunku Młocin tuż przed godziną 23. Od tego czasu końcowym przystankiem M1 będą Tokłosy. Ruch wróci do normy w środę rano. Utrudnienia związane są z przebudową stacji Kabaty. W czasie trwania dzisiejszych prac Aleją Edukacji Narodowej będą kursować autobusy zastępcze. Dzisiaj rozpoczyna się 79. edycja festiwalu filmowego w Cannes. Przez najbliższe dni na lazurowym wybrzeżu zobaczymy światowe premiery, spotkania z gwiazdami kina oraz ekscytujące konkursy filmowe. Organizatorzy zapowiadają bogaty program, w tym wiele produkcji, które już budzą ogromne emocje. To jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie filmu, które przyciąga uwagę krytyków i widzów z całego świata. Festiwal potrwa do 23 maja.
0: Korki.
5: Nie jest dobrze, moi drodzy, bo wjazdy do Warszawy ciężkie, a i korki się pierwsze zaczynają już na mieście. Pułkowa do Wójcickiego spowolniony ruch, około 15 minut tam spędzicie. Husa do Mechofera, czyli Białołęka, Tarchomin, również ustawia się korek, a najgorzej na trasie Zatwocka, bo tam podobno remont kolejki, więc wszyscy, którzy tą kolejką jeździli, przesiedli się do samochodów i prawie godzinę wjeżdżacie od strony Otwocka. Również z północy i od Łomianek i od Jabłonny postoicie chwilę, a nadal i Piaseczno, no to jak zwykle, dojeżdżających dużo, więc ponad 40 minut w samochód za samochodem można spędzić.
1: Bardzo fajnie.
5: Bardzo fajnie.
0: Pogoda.
1: No i tak jak Maciek zapowiedział rano, że wiosny nie ma, ale właśnie jest taka wiosenna pogoda. Obecnie 13 stopni, trochę pada, może mży. Przez wiatr wydaje się, że jest chłodniej. Pisze mi tutaj, podpowiada mi pogodynka. Dzisiaj możemy się spodziewać opadów na 100%, a temperatura maksymalna będzie no około 13 stopni.
5: Także nie zabierajcie parasola, bo jak sama nazwa wskazuje, parasol jest od słońca. Zabierzcie coś od deszczu.
1: No to nawet jak założycie bluzę, to ona nie zdąży wam nasiąknąć. Jest, Koper, macie to na mój koszt.
5: Radzisz.
1: Ewentualnie tak, jak
5: radzisz.
1: Wam zamszową kurteczkę, poplami woda, to...
5: Załóżcie najlepsze swoje buty, bo nie ma, pewno ich nie ubłocicie.
1: Nie no, błota gdzie? Ewentualnie gdzie? Jak macie zapiaszczone buty, to możecie założyć i dzisiaj ten piaseczek elegancko na takim wilgotnym chodniku zejdzie z buta.
5: Bardzo dobry pomysł.
1: Tak zrobiłem, że ona mnie pochwaliła. Także tak, dzięki wielkie za ten serwis.
0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Kapitan Poranek.
1: Za kwadrans godzina 8. Zamykamy powoli temat jedzenia na uczelniach, ale napisał jeszcze...
2: Albo nie napisali nam słuchacze historii stołówkowych? Jaka mucha, gdzie... I gdzie należy jeść?
1: No to możemy poprosić o to i coś od siebie opowiedzieć, ale w odniesieniu do twoich wspomnień napisał słuchacz Koper, że na wspomnianym SGGW, w każdym budynku na kampusie
2: był
1: jakiś rodzaj stołówki czy baru, to daj się wypowiedzieć komuś poza sobą. Można było wybierać, ruszać na wewnętrzne wycieczki między budynkami i wydziałami lub szybciutko zjechać tylko windą na omlet, zupę lub po kanapkę z pastą jajeczną za 3 ziko. To ja bym sobie na cały miesiąc tych kanapek kupił, chyba jakby były za 3 ziko.
2: Mi się te bufeciki, bo tam budynki faktycznie były takie duże, przypominały trochę takie szpitale nowoczesne i gdzieś tam właśnie na dole były te bufety i one mi przypominały taki lepszy sklepik. Znaczy nawet nie, przepraszam, to były takie naprawdę miniestówki, tam były bemary, tam pierwszy raz poznałem słowo bemar w ogóle, bo wcześniej, że jest tam podgrzewany cały czas sos pieczeniowy, są pampuchy i ulubiona historia mojej koleżanki ze studiów była taka, że kiedyś właśnie stojąc w kolejce i tam musaka, też to był termin, który poznałem, pani tam robiła musakę.
1: Boże, musaka na stołówce, to elegancko.
2: No to taka zapiekanka z ziemniakami, no nie?
1: I bakłażanem.
2: Glorified. No i ulubiona historia mojej koleżanki z grupy, Marta, pozdrawiam cię, jest taka, że nakryła kiedyś tę panią, która serwowała, ją też oczywiście pozdrawiamy, na tym, że popijała ten taki sos pieczeniowy z filiżanki.
1: Och, Chryste.
2: No,
1: wiesz. Po prostu kanapkę z kostką masła sobie robiła.
2: Najlepsza rekomendacja. Jeżeli pani, która serwuje, to sama je to, co podaje, to lepszej rekomendacji nie trzeba. Ale była właśnie też ta centralna stołówka na tak zwanej przyzbie i tam, no tam po prostu przychodzili wszyscy i tam z kuponami żywnościowymi pewnie albo stypendiami.
1: Przy Uniwersytecie Warszawskim były dwa takie relatywnie przystępne miejsca do jedzenia. Jedno było przy dzisiejszym wejściu do metra Uniwersytet na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Krakowskiego Przedmieścia, przejścia Krakowskiego Przedmieścia w Nowy Świat. Było to takie bistro, nie pamiętam jak ono się nazywało, ale było bardzo popularne, chodzili tam włącznie z rektorem i studentami. Wszyscy rzeczywiście, tam było jedyne co, to było mało miejsca, więc można było przyjść i albo się odbić, bo nie miałeś czasu, żeby czekać, albo długo dość czekać, ale było bardzo dobre jedzenie i solidne porcje. Ale był drugi bar mleczny tuż przy bramie głównej kampusu. Był bar pieszczotliwie zwany barem mlecznym Karaluch, który rzeczywiście nigdy nie widziałem tam Karalucha, ale jedzenie w nim nie było najlepsze. Teraz jest tam chyba jakaś sieciowa
2: knajpa. A to nie była taka pieszczotliwa nazwa, no jednak ludzie tam przychodzili zjeść. No nie,
1: dużo gorszy bar.
2: Nie pod bronią.
1: Taki, w którym rzeczywiście głównie klientela była taka i w której były historie, że tam ktoś zostawił na chwilę zupę i ktoś mu do niej palec wsadził, po czym ją zjadł, bo ten już na nią nie miał ochoty. Był bar, być może istniejący do dzisiaj na Nowym Świecie, bar mleczny familijny, od którego gorszą renomą cieszył się tylko bar Boże Drogi, ten na Marszałkowskiej. Ten obok niego jest teraz bar Marszałkowski. Złota Kurka. To był bar, który jako jedyny się cieszył gorszą
2: jadłem
1: renomą,
2: tam i pamiętam,
1: familijnego.
2: Maciek, czy wiesz co to jest? Zupa z palcem?
1: Nie. Z jakąś kiełbaską, tak?
2: Czy? No. Teraz proszę sobie wszyscy wyobrazić miskę, taką na pół litra zupy, i kiedy chcecie ją komuś podać i chwytacie 5 palców twojej prawej ręki, chwyta od spodu miskę.
1: 4 palce twojej ręki. Tak. Chyba, że jesteś tworem AI.
2: Tak, tak. Ostatnio myślałem sobie, jakby to było mieć 6 palców. Ale 4 palce prawej ręki chwytają miskę od spodu, a kciuk takim pazurem chwyta od góry za krawędź, tak, że lekutko macza się w zupie. I niesiesz do stolika i podajesz. I to jest właśnie zupa z palcem, taką zupę i nikt mnie nie zmuszał. I zamawiałem wielokrotnie w barze...
1: Ale to sam jesz tą zupę z palcem, z własnym palcem.
2: Nie, tak przynosiła pani...
1: Aha, okej.
2: Okay. Tak przynosiła pani do stolika w orientalnym barze w dzielnicy Włochy.
1: Opowiadaliście ostatnio o tym rzeczywiście.
2: A czy pamiętasz, gdzie podawano najbardziej słone dania i też nikt nas nie zmuszał, żebyśmy tam chodzili i jedli, w której stołówce?
1: tej Instytutu Higieny przy Chocimskiej. Boże drogi, ja się tam kiedyś zatrułem, stary. I to w ogóle ten bar był niezwykły, ponieważ był w Instytucie Higieny i tam i żywienia, a niektóre dania były takie, że jak się zjadło, to miałeś wrażenie, że chyba gipsu dodali do tego, ponieważ żołądek był tak ciężki, że go można było ledwo do domu donieść. Raz się w nim zatrułem, no nie chcę też, może nie tam się zatrułem, bo nie chcę, wiesz, później pozwu dostać od nich. Tak, mielonym. I rzeczywiście były takie dania, surówki to były chyba, nie? Były takie surówki, które po prostu komuś się rozprół wór z solą i nasypał, ale był tak, w tamtej okolicy był chyba jedynym rozsądnym wyborem.
2: Jakie wasze patenty są? Jeszcze ja mogę zdradzić, Maciek, twój patent. Jesteś jedną z niewielu osób chyba, które zamawia bukiet surówek czasem po prostu, bo swoje danie ma w pudełeczku.
1: Tak. I za każdym razem płaci za nie inną cenę. Za każdym razem wyższą, nie, niestety.
2: A czas, jak są pomidory, to pewnie droższa jest sałatka.
1: Ja lubię te syrówki takie, bo to one zazwyczaj, wiesz, one są robione tego samego dnia, więc są dobre i świeże. I jest to dobry jakby wybór właśnie, żeby sobie dołożyć. A jak weźmiesz, rano sobie pokroisz warzywa i weźmiesz do pracy, to później jesz takie zwiędłe warzywa w pracy.
2: Ja natomiast jestem zwolennikiem zup, ale często się spotykam z tym, że jak idę z ludźmi do stołówki i wszyscy zamawiają sobie jedzenie, a ja zamawiam zupę, to się spotykam tak, że tam biedny,
1: zupa to nie
2: albo
1: jedzenie, no.
2: Najesz się tym, że
1: napijesz się
2: tylko taką małą zupkę zjadłeś?
1: Ale jak powiedziałeś o tej zupie z palcem, pomyślałem sobie, u mnie na Pradze jest bar mleczny, który z kolei polecam. Ząbkowskiego nie polecam. Polecam bar mleczny Rusałka, który jest przy Parku Praskim i który jest dobrym, jak tam sobie spacerujecie, czy w zoo jesteście, to jest dobrą metą, żeby zjeść całkiem smaczny i tani przede wszystkim obiad. I tam rzeczywiście jest tak, że oni od lat mają tą samą zastawę i ta zastawa jest tak robiona, jakby to był po prostu albo jakiś performance, albo eksperyment społeczny, ponieważ talerze są takie, że są, no, panie nakładają bardzo hojnie i doniesienie tego do stolika, nawet który jest po prostu 2 metry od ciebie, jest jakbyś występował w tym programie z Zygmuntem Heizerem, gdzie tam całe rodziny uczyły się, nie wiem, kręcić talerzami właśnie, tak, twoja chwila prawdy, nie? Że to jest, to pani ci podaje tą zupę i mówi, to jest twoja chwila prawdy, czy ją zjesz całą, czy się cały zalejesz zupą pomidorową, czy też wylejesz część na podłogę po drodze i będziesz musiał serwetki prosić, które są tymi słynnymi polskimi serwetkami, to wszyscy, którzy prowadzą,
2: można przez
1: cudzoziemcy,
2: nie oglądać, tak, świat.
1: Cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce, jak nagrywają, co mnie dziwi w Polsce, to serwetki wymieniają, które nic nie wycierają, włącznie z gębą, tylko są na stoliku.
2: I obetrzeć się można nimi tak, że będzie czerwona skóra na twarzy ewentualnie.
1: Na Nowym Świecie były paszteciki barowe, złote 60 za czasów słuchacza, który napisał. Nie zna życia studenckiego, kto nie jadł w barze mlecznym. Mielony jest tygodniowym przeglądem potraw zawartych w jednym kotlecie? Pytanie? Nie wiem. Schabowy z ziemniakami na pewno nie jest i kapusta z Rusałki mega. A na koniec napisał słuchacz, że w Sejmie pierwsze, drugie i kompo za 20 zł. Bo wiesz, drugi słuchaczu, z etos biednego studenta umarł już dawno, ale etos biednego posła żyje i ma się
2: dobrze. On przecież z terenu przyjechał. On przyjechał z terenu. On nie zna cen warszawskich.
1: Mógłby szok przeżyć. Rusałka, mój ulubiony bar. Najlepsze buraczki. To prawda, dobre. Posłuchajmy muzyki i co tam jeszcze o barowych sprawach możecie nam napisać i pogadamy
2: tak
1: o tym
2: jest.
1: W takim razie jeszcze
2: o legendarnym statusie stołówek dzisiaj w poranku, ale legendary status Sigma i Danny Bird.
1: Teraz.
0: You're in tune to the sounds of the legendary
3: triple platinum light.
0: Corrupt FM, Sigma,
3: Danny Bird, legendary status.
4: Yo, get

0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
4: 8:33 i wiadomości sportowe. Łukasz Górski ma dla Was.
3: Sportowy Campus.
5: Polska tenisistka Iga Świątek po wczorajszym zwycięstwie nad Naomi Osaką w 1/8 finału turnieju WTA w Rzymie przyznała, że czuła pewność siebie i dokładnie wiedziała, jak prowadzić swój pojedynek. Tenisistka podkreśliła, że jest zadowolona ze swojej gry i cieszy się z osiągniętego wyniku. Odnosząc się do nadchodzącego spotkania z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale, zaznaczyła, że będzie musiała się odpowiednio przygotować, analizując mecze rywalki. Świątek zwróciła także uwagę na doskonałą współpracę ze swoim nowym trenerem. Podczas meczu zawodniczce towarzyszyło gorące wsparcie polskich kibiców, którzy głośno dopingowali ją na trybunach. Wczoraj Radomiak Radom zremisował z Krakowią Kraków 0-0.
6: No ciężko dzisiaj, ciężko teraz po meczu. Ambicja była u zawodników, dużo, duże serce dzisiaj było, ale nam się nie udało wygrać meczu, to fakt. Stworzyliśmy sytuację, no i po tej czerwonej kartce, no to zmieniliśmy formację, żeby nie zrobić ten sam błąd, co zrobiliśmy w Zagłębie Lubin.
5: Mówił Bartosz Grzelak, trener Krakowi. Dzięki remisowi Radomiak na pewno utrzyma się w ekstraklasie. Drużyna ze stolicy Małopolski jest jednak w dużo gorszej sytuacji i cały czas znajduje się 2 punkty nad strefą spadkową. Już jutro czekają nas dalsze emocje w ekstraklasie. Arka Gdynia zagra z Górnikiem Zabrze, a Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Pozostając w temacie piłki nożnej, komisja licencyjna PZPN nie przyznała Wieczystej Kraków licencji na grę w Ekstraklasie. To oznacza, że klub z Małopolski nie będzie mógł awansować mimo ostatnich wyników na boisku. Dzięki temu kibice Śląska Wrocław mogą już wkrótce świętować bezpośredni awans do najwyższej ligi. Decyzja ta kończy tygodnie spekulacji i zawirowań wokół Wieczystej. Dania stara się o organizację wyścigów Formuły Pierwszej. Już za 2 lata ma być gotowy nowy tor w miejscowości Padborg, spełniający wymagania Międzynarodowej Federacji Samochodowej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów ma wynieść nawet 530 milionów euro. Pomysłodawcami są duńscy milionerzy i spadkobiercy założycieli koncernu farmaceutycznego Novo Nordisk. Będzie to pierwszy tak nowoczesny tor w Skandynawii, do którego dobry dojazd będą mieć turyści z Niemiec, Holandii oraz Belgii. Ostatnie wyścigi F1 odbyły się w Danii 2 razy na torze Roskilde Ring w latach 60. minionego stulecia.

0: Kapitan Poranek.
1: Wszystkich dżingli, jakie mamy, ten jest chyba najbardziej denerwujący.
2: Ten uwielbiam, muszę sobie zapisać, że to jest mój ulubiony dżingiel numer 13, bo nabiera ludzi.
1: Jaki jest wasz ulubiony w ogóle dźwięk budzika?
2: Rozmawialiśmy o tym chyba w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, czy sobie ludzie ustawiają jakąś ulubioną piosenkę, żeby ją znielubić.
1: Tak, to dobry sposób, żeby ją znielubić, właśnie tak. Mi przeszkadza w...
2: Teraz tego Younglina wszyscy już go nie lubią. Ten taki, co teledysk był z bardzo misterną choreografią w szkole brytyjskiej. Tam ci ludzie w mundurkach, kojarzysz?
1: No. Tak, tak. Coś to są mi się taki, obiło o
2: taki
1: oko
2: fajny
1: i o uszy.
2: Numer. To nikt tego numeru nie zna, ale wszyscy kojarzą teledysk.
1: Nie, teledysk jest rewelacyjny. Dawno nie było takiego dobrego kliku,
2: ale szybko,
1: naprawdę.
2: Ale szybko wyskoczył i szybko się znudził. Chyba nie?
1: No wiesz, ja biorąc pod uwagę, że jak pierwszy raz o nim usłyszałem jakieś parę dni przed tym, jak się tam podzieliliśmy na grupie kolegów nim, no to
2: ja
1: go widziałem ciągle
2: osobą.
1: I widziałem go ze 40 razy, w sensie widziałem z własnej woli go, bo i muzyka, i ta choreografia jest rewelacyjna. W ogóle też ten gościu Francuz, który zrealizował ten teledysk, ma złotą rękę absolutnie do tego i wyreżyserował jedne, poza Chrisem Cunninghamem, pewnie jedne z najlepszych w ogóle klipów w nowożytnym historii tego medium muzycznego wideo, więc no absolutnie super, ale mnie denerwuje ten podstawowy dzwonek, budzik w iPhonie, który jest taki, jak go słucham, kiedy go ustawiam, czy jak go ustawiałem, to sobie myślę, to jest bardzo dobry budzik, bo jest takim tam delikatnym takim prowadzeniem. Po czym jak rano to słyszysz, to jesteś wściekły, nie? Że wolałbyś, żeby ktoś cię plaskaczem obudził jednak, niż... Czym wiesz, że wstawaj, a nie, że czy mógłbyś proszę wstać, bo odpowiedź na czym mógłbyś proszę wstać brzmi nie, chcę spać jeszcze. To co... Nie, no to okej.
2: Okay. Ja mam tak.
1: To jest... Okej, no to może w tym, bo ty nie masz pewnie jeszcze głosy, AI czy tak, dobra, to nie będziemy gadać o iPhone'ie. Poza tym, że się zbystrzył iPhone i teraz, żeby wyłączyć budzik, wcześniej było tak, że miałaś dwa guziki, X i ZZZ, czyli dżemka albo wyłącz budzik i czasem brałeś go tam...
2: Coś tam nacisnąłeś, no.
1: A teraz trzeba, tak jak przyodbierają new telefonu, trzeba przesunąć świadomy, bardziej skomplikowany gest wykonać, żeby
2: dobrze, że nie
1: budzik.
2: Trzeba równań matematycznych wykonywać, żeby...
1: There is an app for that.
2: Na pewno. Słuchajcie, chciałbym się podzielić z wami fantastycznym przeżyciem, jakie mnie spotkało w weekend.
1: No tak.
2: Chyba zapowiedziałem i powiedziałem, że...
1: Ten paintball, na którym żeście się tyle z kolegami umawiali.
2: To byłby szalony weekend.
1: No, byś na sportowo po prostu, jak sportowy świr spędził sobotę.
2: Plan był taki.
1: Że twoja żona mówiła, że wróciłeś do domu i poszedłeś spać, więc...
2: Miałem uczestniczyć w wyścigu gravelowym, po czym z chłopakami pójść na paintball. Nie doszło do tej drugiej części, ale i tak myślę, że przeszacowałbym swoje siły i byłbym tam bardzo łatwym celem, ponieważ tutaj z ekipą Radia Campus pojawiłem się na pierwszym odcinku cyklu imprez gravelowych, które się nazywają Warsaw Gravel Series. I pierwszy etap nazywał się Majowe Przebudzenie i odbywał się w Puszczy Bolimowskiej, w Lasach Bolimowskich, o tak może powiem, w gminie Wiskitki. I obejmował fantastyczną trasę, tak zwane Shooter Premium, długości 55 km. I to był najdłuższy dystans, jaki zrobiłem w tym roku, a drugi najdłuższy dystans, jaki zarejestrowałem na rowerze w swoim życiu. Myślałem, że to był najdłuższy dystans. Pomyliłem się, chyba w zeszłym roku przejechałem 65 km, ale nie takim tempem. Ja myślałem, że będę tam z ekipą podziwiał widoki. Nawet rozważałem, czy by nie wziąć aparatu, jakichś zdjęć zrobić, pięknego dębu, tam jest taki okapliczkowany, ale...
1: Rozumiem, że Kamil wytłukł z ciebie tą ideę.
2: Tak. Górę wzięły emocje, jakiś taka chęć może trochę sprawdzenia się. Nie będę was oszukiwał, no nie byłem tam, zamykaliśmy stawkę całą w zasadzie. Tam.
1: To jak to się stało w takim razie, nie spoilując, dobra, to nie spoiluję, no?
2: Byliśmy prawie ostatni. Mhm. Po nas już zamykano, przyjechali tylko goście, którzy złapali gumę i biedzili się z jej naprawianiem. Przyczyniłem się do tego, bo... No właśnie, ale no próbowałem trochę mieć tej trochę frajdy. Zatrzymałem się, zapytałem, czy coś nie pomóc. Załatać nie załatam komuś dętki, bo mam z tym złe wspomnienia, ale pomogłem, dałem zestaw naprawczy i poradził sobie chłop, więc pozdrawiam go serdecznie, a potem jeszcze oddał mi łatki, których nie zużył na mecie, także w ogóle super. Zatrzymałem się na punkt jedzeniowy, podobno też nie był popularny wśród ścigantów, tam 55 kilometrów to ci ludzie, jeden zgubił bidon na pierwszym tam kilometrze trasy i nie przeszkadzało mu to, żeby dokończyć wyścig, nie wrócił po niego, tylko po prostu przejechał te 55 kilometrów pełnym ogniem bez picia. Co dla mnie, no pewnie bym miał Saharę w buzi, ale fantastyczne emocje. No, świetne lasy, płaska trasa, więc dla takiego początkującego gościa jak ja, super. Pod koniec już łapały mnie skurcze, mogę to teraz powiedzieć, więc nie miałem w sobie już więcej prawdopodobnie, a średnią prędkość miałem, mogę powiedzieć ludziom, których to interesuje.
1: I teraz to już możesz skończyć.
2: Śmiechy będą pewnie. Średnią prędkość osiągnąłem na 55 kilometrach. 22,2 km na godzinę.
1: To dobrze czy źle?
2: Dla mnie dobrze. Ja cały czas pedałowałem, ale no, na ludziach, którzy gravelem żyją, albo tym bardziej szosą, no to nie robi wrażenia. Słyszałem, że poniżej 30 km średniej prędkości się w ogóle nie rejestruje na apce.
1: No ale no, prawie otarłeś się o tą granicę. Tak. Nie wiem, czy interesuje prędkość twoja słuchacza, ale interesuje ich, na czym śmigasz, bo pytają o to.
2: Mam taki bardzo śmieszny rower, który kupiłem za czasów studenckich, kiedy właśnie stołowałem się w stołówkach, w takim miejscu, które już nie istnieje, w Pasażu Wileńskim na Pradze. Był taki zestaw małych pawilonów handlowych za Warszawą Wileńską.
1: Ja wiem gdzie. Między Ząbkowską a Białostocką.
2: I tam facet miał mały sklep rowerowy i sprzedawał części do rowerów typu Romet i miał też kilka rowerów używanych. I ja tam kupiłem rower Romet Universal, który był wtedy wyposażony jak taka kolarka, powiedzmy, z PRL-u. Bardzo ciężki, nieporęczny,
1: Kolarka bardzo ciężka i nieporęczna?
2: Tak, jakbyś sobie próbował ją podnieść. Ja ją ogołociłem ze wszystkiego. Już w pewnym momencie ona była ostrym kołem, była miejskim rowerem i chyba do tego najbardziej się nadawała. A 2 lata temu postanowiłem zrobić z niej gravela i kupiłem jakieś nowe elementy, części koła, napęd, kierownicę, mostki, jakieś adaptery, żeby to wszystko działało. Porozginałem ramę, żeby naciągnąć je na koła. I no, wygląda tak, powiedzmy sobie, przerzutki niestety tak są na ramię przykręcone, nie są w baranku.
1: To pozwól, że ci przerwę, Koper. Jeżeli się zastanawiacie, to jest w ogóle bardzo interesujący
2: wgląd w osobowość 250 zł mnie kosztował ten
1: mojego
2: rower.
1: Drugiego przyjaciela i współprowadzącego Koperskiego. Bo jeżeli się zastanawiacie, że Koper jednocześnie mówi, że jest początkującym kolarzem, po czym opowiada wam o tym, że zmieniał rower 4 razy, po czym ostatecznie zmienił go na gravel, kupił cały osprzęt, to jest to, co najbardziej fascynuje Kopra nie tylko w kolarstwie, ale w ogóle dłubanie i zbieranie rzeczy i adaptowanie ich do...
2: Do rzeczy, których nie służy.
1: Których nie używa. Albo używa w ograniczonym stopniu.
2: Po tym wyścigu zapragnąłem mieć jakby rower z ery nowożytnej. Że jakbym musiał zmienić koło, to bym nie musiał naciągać ramy, żeby je potem włożyć z powrotem. No, ale nie wiem jeszcze. Nie wiem, nie wiem, czy to zrobię, bo też nie pozbędę się tego roweru. Za dużo mam wspomnień z nim związanych i to będzie już mój 4. rower na flocie, bo mam dużo.
1: Nie takich... musisz, jeszcze się da wejść do was do mieszkania, więc jeszcze się jeden zmieści.
2: Nie mów, bo one rzeczywiście stoją pod drzwiami, tylko przyjść i zabrać.
1: To jest dobra prędkość, napisał słuchacz.
2: No dla mnie bardzo.
1: Jak w godzinę zrobiłem 24 średnia, to czułem, że to był mega intensywny trening.
2: Ja mogę powiedzieć, że moje tętno średnie to było 152 BPM, więc to jest taki duży wysiłek jak dla mnie i właśnie jak wróciłem do domu, to raczej odpoczywałem, niż byłem gotów na nowe wyzwania.
1: No zwłaszcza, że paintball też jest wycieńczający, powiedziałbym, również psychicznie. Z ludźmi, którzy jeżdżą na rolkach, pisze słuchacz, ze średnią poniżej 20 km na godzinę na dystansie 60 km. Kto jeździ na rolkach 60 km, to w ogóle nie ma sensu się na trening umawiać.
2: No właśnie, ale no to pytanie, czy robicie trening? To był teoretycznie wyścig, więc ludzie się ścigali. Nie była to trasa krajoznawcza. Ale no zobaczymy. No, mam apetyt na więcej. Myślę, że parę razy jeszcze drugi etap jest w czerwcu 20. Około 20 czy 22 czerwca.
1: Będzie cieplej.
2: I zamierzam również, jeżeli wszystko się dobrze złoży, również wziąć w nim udział i do tego czasu troszeczkę podszlifować technikę, bo zobaczyłem, że mam za niską kadencję, za wolno kręcę pedałami. To też ma znaczenie.
1: Jakie tętno miał kolega Kamil?
2: Oj, o to jest, on miał dużo niższe. Bo on jest bardzo dobrym biegaczem, ma mega wydolność i poszło mu dużo lepiej na ostatniej długiej takiej prostej, która miała z 10 km, już nie zostawił i poleciał po wynik. Także...
1: To w takim razie za chwilę parę dowiemy się, jak przy tych wszystkich perypetiach, które Koper miał, udało mu się stanąć na podium jeszcze na koniec w takim razie.
2: Dobra, to
1: 8:20. Po przerwie.

0: Szukasz mieszkania na osiedlu, które na co dzień naprawdę tętni życiem? Już 16 maja odwiedź dzień otwarty inwestycji Miasto Moje od Ronson Development. Od 10 do 15 zobacz mieszkania, które łączą wygodę, funkcjonalność i dobrą lokalizację. Wejdź, sprawdź, porozmawiaj i odkryj mieszkania nawet za 599 tysięcy złotych za dwa pokoje. Biuro sprzedaży Marywilska 68. Miasto Moje. Bo codzienność też powinna być dobrze zaprojektowana. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama. Kapitan Poranek.
2: O, 8:30 i 40 sekund. Na mikrofonie Łukasz Górski i wiadomości dla was, moi drodzy kochani.
1: Akademicki Radio Campus.
3: A w serwisie niepokojące doniesienia z rynku ropy naftowej. Dzisiaj zaczyna się ważne posiedzenie Sejmu oraz koniec zawieszenia broni między Rosją i Ukrainą.
1: Wiadomości.
3: Ceny ropy ponownie idą w górę po odrzuceniu oferty pokojowej Teheranu. Plan jest bardzo prosty. Blokada jest przejawem militarnego geniuszu, tak samo jak akcja w Wenezueli. Mamy najlepsze siły zbrojne na świecie, a Iran po prostu nie może mieć broni atomowej. Mówił prezydent USA Donald Trump podczas spotkania w gabinecie owalnym. Cena ropy Brent wynosi już $105 i ciągle rośnie, choć jeszcze przedwczoraj było to nawet mniej niż $100. Rynki z niecierpliwością wypatrują zakończenia wojny, na co się jednak nie zanosi. Dzisiaj bardzo ważne posiedzenie Sejmu. Więcej o tym powie Marta Roguska.
4: Dzisiaj o godzinie 10 rozpocznie się posiedzenie Sejmu. Posłowie będą rozpatrywać 4 projekty ustaw regulujących rynek kryptoaktywów. Wśród nich znajdują się 2 projekty poselskie oraz propozycja rządu i prezydenta. Projekt rządowy i prezydencki są w dużej mierze do siebie zbliżone. Ich celem jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA dotyczącego rynku kryptoaktywów. 57. posiedzenie Sejmu RP potrwa do 15 maja.
3: Dzisiaj maturzyści przystąpią do egzaminów z wiedzy o społeczeństwie oraz z niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Chęć zdawania egzaminu z wiedzy o społeczeństwie zadeklarowało 22,5 tysiąca tegorocznych absolwentów 4-letnich liceów, 5-letnich techników i branżowych szkół drugiego stopnia. WOS jest na 7. miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez tegorocznych abiturientów. Z kolei chęć zdawania egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 3 tysiące tegorocznych absolwentów, a na poziomie dwujęzycznym 345. Dzisiaj rano, zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu, Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Rosyjskie drony spadły na stolicę kraju Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od 8 maja, po tym jak w sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Obie strony oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania.
1: Korki.
5: W ciągu tej godziny, w czasie której rozmawialiśmy o innych tematach, się zaczęła, ale i przewaliła hekatomba korkowo-ruchowa, komunikacyjna. No bo było źle, jest trochę lepiej, aczkolwiek niewiele. Co prawda korki w wielu miejscach, nadal na Obozowej do Alei Tysiąclecia, Kacza do Trojdena, Baletowa do Mysi Królika, na Pradze toruńska artyleryjska do Jagiellońskiej, między Dzielną a Grzybowską, no ale to jak to w taki dzień tygodnia, również na wjazdach najgorzej od strony Błoni, czyli od zachodu wjechać do Warszawy, od północy, od Jabłonnej, z kolei od Otwocka jest już trochę lepiej, to znaczy ludzie powoli wyjechali wcześniej i powoli zaczynają docierać do pracy, więc o ile jeszcze nie wstaliście, to jeszcze chwilę możecie poleżeć, to może nawet będzie jeszcze lepiej.
1: Pogoda.
2: Za oknami... No, deszcz. Deszcz i myślę, że w większości Warszawy dzisiaj i teraz właśnie pada i padać będzie do około 16 godziny. Takie są prognozy. Odczuwalna temperatura około 12 stopni, więc jest w miarę tak. O, na bluzę i kurtkę przeciwdeszczową. Parasola nie zabierajcie, jak mówił Maciek, bo to jest przyrząd, który służy, aby chronić się od słońca.
1: Campus 97,1 FM.

0: Kapitan Poranek.
1: Napisał słuchacz, żebyśmy trochę żywszą muzykę dali na ten deszcz i korki. Macie rację. Zadbamy o to, żeby dzisiaj już do końca Kapitana Poranka było coś żywszego. To jest koper zadanie dla ciebie w takim razie.
2: Dobra, przeszukuję w takim razie tu playlistę. Możemy podnieść wam ciśnienie jakimś tematem po prostu kontrowersyjnym, jeśli chcecie.
1: O, to ja nawet, może, nie wiem, zobaczymy, ale jeżdżę dużo ostatnio po Polsce, pociągami głównie. I zastanawiałem się nad swoim rankingiem ulubionych dużych miast w Polsce.
2: Myślałem, że pociągów. Krokodyl na przykład.
1: Czeremszak. I
2: Hetman. O.
1: Wczoraj wróciłem z Poznania, byłem w niedzielę i poniedziałek w Poznaniu i zaczynając ten ranking, Poznań jest zdecydowanie moim najmniej lubianym dużym miastem w Polsce. Tutaj warunki są takie, że to nie jest tak, że przeprowadzasz się do tego miasta, czy że jedziesz na dwumiesięczne wakacje do niego, tylko właśnie taki weekendowy wypad i oceniasz je tak, że dojeżdżasz pociągiem, wychodzisz z dworca i jak to miasto cię wita i jak się w ogóle w nim czujesz, jak się po nim porusza, czy są w nim łatwo dostępne zakamarki i interesujące, urokliwe, magiczne miejsca. Poznań jest absolutnie betonową pustynią w okolicach dworca i są te targi poznańskie, które nie wiem na kim teraz robią wrażenie, chyba na nikim, jest ohydny, jak się do niego przyjedzie. Na topie z kolei walczą dwa miasta u mnie, ale jednak chyba zwycięża Trójmiasto. Powiedzmy, że to są trzy miasta, no, ale połączone w aglomerację. No, są to trzy miasta, które mają... Każde z nich ma swój unikalny, ale rzeczywiście niezwykły klimat. Bardzo lubię Gdynię, bardzo lubię Gdańsk, najmniej z nich lubię Sopot, ale też mam wrażenie, że... Po Warszawie, która ma taki metropolitalny charakter faktycznie, to Trójmiasto jest jedynym takim, w którym naprawdę czuć takiego ducha, że to jest duże miasto i że się w nim dużo dzieje, że ma energię taką swoją unikalną, no, a to, że poza tym nie jest nad morzem oczywiście, tylko nad zatoką, przydaje mu czegoś, czego żadne inne duże polskie miasto. Mówiąc duże, kiedyś się zastanawiałem, że duże miasto w Polsce to takie, które ma tramwaj, ale wczoraj się dowiedziałem, że i Toruń, i Bydgoszcz mają tramwaje. Ale nie zaliczyłbym ich jako do dużych miast. Liczyłbym właśnie Poznań, Kraków, który nie jest dużym miastem, ale powiedzmy jest ważnym miastem. Poznań, Kraków, Warszawa, Trójmiasto i
2: Białystok.
1: To wszystko. No Białystok niech ci, nie
2: no,
1: niech ci
2: perła,
1: będzie.
2: Perła na wschodzie.
1: A, i Katowice, czyli ten okręg górnośląski w ogóle. Wszystkie tam Katowice, Chorzów i okolice.
2: Bez maseczki nie wybieraj się tam.
1: To zdecydowanie numer jeden Trójmiasto, numer dwa Kraków, który przez długi czas mi się wydawał takim miastem, w którym poza tym, żeby pojechać po prostu, przejść się na rynek, zobaczyć sukiennicę tam powiedzmy nad Wisłę, zobaczyć smoka wawelskiego. Ma on jednak, po pierwsze, chyba dwa lata temu po raz pierwszy zwiedziłem jakoś bardziej dogłębnie Nową Hutę i poza tym, że czuję się na niej jakbym był na Andersa, czy gdzieś w ogóle w tej dzielnicy Nowolipki, no bo jest ewidentnie

0: zrobiona w tym samym duchu. To jest super, super dzielnicą obecnie, również pod tym względem, że ma dużo po prostu fajnych miejsc, gdzie można sobie wejść.
1: Osobne miasto, no nie? No
0: teraz takie. To już nie, no ale no właśnie to trochę, że masz ten Kraków, który jest taki bardzo inteligencki i staromiejski, turystyczny i Nową Hutę, która z kolei ma zupełnie inny wydźwięk, ale jest w ramach jednak no jednego miasta. Kiedyś to faktycznie były powiedzmy dwa miasta, ale teraz już zupełnie się tego nie odczuwa. To bardzo w Krakowie cenię. Później chyba Wrocław. Oczywiście na pierwszym miejscu nasza stolica, miasto moje.
1: Tak, myślisz
0: rodzinne,
1: sobie, że tu zażyjesz trochę kultury, ale jest też Bemowo, które się kojarzy po prostu właśnie z jakimś innym dużym miastem wielkości powiedzmy, no takiego dużego miasta, zupełnie ze swoim własnym charakterem, jest Ursynów i tak dalej.
0: Znaczy tak, ja lubię, nie lubię tego, że Warszawa została zrównana z ziemią, ale to, że w związku z tym ma tak eklektyczny, powiedzmy ładnie mówiąc, a nieładnie, że jest w niej taki trochę też urbanistyczno-architektoniczny bałagan, że masz koło siebie XIX-wieczną kamienicę, to nie wiem, Rondo Wiatraczne jest chyba najlepszym tego przykładem, gdzie masz na każdej pierzei, powiedzmy, tego ronda, masz inną dekadę z historii Polski. Od jakichś takich maleńkich budyneczków jeszcze przedwojennych pewnie, przez budownictwo gierkowsko-gomułkowskie, przez lata 90. takie pastelowe, okropne, po nowoczesny, sam powstały w miejscu bazaru i zajezdni. I to jest taka Warszawa, mam wrażenie, w pigułce, ale ja to w niej lubię. Napisał słuchacz, że panie zwiedzacz, pan żeś poszedł w Poznaniu dokładnie odwrotnie w złym kierunku. Za targami jest kamieniczoza, ale w stronę Starego Miasta jest pięknie, dużo starych budynków, na przykład okolice Akademii Muzycznej. Wiem też, zwiedzałem Jeżyce i tamte okolice. Jeżyce są ładnie, całkiem odnowione i w ogóle jest tam też taka willowo-kamieniczna właśnie dzielnica. Jest spoko, ale jakoś nie zmienia to mojego ogólnego wrażenia.
1: Nie jest tak, że trudno jest ogarnąć wszystkie miasta w tak dogłębnie i tak kompleksowo, żeby no faktycznie ocenić, czy w ogóle człowiek jest w stanie objąć, powiedzieć, no Warszawa cała jest, oceniam ją tak i tak.
0: Dlatego mówię, warunek jest taki, że to jest weekendowy wyjazd.
1: Obserwujesz taką bańkę, czyli to ścisłe tam, gdzie wysiadasz na dworcu i tyle, co sobie możesz przejechać. No ewentualnie ktoś ci powie, musisz się koniecznie wybrać w miejsce X, nie wiem, do zoo w Łodzi, albo na Stogi w Gdańsku, albo, no nie wiadomo, że Starówkę, to każdy tam, Koziołki w Poznaniu, gdzieś tam i
0: Stare miasto w Poznaniu, szczerze mówiąc, nie robi też na mnie większego wrażenia. Stare miasto we Wrocławiu, w ogóle ta mostowość Wrocławia, bo tutaj pisze słuchacz, że Wrocław to numer jeden, dla mnie to jest numer trzy, ale to, że ono jest faktycznie położone i jakby te ciągi komunikacyjne z mostkami, mi się to strasznie we Wrocławiu podoba.
1: No, także, ale to i nie oceniasz całości, nie oceniasz, że we Wrocławiu to są jeszcze właśnie,
0: no
1: przedmieścia.
0: Nie.
1: Jest tam takie fajne coś na przedmieściach, nie? Albo...
0: Znaczy wiesz, no to jak każde miasto poznasz dobrze, ja znam dobrze czeską Pragę, która ma mnóstwo miejsc, które są okropne, ohydne. Brzydkich, zaniedbanych dzielnic mieszkaniowych, nieciekawych po prostu miejsc, miejsc, w których
1: dzielnica
0: nie ma kompletnie...
1: o numerach, no nie? Że
0: tak,
1: tam...
0: co zobaczyć, czy też absolutnie szemranych okolic, gdzie ludzie mówią, żeby tam się nie zapuszczać, mimo tego, że złota Praga po prostu, gdzie nie zajrzysz, to albo spał kawka pijany, albo haszek pijany. Ktoś pija zazwyczaj. Więc no, nawet w najpiękniejszych, powiedzmy, miastach są też nieciekawe miejsca. Mówię na takie tchnienie weekendowe właśnie jakiegoś miasta. Jak jest u ciebie, Koper?
1: Ja tak dużo nie zwiedzam. To po pierwsze, ale podoba mi się Toruń, jeżeli chodzi o
0: duże miasta.
1: Staromiejską część.
0: Wiesz, co jest najlepszego w ogóle w Toruniu?
1: Tak, bilet do Bydgoszczy.
0: Autobus do Bydgoszczy, no.
1: Znamy te dowcipy, już kiedyś żeśmy sobie żartowali z tego. No, mi się wydaje, że w obrębie Warszawy na pewno ludzie jakieś takie małe ojczyzny doceniają. Jak ktoś mieszka na Jelonkach, albo właśnie to na Żoliborzu. Na Saskiej Kępie i myśli sobie, to jest miasto, w którym chcę mieszkać. Jak ktoś na Jazdowie często bywa, albo na ulicy Różanej życie mu dopisało i szczęście i ma tam Chawirę, to to naprawdę można zbić piąteczkę i wtedy można powiedzieć, kocham swoje miasto, kocham miejsce, w którym żyję, no nie? Albo na granicy lasu gdzieś mam domek i rzut beretem do puszczy.
0: Wszędzie znajdziesz ładne miejsca i brzydkie miejsca. Mi się wydawało właśnie, że Warszawa za placem Szembeka, tam w stronę Marsa, to już jest tak, że oj. Ale tam w głąb są bardzo przyjemne uliczki, tam jest w ogóle legionowa taka dzielnica, tam członkowie legionów tego Józefa Piłsudskiego, stąd tam też takie te ulice właśnie powiązane z tym. I tam jest taka bardzo ładna dzielnica willowa, przedwojenna, z ogródkami, z ładnymi budynkami, mimo tego, że wydaje się, że to już to jest takie miejsce, że naprawdę nic przyjemnego nie znajdziesz. Jakie jest wasze ulubione duże miasto w Polsce na taki weekendowy wypad i dlaczego? Bo idą wakacje, idzie długi weekend bożocielny, który będzie dużo lepszy niż tenże majowy, więc podzielcie się, ale też hejtem się podzielcie, tak żeby było w ogóle o czym gadać. Którego miasta najbardziej nie lubicie, dlaczego i dlaczego ludzie, którzy w nim mieszkają, nie mają racji i w ogóle się do niczego nie nadają?
1: Piszcie. To nas najbardziej 886 971 971 WhatsApp i SMS-y.

0: reklama. 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Mal Grab i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl. Reklama. Kapitan Poranek.
1: 7 minut do godziny 9 i fajnie piszą z hejtem słuchacze. Już czytamy w takim razie. No to już lecimy z hejtem. Jak dla mnie najgorsze miasto to Warszawa. Aha, dobra, to nie, to tego nie czytamy. Niech ci będzie. Kojarzy mi się z ogromnym ruchem na drogach, pośpiechem i betonem. Nigdy nie rozumiałem, jak można tam żyć, ale szanuję wybór mieszkańców. Większość ludzi nie ma wyboru. A jeśli chodzi o numer jeden, to Trójmiasto. Jest tam zawsze jakiś niepowtarzalny klimat. Czuję się tam zawsze jak na mega fajnym urlopie. Sam osobiście mieszkam w Olsztynie. To nic dziwnego, że Warszawy nie lubisz.
2: Nie no, wiadomo,
1: że... W Olsztynie, co jak zaskoczyli inni słuchacze, też są tramwaje. Dlatego ja aktualizuję tą swoją definicję dużego miasta. No dobra, Olsztyn litości. To,
2: czy ma burmistrza, czy prezydenta?
1: Czy ma sołtysa?
2: Wiesz co, jeżeli o Trójmieście możesz powiedzieć tyle, że czujesz się tam jak na wakacjach, w domyśle, bo ma morze, no to tak, oczywiście, to możesz powiedzieć, że w Zakopanem czuję się jak na wycieczce szkolnej, ale czy tam chciałbyś mieszkać z tego powodu, że kochasz góry? Tak. Nie wiem, chciałbyś mieszkać w Zakopanem?
1: W Zakopanem? Nigdy w życiu.
2: Świeradowie?
1: Ale mógłbym w jakimś... Gdybym pracował zdalnie, mógłbym mieszkać w jakiejś małej miejscowości górskiej, typu Rabka Zdrój, czy coś takiego, nie?
2: Jadąc na zawody rowerowe, przejeżdżając tu przez okoliczne tam mieściny, miasta, znów zastanawiałem się, co mieszkańcy tego miasta... To jest okropne teraz, co mówię.
1: Zastanawiam się, czy dalej to mówić, koniecznie.
2: Ludzie, co wy tu robicie? Jak wasze wspaniałe...
1: Ludzie, czemu jesteście smutni? Przecież jedziecie do pracy!
2: W takim małym mieście, na ryneczku, spotykają się mieszkańcy. Wiesz, co robią? Kto pracuje tu? Pracuje w takim biurze? Ma swój własny biznes, no nie? Zakład... poligrafia, cukiernia, masarnia.
1: No ty mówisz o obwarzanku warszawskim. Większość ludzi albo pracuje w Warszawie, albo obsługuje ludzi, którzy pracują w Warszawie i mają warszawskie płace, więc no trochę inaczej to wygląda niż w miejscowości typu, nie wiem, Węgrów, gdzie też może nie jest to jakoś super daleko, ale jednak już jest to...
2: Miejscowości typu Węgry.
1: Kontynuując hejt i rzeczywiście miasto, o którym zapomniałem w kontekście dużych miast, no nie można powiedzieć, żeby to było nieduże miasto. Oczywiście Łódź. Mieszkałem tam w latach 99-2001 w centrum i gorszego syfu miejskiego nie widziałem już nigdy w życiu. Pomimo tego, że miałem wtedy jeszcze 13 lat i w głowie było kolorowo i dużo nadziei, to szaro-czarne centrum, liczne typki w bramach, ówcześni kibice mocno równali mnie z ziemią. Po paru latach, bodajże był to 2005, byłem przejazdem w Łodzi na Piotrkowskiej. Po dosłownie 5 minutach spaceru zaczepił mnie gościu i nie było miło. Przypuszczam, że Łódź się zmieniła od tamtej pory, ale ja nadal szczerze nienawidzę i nie dziwię się, że ludzie się wyprowadzają. Pozdrawiam z deszczowego dziś Podkarpacia. Łódź ma taki problem, że jest zbyt blisko Warszawy. To znaczy sporo ludzi mieszka w Łodzi, dojeżdża do Warszawy. I tak jak mówisz, ja w ogóle wczoraj albo przedwczoraj tą rozmowę prowadziłem też, bo przywołuję ją też dlatego tutaj, bo ją przepracowałem z innymi osobami, że Łódź się zmieniła, co prawda, no ale nie zmieniła się na tyle, żeby te wszystkie wspomnienia, które masz, zatrzeć. Jest tak, że rzeczywiście trochę wypromieniowało od Piotrkowskiej to, że wcześniej była Piotrkowska znośna, a wystarczyło 10 metrów przejść i czułeś się jak w Kabulu czy w Mogadiszu.
2: Ale
1: jest trochę lepiej, ale...
2: Trochę mi odblokowały...
1: Jest oceana orientarium, tam gdzie słonie...
2: Dobra,
1: no.
2: To rozmawiamy teraz o takich miastach dla dorosłych, ale faktycznie jest tak, że jak byłeś studentem albo byłeś w liceum i miałeś właśnie kolorowo w głowie, byłeś dziwakiem, byłeś nieprzystosowany, może miałeś dziwną fryzurę, nosiłeś kapelusz, albo, nie wiem, buty kowbojki do krótkich spodni, chciałeś zamanifestować swoją inność, no to nie było chyba gorszego miasta, żeby trafić, będąc taką osobą, niż do Łodzi na przykład, no nie? Albo i trafić gdzieś w weekend na jakieś derby. Albo, no nie? Nie, nie jest tak? Byłem na... I teraz...
1: Możesz lepiej albo gorzej trafić, oczywiście.
2: I wiele miast tak, tak miało. No nie, jakby spotykałem się w szkole, w liceum z kolegami, który jeden był z Wrocławia, nawet chyba dwóch tam, Bartek i Grzegorz. I oni opowiadali, że tam właśnie długowłosy, tak zwany sierściuch, no to był albo
1: Grzegorz
2: potrafił sobie poradzić, no. Nie? I jakby siłą pięści.
1: To mówimy o czasach bardziej, nie o miejscu.
2: Musiał przemykać.
1: Jednak. Teraz znajdź takie miejsce, gdzie długowłosy, czyli
2: sierściuch.
1: A nasz
2: przyjaciel, kiedy był na wycieczce w liceum jeszcze gdzieś tam, pojechał do Berlina i powiedział, że tam kolorowi ludzie. No nie, że tam każdy wygląda zupełnie inaczej. Ma taką stylówę, tak śmaką stylówę. Nikt nikogo nie gania za to, że ma, nie wiem, kolczyki, dziwne włosy.
1: Znaczy, Berlin na tle Niemiec też jest raczej ewenementem, a nie
2: regułą. No ale rozmawiamy o tym, czy
1: no tak,
2: na
1: tak,
2: przykład,
1: tak.
2: Czy w Gdańsku możesz, nie wiem, chodzić po ulicy wyglądając jak surfer, a w Warszawie spotkałyby cię za to dziwne spojrzenie.
1: Sądzę, że może,
2: no
1: to możesz mieć rację. Pisze a propos tego słuchacz, że to jego temat. Jeździ ciągle na targi po dużych miastach. Uważa, że najbardziej przyjaznym miastem jest Trójmiasto właśnie ze względu na różnorodność, a Gdynia to absolutny hit samopoczucia. O Boże, jaki długi SMS. Sopot Zielony, Kraków Turystyczny, Wrocław najbardziej urozmaicony, urbanistycznie studencki. W Krakowie kelnerzy zaczynają gadkę w restauracji od hello, to prawda, że ja też jak chodziłem po Krakowie, to zagadywali głównie po angielsku. Pyta inny słuchacz, czy serio znam kogoś, kto mieszka w Łodzi, jeździ codziennie do WWA. Tak, znam kogoś takiego. Może
2: nie
1: codziennie,
2: no
1: bo większość osób pracuje hybrydowo teraz, ale tak, jest, nie jest to żaden ewenement, a pracując wcześniej w agencji jeszcze, mieliśmy gościa, który codziennie dojeżdżał z Łodzi, aczkolwiek nie mieszkał w samym centrum Łodzi, tylko na peryferiach, ale tak robił to, zazwyczaj pociągiem, nie samochodem, ale tak. Najgorsze Poznań. Przybijamy sobie piątkę. Od lat rozkopane, zakorkowane, na każdym kroku menele. To prawda, ja idąc 500 metrów z dworca do hotelu...
2: Osoby w kryzysie będą nosić.
1: Tak. Brak jakiejś spójności. Top poza Warszawą, oczywiście, Piątula, Gdańsk. Piszą inni, że ogólnie łódzkie to też taki niezbyt przyjemny klimat. Ale też są tacy, którzy mówią, że chcieliby i mogliby mieszkać w Zakopanem, a nie mógłbym mieszkać w Zakopanem, przepraszam. Nie stać mnie, żeby płacić 30 zł za każdym razem, gdybym chciał sobie zrobić zdjęcie. To już nie bądźmy tacy surowi dla Zakopanego. Aczkolwiek, no tak, no to niestety jest, nie wiem jak to się nazywa, nie jest to gentryfikacja, turystyzacja, bo wcześniej napisał któryś ze słuchaczy, że Warszawa to jest miasto dla turystów. Warszawa, moim zdaniem, jest jednym z najmniej turystycznych miast w Polsce. Zdecydowanie z tych dużych. Dużo więcej widzę w Gdańsku, nie mówiąc o Krakowie, nie mówiąc o Wrocławiu w ogóle, czy nawet o Poznaniu, turystów zagranicznych zwłaszcza, niż w Warszawie, w której martyrologię możesz chyba głównie zwiedzać. Bo co jest tak naprawdę do zwiedzania w Warszawie? Może tym się podzielcie. Co można jako osoba z zagranicy, albo osoba, która nie przyjeżdża tutaj z wycieczką szkolną, miałaby zwiedzać w Warszawie? Nie pójść do kawiarni, czy pójść do restauracji, ale faktycznie przyjechać i zwiedzać. To pytanie minutę po godzinie 9 wam zadajemy.

meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno. Przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę.

0: Nasz drogi kolega Piotr Schmidt, przewodnik po Warszawie, nam tutaj rapowy zaserwował.
1: Warszawianista rapowy, no.
0: Only in Warsaw, ten typ mes, 8 minut po godzinie 9. Podzielili się słuchacze opiniami. Niektórzy mówią, że nie ma zupełnie czego zwiedzać w Warszawie faktycznie, ale duża część pisze też, że tak jak w latach 90. nie lubiłem Warszawy, to teraz jest to najlepsze miejsce do życia i nie tylko w PL. Warto docenić, jak to miasto się zmieniło. Tutaj absolutnie się chyba wszyscy podpisujemy obiema rękami. Niektórzy nawet trasy spacerowe proponują. Łazienki, Agrykolo do CSW Wujazdowskim, potem Jazdów, Desa na Pięknej, koło Frascati, Polsvisart, to tego nie znam. Ale no tak, no każde miasto ma taką trasę swoją spacerową, która pozwala zobaczyć w nim to, co najlepsze. Z Warszawą problem jest taki, że te rzeczy są trochę rozsiane po prostu. Bo
1: rozsiane, oczywiście.
0: Stare miasto to tak spacer na 20 minut powiedzmy i już większej rzeczy można zobaczyć, ale jest w nim mnóstwo ciekawych rzeczy, które po prostu wymagają tego, żeby raz wiedzieć, że są, dwa, że trzeba do nich dojechać, trzy, jak do nich dojechać i poświęcić na to dużo czasu. To jest raczej.
1: Meterki można wszędzie prawie dojechać. Ja ostatnio widziałem taki fajny film, klip o najstarszym drzewie w województwie mazowieckim.
0: Czyli również w Warszawie.
1: I w Warszawie, i największym drzewie w Warszawie. I nie wiem, czy wiesz.
0: Największym czy najstarszym?
1: Jest najstarszym drzewem, pomnikiem przyrody w Warszawie i najstarszym dębem w województwie mazowieckim.
0: Czyli nie jest powiedziane największym. Mniejsza z tym kopr.
1: Może jest jakiś kruczek dendrologiczny, który nie pozwala go tak nazywać. W każdym razie to jest dąb Mieszko I. Jest wspaniały, ale mało osób w ogóle wie, gdzie on istnieje. I ten film w ogóle kończy taką konkluzją, czy ona padła gdzieś w środku, żeby... Bo to są wspaniałe rzeczy, no nie? Dęby myślę, że też doceniasz.
0: Oczywiście.
1: Są bardzo charakterystycznymi drzewami o bardzo ciekawym pokroju, mają bardzo powyginane gałęzie, emanuje z nich właśnie taka dostojność, trochę taka powykrzywiana starość, wyglądają jak takie drzewa mędrcy.
0: No i dominują nad krajobrazem tam, gdzie są zdecydowanie.
1: Tak jest, no więc ten dąb ma około 600 lat, tak jest datowany, więc wyobraź sobie, że epoki, parę
0: Pokaż
1: epok. Pokaż
0: zdjęcie, mogę zobaczyć.
1: Tak jest. I znajduje się na Natolinie, na Ursynowie, w okolicach takiego zamkniętego kompleksu pałacowego właśnie w Natolinie. Natomiast do samego dębu można się dostać na piechotę, da się dojść taką brukowaną drogą. On sam jest ogrodzony, ponieważ ze względu na swój wiek...
0: Jest niebezpieczny.
1: Nie, nawet nie tyle niebezpieczny, co chyba trochę chyba przeszkadzał komuś i w 2019 roku ktoś próbował go spalić, wyobraź to sobie. Został zaproszony tam ogień w jego dziupli, natomiast ugaszono go.
0: Wiesz, może ktoś chciał zostać Herostratesem po prostu, że napiszą o tobie w gazetach, jak spalisz najstarszy dąb na Mazowszu.
1: W każdym razie, ciekawa rzecz, że dęby w naturze, w lesie nie dorasta...
0: Pytają słuchacze, gdzie? Na Natolinie.
1: Na Natolinie. Tak. Natolin to jest część Ursynowa w okolicach pałacu na Natolinie, ale no, nie ma tam akurat takiego prostego dojścia na przykład z metra Natolin. Trzeba się przedostać troszeczkę bliżej Skarpy Wiślanej.
0: Czyli to jest w stronę Wisły, nie w drugą stronę. Nie w stronę Lasu Kabackiego, tylko w stronę Wisły. Okay.
1: Bo właśnie, to jest ciekawe, że drzewa, dęby w lesie nie dorastają, nie dożywają tak sędziwego wieku, ponieważ konkurują z innymi drzewami o światło i rosną w górę. I są bardziej podatne na przykład potem na wicher, jakieś takie rzeczy, a dęby, które rosły gdzieś właśnie przy kościołach, w parkach, w założeniach takich, gdzie miały dużo miejsca, rozrastają się trochę wszerz, są bardziej stabilne, też właśnie są zadbane, bo ludzie
0: no
1: przy
0: tak.
1: nich pracują.
0: To widzisz, ten mierzwicki dąb, który znamy obaj, on jest bardzo rozrośnięty, mimo tego, że pozornie stoi w środku lasu, bo kiedyś to była granica pól.
1: No właśnie.
0: Tam były pola, on tak naprawdę wyznaczał właśnie koniec pól, skrzyżowanie dróg polnych i granice lasu.
1: Natomiast
0: tak
1: teraz otacza go las i wyobraź sobie, że taki gigant, taka fabryka...
0: Żołędzi.
1: Fabryka żołędzi, dokładnie, i westchnień niestety, potrzebuje bardzo dużo wody, a kiedy w okolicy rośnie dużo takich takich młodzieniaszków, które próbują właśnie wybić się, ciągną dużo wody z ziemi i może się zdarzyć tak, że po prostu troszeczkę mu podbierają, zabierają. Więc to pod tym kątem. Bardzo fajny jest to dąb. Polecam znaleźć też właśnie materiały o nim. Opowiadają dendrolodzy różni o nim, o tym właśnie, czy może taki dąb, który jest prawie pusty w środku, dalej
0: sobie
1: żyć.
0: Właśnie jest żywy?
1: Tak.
0: Okay.
1: Ma ten żywy konar, jest ten też konar spalony. Tam jest też taka tablica fajna, która pokazuje na schemacie, która część tego dębu jest żywa, a która nie. Okay. Jak go ludzie podpierają, jak kiedyś próbowano wstawiać plomby w te dziury.
0: No bo to ja od razu sobie myślę o dębie Bartek pod Kieleckim, który w środku ma cegły i zaprawę murarską. Nie?
1: Tak kiedyś się robiło. No. Tak kiedyś się robiło, bo się wydawało, że to wzmocni drzewo, ale...
0: Nie sprawia wrażenia, jakby go wzmocniło
1: za
0: bardzo.
1: No to potem wyobraź to sobie, że gdzieś tam naleje się woda, ona zamarznie. To jest trochę niepotrzebne. Teraz się raczej podpiera te drzewa, więc się tworzy takie, no też można powiedzieć, że dyskusyjne estetycznie takie konstrukcje stalowe, które wyglądają trochę jak jakieś mini słupy energetyczne. No ale jest tak, warto to zobaczyć i właśnie konkluzja taka. Jedziecie gdzieś do jakiegoś miasta, zwiedzacie jakąś okolicę, sprawdźcie przypadkiem, sprawdźcie przy okazji, czy gdzieś tam znajduje się gdzieś jakieś właśnie określone jako najstarsze drzewo w okolicy, bo może się okazać, że odkryjecie też ciekawy kawałek tego miasta właśnie, które
0: no powiedzmy
1: było w stanie
0: sobie ten
1: wypielęgnować takie drzewo.
0: To w mieście stoi od jakichś lat 30-40.
1: Dęby się sadziło właśnie w jakichś takich miejscach, albo właśnie pielęgnowało się dąb jako drzewo magiczne z jakiegoś powodu w miejscu kultu, przy kościele, więc to też bardzo często miejsce,
0: to
1: które warto
0: sadziło się
1: odwiedzić.
0: Dęby papieskie przecież też tam tak. Dęby w Radiu Campus już w przyszłym tygodniu. Głazy narzutowe.
1: No, a są audycje tutaj o Warszawie, gdzie o ptaszkach się rozmawia, więc myślę, że o dębach też można od czasu do czasu. Dajcie znać 886-971-971. Najlepsze wasze drzewo.
0: Rozmawiajmy o ptaszkach. Ulubione wasze ptaszki w takim razie. Można wysyłać zdjęcia.
1: Można wysyłać zdjęcia. Teraz Chase and Status.
2: Three five seven on my hip, tryna pop. 357 like I'm heading whips cross. 357 baddies on my top. Three lean, only in my bag. What you want?

0: poranek.
1: Nawet się dżingiel tak przyrodowo ułożył.
2: Po warszawsku taki.
1: Po warszawsku. Kawałek też w zasadzie w temacie dębowo-zielonym.
2: Dlaczego? A, look into my eyes of the trees and what?
1: Earth Gang.
2: Earth Gang, tak jest.
1: Parę polecajek dostaliśmy.
2: Miejsko-warszawskich czy drzewnych?
1: Nie, drzewnych. Jak zwykle po prostu nie da się przewidzieć, jaki temat zaskoczy wśród słuchaczy. Zazwyczaj taki, który zupełnie nie był planowany. Fanów dębów zapraszam do Zielonki. 12 minut pociągiem z dworca Wileńskiego. Tuż przy stacji znajduje się park Dębinki, podejrzewam.
2: Może być. Dębinki, jednak.
1: W których rosną piękne, ogromne dęby. Dęby pewnie. Kilka z nich to pomniki przyrody, a także poleca nam inny słuchacz. Bardzo fajny dąb jest w Powsinie. Hetman się nazywa.
2: Powsinie Hetman, w którym miejscu? Jestem częstym gościem Powsina. Sprawdzę sobie.
1: Ach, no tak. Ale to myślisz, że w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, czy w... To może nam słuchacz podpowie w takim razie, Szymon. Czy w Ogrodzie Botanicznym, czy w tym lesie, który otacza ogród botaniczny w Powsinie. Bo tam to raczej takie, chociaż nie wiem, nie chcę obrażać Powsina.
2: Ja lubię drzewa, ale też lubię na przykład, to jest taka sprzeczność we mnie, lubię też ogniska. Nie wiem, ostatnio myślałem sobie, że dawno nie byłem na ognisku, a chciałbym. Trochę od właśnie ognisk, polany z ogniskami w Powsinie odstrasza mnie to, że tam teraz w okresie maturalnym i egzaminów ósmoklasistów, a w ogóle wiosenno-letnim, tam po prostu jest nieustanna kuźnia, impreza, tak jest. Tam troszeczkę jak w Mordorze orki próbują wytwarzać PKB i cały czas właśnie znoszą tam na te ogniska wywleczone z lasu. Nie róbcie tego w ogóle, z lasu nie wywlekajcie ściółki,
1: żeby nie ma zbierać. Czego wywlekać. My tam co roku z kolegami w okresie świątecznym urządzamy ognisko
2: i przynosimy swoje drewno.
1: Mimo sprzeciwów koperskiego coś tam próbujemy w tym lesie znaleźć, ale tam nie ma czego znaleźć. Tam jest wszystko wydziobane jak
2: to
1: w lesie
2: rezerwat,
1: średniowiecznym.
2: No nie wolno. Znoszą tam leśnicy na taką pryzmę,
1: tak.
2: Ale to są często jeszcze mokre, więc najlepiej po prostu kupić sobie drewno opałowe, nawet na stacji.
1: Przynieść drewno do lasu, dosłownie.
2: Centralnie. Lepiej tak, niż gdzieś jakiemuś właśnie hetmanowi urżnąć gałąź.
1: A propos tego hetmana, jak się idzie z Polanki na Place Zabaw, to jest po lewej.
2: Okej.
1: Okej, to wiem gdzie. To żeśmy przechodzili tam w ogóle ostatnio, nie?
2: Tylko no właśnie...
1: Szliśmy z Polanki, rozumiem, że Polanka to jest tam, gdzie są te ogniska. Na Plac Zabaw, plac zabaw w Powsinie.
2: No to po lewej są korty tenisowe.
1: Tamtędy żeśmy szli. No, a po prawej są drzewa, to może tam, gdzie te drzewa, podejrzewam,
2: może, tak.
1: Albo na środku kortu tenisowego stoi może dąb w takim razie antyczny.
2: Gdzie to było, że tam coś tam koło tenisowych kortów?
1: Chyba był Piff Paff Szoruj.
2: Tak jest.
1: Nagły atak spawacza i fazji. Także, a temat głazów narzutowych spodobał się.
2: To w przyszłym tygodniu może.
1: Jeden jest w tym, na Polu Mokotowskim jest głaz narzutowy.
2: Jest.
1: Tak, zdecydowanie.
2: I nie wolno na nie wchodzić, podobno. Tak powiedziała mi twoja córka.
1: Tak,
2: okay, że jak ma tabliczkę, to nie wolno się tam wspinać na niego. Ale to nawet nie da się. To tak ja chciałem tylko
1: Chciałeś bouldering pouprawiać?
2: Nie, chciałem tak wydać się fajnym dzieciakom, że tutaj niby będę się wspinał, a tak naprawdę ześlizguje się człowiek z takiego głazu narzutowego, bo on jest wygłaskany przez moreny czołowe i denne, został przywleczony przez lodowiec gdzieś ze Szwecji. No i jak on może być nieokrągły, niewygłaskany i zdatny do wspinania? Nie może być.
1: Odpowiedzieli na prośbę o zdjęcia ptaszków również słuchacze i to wysłali nam zdjęcia na przykład walki bocianów o gniazdo. 9-minutowe wideo, a nie, przepraszam, 19:16 była godzina, której... Czy one walczą rzeczywiście? Raczej
2: uprawiają miłość.
1: Klangor. A dziobią się rzeczywiście, skubany, jak go dziobnął tym dziobem. Bociany takie się wydaje przyjemne zwierzęta. O skarpie można pogadać, tylko czy o czasopiśmie warszawskim skarpa?
2: Na pewno.
1: O skarpie warszawskiej. Kupowałem kiedyś skarpę, całkiem polecam i jest to całkiem interesujące czasopismo, aczkolwiek trzeba rzeczywiście być warszawianistyką i stolicą mocno zainteresowanym, żeby docenić wszystko to, co tam się w niej pojawia.
2: Maciej, ostatnia minuta nam została przed tym, zanim się pożegnamy ze słuchaczami.
1: Życzenia chciałem złożyć, nawet nie tobie, twojej żonie, która z tobą tyle wytrzymała. Ile, 9 lat?
2: 8.
1: Wow,
2: dzisiaj mam rocznicę, to już teraz sobie wszyscy dodadzą. Tak jest, 2-2, że siedzą tutaj dwa staruszki, ale ósma rocznica.
1: Niektórzy wcześniej zaczynają, może wiesz, po prostu cygańskie wesele. I...
2: Ósma rocznica ślubu. Prawdopodobnie o tej porze, 8 lat temu, pociły mi się ręce przed Urzędem Stanu Cywilnego na Ursynowie.
1: Ciepły dzień to był.
2: A facet rozgrzewał piłę. Do grania.
1: Stroju,
2: tak jest. Pan urzędnik, którego też pozdrawiam, jeśli nas słucha, próbował, dał nam szansę, żebyśmy puścili coś z tak zwanej MP3 i mieliśmy wybrane utwory, żeby poleciały w takim momencie, kiedy wchodzimy na salę, ale coś tam, jakieś techniczne były przeszkody, tam boombox nie zagrał i
1: jednak
2: facet zagrał
1: piła.
2: Na pile, co się
1: na
2: spodobało wszystkim zaproszonym gościom.
1: Dobra, dzięki piękne. 12 maja, poranek zakończony, także słyszymy
2: sukcesem.
1: Się najpierw w najbliższy czwartek, z nami się słyszycie, a potem jeszcze w kolejnym tygodniu. Dzięki piękne za te parę wspólnie spędzonych godzin, za parę minut serwis informacyjny, a potem cały dzień w Radiu Campus przed wami.
2: Z wami byli Grzegorz Koperski
1: i Maciek Małek.

Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Fresh air, fresh air, yo. Wiesz, wiesz, wiesz lub nie. Fresh air lub nie.

Kręcę sobie bułę, nie podbijaj ze szkłem. Ona mówi moje imię przez sen. Przester, przester, hello world. Miałem do zrobienia misję takich John Quest. Myślałem, że to koniec takich ZZZ. Fresh air, jakbym szedł na skwer w 06.

0: ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Fresh air, fresh air, yo.
1: Same 9:30 i serwis dla was ma znów dziś Łukasz Górski.
2: Akademickie Radio Campus.
3: W serwisie spotkanie ministrów obrony narodowej w Brukseli, rocznica zamachu majowego oraz nowe informacje na temat hantawirusa.
2: Wiadomości.
3: Właśnie rozpoczyna się posiedzenie ministrów obrony państw Unii Europejskiej w Brukseli.
4: Po zmianie rządu na Węgrzech i po zmianach, pozytywnych zmianach, które dzięki temu mogą nastąpić, po pierwsze już nastąpiło zwolnienie blokady na pożyczkę europejską 90 miliardów z Unii Europejskiej dla Ukrainy. To jest bardzo ważna sprawa.
3: Mówił Paweł Zalewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Oprócz przegłosowania wsparcia dla Ukrainy oraz kolejnego pakietu sankcji dla Rosji, politycy zajmą się także kwestią kryzysu w Zatoce Perskiej. Dzisiaj setna rocznica zamachu majowego, przewrotu dokonanego przez Józefa Piłsudskiego oraz jego popleczników. Wydarzenie nazywane czasem Polską Wojną Domową trwało do 15 maja, kiedy to został powołany nowy rząd z Kazimierzem Bartlem na czele. Był to symboliczny początek rządów sanacji. W celu upamiętnienia tych wydarzeń minister obrony narodowej odsłoni o godzinie 10 tablicę pamiątkową przy placu Piłsudskiego 4 od strony ulicy generała Tokarzewskiego Karaszewicza. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego trwa zaś uroczysta msza święta z tej okazji. Kwarantanna w holenderskim szpitalu po kontakcie z hantawirusem. Więcej o tym Marta Roguska.
5: 12 pracowników Radboud University Medical Center w Nijmegen trafiło na 6-tygodniową kwarantannę po kontakcie z pacjentem zakażonym hantawirusem. W trakcie opieki nad pacjentem nie zastosowano zaostrzonych procedur przy pobieraniu i przetwarzaniu krwi oraz utylizacji moczu. Szpital zapewnia, że ryzyko zakażenia jest niewielkie, a kwarantanna ma charakter wyłącznie zapobiegawczy zgodnie z zaleceniami WHO. Pacjent, członek załogi statku wycieczkowego, przebywa w izolacji od czwartku.
3: Dzisiejsza sesja na giełdzie może rozpocząć się spadkami, co sugerują notowania kontraktów terminowych na głównych europejskich indeksach. Inwestorzy będą skupieni przede wszystkim na popołudniowym odczycie amerykańskiej inflacji CPI za kwiecień. Rynki śledzą także napięcia w Zatoce Perskiej oraz nadchodzące spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem, które może wpłynąć na relacje handlowe USA i Chin. Na rynkach azjatyckich dominują spadki, w Europie kontrakty terminowe na główne indeksy wskazują na słabsze otwarcie, a w USA S&P 500 osiągnął historyczny poziom powyżej 7400 punktów mimo trudnej sytuacji geopolitycznej.

tam, gdzieby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest ku... wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą.

zobaczyć. Wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę. Głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Minęła 10.31, przy mikrofonie Łukasz Górski.
4: Serwis akademicki.
3: Jutro o godzinie 12 w Ogrodzie Botanicznym UW planowany jest wykład tematyczny pod tytułem Fast food czy błonnik? Jak codzienne wybory karmią nasz mikrobiom? Wykład wygłosi doktor habilitowana Renata Godlewska z Wydziału Biologii UW. Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej przy Alejach Ujazdowskich 4. Wstęp jest bezpłatny. Wampir Jata w szkole głównej handlowej. Od wczoraj do czwartku w godzinach od 9 do 13.30 można oddać krew w specjalnych krwiobusach. Jest to jedyna akcja honorowego krwiodawstwa organizowana obecnie na terenie SGH. Dla wszystkich krwiodawców przewidziane są upominki. Link do zapisów dostępny jest na stronie uczelni. Akcja organizowana jest przez niezależne zrzeszenie studentów SGH. Polski przedsiębiorca Przemysław Pączek znalazł się w gronie finalistów Europejskiego Konkursu dla Wynalazców European Inventor Award 2026. Założyciel firmy Nevomo opracował system pasywnej lewitacji magnetycznej Magrail, przeznaczony do modernizacji kolei. Technologia umożliwia wagonom samodzielne poruszanie się po torach z prędkością dochodzącą do 160 km na godzinę. Rozwiązanie wykorzystuje napęd elektromagnetyczny i może posłużyć do modernizacji istniejących linii kolejowych. Jak mówi wynalazca i zeszłoroczny laureat nagrody Vector, jego projekt jest lepszy i tańszy od tuneli próżniowych. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego realizują projekt dotyczący rzadkiej choroby neurologicznej NBIA. Mowa o grupie rzadkich chorób, w których dochodzi do odkładania się żelaza w mózgu. Prowadzi to do stopniowego pogarszania się stanu zdrowia pacjenta. Są to choroby ultrarzadkie, występujące od 1 do 3 razy na milion osób. Projekt badaczy otrzymał finansowanie w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa w wysokości prawie 2 milionów złotych. Celem jest opracowanie kompleksowego modelu opieki nad pacjentami i ich rodzinami, obejmującego zarówno aspekt praktyczny, jak i psychologiczny. Więcej o tym przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl.
5: Akademicki Radio Campus.

Hey, 繰り返す出会い別れ、次会う時もきっと音の中で、どこでも行くこのままで、旅は道連れ、世は情け。

Same sztosy.

0: Kampus Główny.
1: Zaczynamy trochę niestandardowo, bo zaproszenie kulturalne może wam się kojarzyć bardziej z audycją normalnie o tej porze, ale w tym wypadku jest to jak najbardziej zaproszenie naukowe, więc warto przypomnieć, że już w tę sobotę w Warszawie kolejna edycja Nocy Muzeów. Nocy Muzeów, w trakcie której patrzę na stronie organizatorów Urzędu Miasta Warszawa, of course, ponad 340 wydarzeń jest, więc staram się opowiedzieć o tych, które mnie gdzieś tam ciekawią. Takie jak maraton improwizacji w resorcie komedii. Razem ze Szkołą Impro Resort Komedii zaprasza na zaczynający się już w ciągu dnia i trwający do późnej nocy maraton komedii, w którym występują różne grupy z całej Warszawy, więc jeżeli impro wam się podoba, albo może zostaliście zachęceni do tego gatunku po ostatnim odcinku podcastu Sztuka dla Sztuki, albo audycji, jeżeli słuchaliście na żywo, no to w resorcie komedii możecie zapoznać się z improwizacją bliżej w trakcie Nocy Muzeów. Fajna rzecz w Muzeum Warszawy, bo kilka oprowadzań, możliwość wejścia do gabinetów Muzeum Warszawy, co nie zdarza się codziennie, umówmy się, a to wszystko w ramach jubileuszowej Nocy Muzeów dla tego muzeum, ponieważ w tym roku obchodzi ono swoje 90 lat, także bardzo stateczny wiek Muzeum Warszawy osiąga. Oprócz tego, co można codziennie zobaczyć, czyli możliwości tutaj wejścia po prostu późniejszą porą na wystawę, zobaczycie też spacery po piwnicach dookoła rynku, oprowadzania dla osób spektrum autyzmu specjalnie organizowane o 18 i 20.30 i dla rodzin z dziećmi, i dla dorosłych osobno. Spacer ścieżką historii Muzeum Warszawy, no i właśnie o 20.00, 21.00 dwa spacery po niedostępnej biurowej części muzeum, więc jeżeli w Muzeum Warszawy nie pracowaliście, no to możecie teraz, a jesteście ciekawi, no to możecie teraz nadrobić i do biura zajrzeć. No i jeszcze wydarzenie po sąsiedzku organizowane i naprawdę bardzo fajne, ponieważ codziennie można wejść do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i nawet codziennie można wejść do takich miejsc jak gabinet Rycin. Ale to nie znaczy, że codziennie będziemy wiedzieć, gdzie szukać, jak wydobyć i po co w ogóle zaglądać do ksiąg na przykład z XVI wieku. A takie właśnie wydarzenie organizuje BUW w sobotę w gabinetach zbiorów specjalnych. Zobaczycie dedykowane pokazy w każdym z gabinetów, także pieczęcie i autografy królów z doby elekcyjnej, czyli od XVI do XVIII wieku, czy pokaz starych druków skupiony na kobietach u władzy. Wszystko to fajne, zwłaszcza, że jeżeli lubicie takie rzeczy jak stare druki, no to może BUW nie jest koniecznie miejscem, w którym byście się najnaturalniej znaleźli, tak? To znaczy, to nie jest jakieś muzeum, do którego się codziennie wpada, a zbiory BUW są pod tym kątem naprawdę niesamowite. Także i to wydarzenie w ramach Nocy Muzeum polecam. Cały program znajdziecie na stronie nocmuzeum.um.warszawa.pl i polecam serdecznie tam zajrzeć, bo jak już powiedziałem, wydarzeń jest strasznie, strasznie dużo. Wybrałem dla was parę, ale musicie spojrzeć na to po prostu swoim okiem. A strona jest w tym roku fajna, bo możecie na niej zorganizować sobie swój plan zwiedzania. Nie trzeba tego wszystkiego na kartce zapamiętywać. All of my life.

0: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie. Reklama.
1: Akademickie Radio Campus.

0: może by tak zorganizować w Warszawie Igrzyska Olimpijskie? To nie jest nowy pomysł, chociaż faktycznie pojawił się niedawno ponownie, natomiast Kuba Łosicki wraz ze swoim gościem zrekonstruował w podcaście Campus Nauka, a wcześniej u nas w audycji oczywiście, drogę Warszawy do tego najnowszego powrotu pomysłu na igrzyska właśnie w polskiej stolicy. Kiedy pomysł pojawił się po raz pierwszy, kto go złożył i co się z tymi wszystkimi koncepcjami po drodze działo? O tym wszystkim zapraszam, posłuchacie w rozmowie Kuby Łosickiego.
1: Kampus główny.
2: Warszawa chciałaby zorganizować Igrzyska Olimpijskie w 2040 lub 2044 roku i na ten temat rozmawialiśmy już swego czasu i dochodziliśmy do wniosku, że no, nasze miasto musiałoby bardzo się zmienić, żeby dać radę udźwignąć ten ciężar wielkiej imprezy, ale wizja Igrzysk w stolicy Polski to nie jest wymysł dzisiejszych polityków czy dzisiejszych zajawkowiczów sportu, ale pomysł, który przewijał się już bardzo dawno temu i właśnie o tych historycznych wizjach Igrzysk Olimpijskich w Warszawie będziemy rozmawiać dziś z doktorem Kamilem Podszuskim z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: To kiedy w takim razie pojawił się taki pierwszy pomysł, żeby w Warszawie te igrzyska zorganizować?
3: Najwcześniejszy pomysł na wielki narodowy park sportowy, który być może mógłby być nawet areną Igrzysk Olimpijskich w Warszawie, jest nawet starszy od odzyskania niepodległości przez Polskę, bo już w czasie I wojny światowej, po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan, wejściu Niemiec, otworzyły się nowe możliwości w zakresie planowania przestrzennego i w 1916 roku powstał taki ogólny szkic regulacyjny miasta stołecznego Warszawy, stworzony przez zespół z Tadeuszem Tołwińskim na czele. I architekci, takim właśnie ogólnym, inspirującym, będącym pewnym punktem odniesienia na przyszłość planie, przewidywali w południowo-wschodniej części lewobrzeżnej Warszawy, na terenie Siekierek, między Jeziorkiem Czerniakowskim a Wisłą, taki wielki narodowy park sportowy, między innymi z torem wyścigów konnych, stadionem. Gdyby to przedsięwzięcie udało się zrealizować, to jak na warunki lat 20. czy 30. z pewnością ono spełniałoby kryteria niezbędne do organizacji międzynarodowych wielkich imprez sportowych. Także można powiedzieć, że sam początek marzeń o olimpijskiej Warszawie to jest rok 1916.
2: Czy nie dość, że ta infrastruktura w ogóle byłaby w mieście, to jeszcze w jednym miejscu wszystko mogłoby się dziać?
3: Tak, pojawiały się inne koncepcje zakładające właśnie koncentrację infrastruktury sportowej już bardzo dawno temu. Na początku lat 20. XX wieku mieliśmy taką tendencję obserwowaną też w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim do organizacji igrzysk regionalnych pod auspicjami MKOL-u. Między innymi zaczęto regularnie organizować igrzyska dalekowschodnie, Azji południowo-wschodniej, na Filipinach, w Chinach czy w Japonii one były organizowane. Pojawiały się też projekty igrzysk południowoamerykańskich. Pojawił się zainspirowany przez takiego amerykańskiego działacza sportowego Elwooda Brauna, ale popierany też przez Polaków ze Stefanem Księciem Lubomirskim, ówczesnym prezesem PKOL-u, pomysł na igrzyska środkowoeuropejskie. Takie igrzyska polskiego międzymorza od Finlandii przez kraje nadbałtyckie, Polskę, aż gdzieś tam na południu po Grecję i Turcję. Na potrzeby tych igrzysk środkowoeuropejskich pojawiła się też wizja, takim spiritus movens był Marian Dinsdl Dąbrowa, oficer werbunkowy Błękitnej Armii Józefa Hallera, ogrodu zabaw i sportów z kolei w Parku Praskim, tam gdzie mamy dzisiaj ogród zoologiczny, jeszcze przed wojną funkcjonował tam park rozrywki i w początku lat 20. pojawiła się koncepcja, żeby już nie na Siekierkach, tylko w trochę innej lokalizacji, właśnie w Parku Praskim też powstał wielki, kilkudziesięciotysięczny stadion sportowy, hala widowiskowo-sportowa, kryta pływalnia, hipodrom i inne lokalizacje. Także na ówczesne warunki dominował taki model koncentracji infrastruktury sportowej w jednym miejscu. Ten pomysł igrzysk środkowoeuropejskich ostatecznie nie wypalił. Sam Pierre de Coubertin, twórca ruchu olimpijskiego, odnosił się do niego z rezerwą, mówiąc, że o ile w różnych częściach świata, jak Azja, Azja, Afryka czy Ameryka Południowa, ta promocja olimpizmu poprzez igrzyska regionalne

0: po powstaniu warszawskim. To też by była taka piękna klamra kompozycyjna, historyczna. Rozumiem, że te wszystkie wizje przedwojenne zakładały budowę całej tej infrastruktury. Warszawa nigdy nie była miastem już przygotowanym z wielką infrastrukturą sportową.
1: No w zdecydowanej większości tak. No, największy stadion Warszawy międzywojennej był stadion Wojska Polskiego, wówczas nazywany Stadionem Dowództwa Okręgu Korpusu I Wojska Polskiego w Warszawie imienia Marszałka Piłsudskiego. Popularny oczywiście stadion Legii przy ulicach Czerniakowskiej, Myśliwieckiej i Łazienkowskiej. Jego przedwojenny adres zresztą był inny, na dzisiaj Legię kojarzymy z Łazienkowską, ale to był stadion niespełniający wymogów olimpijskich, istniałaby konieczność budowy większego, także raczej tak samo brakowało chociażby hali widowiskowo-sportowej, takiej z prawdziwego zdarzenia, krytej pływalni dużej, czy na przykład sztucznego lodowiska, to akurat nie byłoby kwestią w przypadku igrzysk letnich, ale tej infrastruktury brakowało i raczej trzeba by ją było tworzyć od podstaw. To byłyby też no, na pewno bardzo kosztowne przedsięwzięcia, ale taką rękawicę chciał podjąć magistrat miasta stołecznego Warszawy w latach 30. pod rządami Stefana Starzyńskiego, często uważanego za najwybitniejszego włodarza stolicy. I tutaj pan wspomniał o takiej klamrze, rok 2044, stulecie powstania warszawskiego. A jeśli mówimy o tego typu klamrach, to należy powiedzieć, że w planach z lat 30. rozwoju Warszawy rok 1944 też miał być rokiem szczególnym. Miał być rok 25-lecia odzyskania niepodległości i planowano na tę okoliczność taką wielką krajową wystawę przemysłową na Saskiej Kępie, coś w rodzaju takiego polskiego Expo. Był jeden z trzech wielkich planów inwestycyjnych ekipy Starzyńskiego w ratuszu. Drugi zakładał budowę dzielnicy reprezentacyjnej, takiej ambasad, budynków użyteczności publicznej, luksusowego budownictwa mieszkaniowego na polu Mokotowskim, najprawdopodobniej do 1948 roku ukończoną. To miał być taki urbanistyczny pomnik zmarłego marszałka Piłsudskiego. A trzecią w kolejności wielką inwestycją miała być dzielnica olimpijska, uwaga, z powrotem projektowana na Siekierkach, czyli mieliśmy tutaj powrót do tych koncepcji Tołwińskiego sprzed 30 lat i na Siekierkach ze stadionem reprezentacyjnym wzorowanym na stadionie z Igrzysk w Berlinie z 1936 roku miała ta dzielnica olimpijska powstać z myślą o Igrzyskach Olimpijskich najprawdopodobniej na 1952 bądź 56. Pierwszą wielką imprezą sportową tam miały być Mistrzostwa Europy w wioślarstwie, bo pierwszą przygotowywaną, w sporej części już zrealizowaną inwestycją był tor regatowy na wodzie stojącej, czyli pomiędzy Jeziorem Czerniakowskim a Wisłą, i w roku 1941 miał już być gotowy jako arena europejskiego czempionatu wioślarskiego.

0: Radio Campus.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak

0: mnie do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, śpi, że ja.

0: Kampus Główny.
1: Powiedzieliśmy o tym Stefanie Starzyńskim, o którym często mówimy, że no, był wybitnym gospodarzem naszego miasta. No i gdy o nim mówimy, to też często te wizje przyszłości miasta Warszawy jako miasta takiego bardzo rozwiniętego, światowego się pojawiają. Tylko na ile te wizje były rzeczywiście realistyczne i mogły zostać spełnione, gdyby no, zachować oczywiście historycznie jakiś spokój geopolityczny i tak dalej, a na ile to było po prostu no, marzenie, że Stefan Starzyński był takim wizjonerem, marzycielem?
2: Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo w historii nigdy nie znamy alternatywnych scenariuszy z całą pewnością, tak? Możemy mówić o tym, co się wydarzyło, a jedynie gdybać i spekulować o tym, co się nie wydarzyło. Natomiast plany były niezwykle ambitne. Ja tutaj zacytuję takiego znanego warszawianistę Grzegorza Piątka, którego wywiad kiedyś czytałem, który zapytany o to, czy możliwe było w realiach II Rzeczpospolitej zrealizowanie zarówno tej wielkiej wystawy przemysłowej, takiego polskiego Expo w 1944 roku, luksusowej dzielnicy, właśnie takiej mieszkaniowo-reprezentacyjnej marszałka Piłsudskiego na polu Mokotowskim gdzieś do końca lat 40. i jeszcze olimpiady w Warszawie w latach 50. Wyraził się, że to by wymagało znalezienia znacznych pokładów ropy naftowej gdzieś pod powierzchnią mazowieckich piasków. Innymi słowy, no, wyraził się bardzo sceptycznie, biorąc pod uwagę ograniczone jednak możliwości stosunkowo ubogiej, głównie rolniczej, nie tak bardzo uprzemysłowionej II Rzeczpospolitej, czy jej stolica udźwignęłaby ciężar trzech aż tak wielkich inwestycji w relatywnie krótkim czasie. Ja te zastrzeżenia Piątka w dużej mierze podzielam. Natomiast gdyby jeden z tych trzech projektów otrzymał na różnych szczeblach samorządowych, państwowych zielone światła i był skierowany do realizacji jako priorytetowy, nie jest wykluczone, że miałby szansę II Rzeczpospolitą stać było na takie realizacje jak budowa portu w Gdyni, magistrali kolejowej z Górnego Śląska właśnie do Gdyni, czy rozbudowę Centralnego Okręgu Przemysłowego, no to i pewnie zorganizowanie infrastruktury na miarę olimpijską też by nie przekraczało możliwości stolicy i całego tego państwa, ale wymagałoby właśnie no, skupienia tego przedsięwzięcia jako priorytet. Ile to wszystko miało kosztować, to trudno powiedzieć, bo zachowały się w archiwach jedynie fragmentaryczne kosztorysy, ale dzielnica olimpijska na Siekierkach, sama melioracja tego podmokłego terenu, wytyczenie arterii komunikacyjnych i przygotowanie toru wioślarskiego jako pierwszej inwestycji sportowej miało być kwoty rzędu 6 milionów ówczesnych złotych. Wydaje się niedużo, ale ówczesna złotówka miała zupełnie inną siłę nabywczą niż obecna. Dla porównania, największe inwestycje sportowe okresu międzywojennego w Warszawie, czyli Centralny Instytut Wychowania Fizycznego na Bielanach, obecna AWF, i tor wyścigów konnych na Służewcu, one kosztowały między 12 a 15 milionów ówczesnych złotych, a tutaj sama melioracja, uzbrojenie terenu, wytyczenie komunikacji, pierwszy obiekt sportowy miałby kosztować już połowę tego. Mhm. Także pewnie kilkadziesiąt milionów złotych kosztowałaby ta dzielnica olimpijska, to byłaby gigantyczna inwestycja, no bardzo duże środki wymagałoby, żeby to zaangażować. Trudno powiedzieć, nie byłoby to całkowicie wykluczone, ale na pewno nie byłoby łatwo ten cel zrealizować.
1: Dzisiaj deweloperzy to zrobili za nich na Siekierkach. A czy którekolwiek z tych wizji chociaż fragmentarycznie udało się spełnić i nie wiem, dzisiejsza Warszawa ma coś w sobie sportowego właśnie z tych wizji około Igrzysk Olimpijskich?
2: Znowu nie tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Wprost, tak jeden do jednego, te plany zabudowy sportowej, taką monumentalną, o zasięgu międzynarodowym, infrastrukturą sportową na Siekierkach nie zostały wcielone w życie. Obecnie największą realizacją na Siekierkach jest oczywiście elektrociepłownia, więc coś ze sportem w żaden sposób niezwiązanego. Ale myśl o tym, że Warszawa jest miastem na miarę gospodarza Igrzysk Olimpijskich, zakiełkowała na tyle skutecznie, że zarówno po II wojnie światowej w ramach odbudowy w pracowniach Biura Odbudowy Stolicy zupełnie poważnie rozważano co najmniej do 1947 roku budowę dzielnicy olimpijskiej w ramach całego wielkiego procesu odbudowy miasta. Nie przejmowano się tym, że to jest pomysł steczki Starzyńskiego wyciągnięty, jak i też już po upadku PRL-u w okresie transformacji ustrojowej w latach 90. w warunkach wolności ekonomicznej i politycznej niemal natychmiast pojawiły się kolejne projekty marzenia o olimpijskiej Warszawie w roku 1992. Dwójka działaczy sportowych, niegdyś doskonałych szermierzy olimpijczyków, Ryszard Parulski i Wojciech Zabłocki, wystąpili z inicjatywą Igrzyska Olimpijskie Warszawa 2012 i przez lata 90. próbowali ją promować. Powstały różne robocze projekty. To już z tej koncepcji Warszawa 2012 dałoby się odnaleźć realny jakiś wpływ na przestrzeń miejską Warszawy i takie realne dziedzictwo. Także te pomysły Starzyńskiego, można powiedzieć, że one zasiały pewne ziarno, które troszkę wykiełkowało, a poniekąd kiełkuje dalej, bo to marzenie o olimpijskiej Warszawie, ono gdzieś w społeczeństwie jest i politycy, starając się odczuwać nastroje społeczne, co jakiś czas do tego nawiązują, jak chociażby prezydent Duda w 2023 roku, czy premier Tusk w roku 2024. Oczywiście to też jest sprawa bardziej złożona, bo z jednej strony wielu pasjonatów sportu marzyłoby o igrzyskach w Warszawie, ale też na pewno pojawiłoby się mnóstwo głosów sceptycznych, mówiących o tym, że to są duże koszty, które nie gwarantują zysków dla społeczności lokalnych, czy dla struktury miejskiej już po zakończeniu igrzysk, że sprawa jest bardzo złożona. Natomiast to, że sam ten wątek istnieje gdzieś w przestrzeni publicznej, pojawia się w debacie, to może jest takie długotrwałe dziedzictwo tych pomysłów czasów Starzyńskiego.
0: To był fragment rozmowy Kuby Łasickiego z doktorem Kamilem Podszuskim z AWF-u warszawskiego. Jeżeli temat historycznych igrzysk olimpijskich, pomysłów na nie oczywiście, w Warszawie was zainteresował, no to wpadnijcie na dowolny serwis streamingowy albo na naszą stronę. Tam znajdziecie całość tej rozmowy w podcaście Campus Nauka.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: No dobrze, teraz będzie trochę przykro, ponieważ badania profesora Jacka Wasilewskiego z UW, a dokładniej z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, to nie są miłe badania, a raczej badania są w miarę miłe, ale ich wyniki są raczej martwiące. O co chodzi? Chodzi o pozornie niegroźne wyrażenia, które zapisały się w naszym języku, jeżeli chodzi o komunikację do dzieci. I nie chodzi tutaj o jakąś taką bardzo wyraźną, bezpośrednią słowną przemoc, ale o takie powiedzonka, które zapisane w języku wydają się być zupełnie niegroźne na pierwszy rzut ucha. Chłopaki nie płaczą, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, czy nawet proste bądź grzeczny, bądź grzeczna, okazują się być w badaniach właśnie profesora Wasilewskiego bardzo poważnymi tak naprawdę komunikatami i zupełnie rozpowszechnionymi, ponieważ badanie na grupie dorosłych pokazało, że aż 2/3 z nas wychowywało się właśnie z takimi komunikatami, wiadomościami, powiedzonkami, które profesor Wasilewski dzieli na dwie kategorie. To są wszystko komunikaty negatywne, wszystkie takie właśnie powiedzonkowe, można je sprowadzić do wspólnego mianownika. Komunikują one, że nie jesteś wystarczająco dobry, możesz liczyć tylko na siebie, a tak bardziej detalicznie dzielą się na zaklęcia, w cudzysłowie, zakazu lub nakazu. Pierwsze, zakazu, mają wywoływać efekt mrożący, więc to są ci chłopaki nie płaczą, tak? Albo życie to nie zabawa, więc dziecko nie miej przyjemności, bo to życie to ból, cierpienie. Z drugiej strony, zaklęcia nakazu mają prowadzić, że dziecko robi to, czego się od niego oczekuje, chociaż dla dziecka jednocześnie jest to komunikat, w którym ono czuje, że mu to nie służy. Przykłady? Na przykład musisz być dzielna. Co ludzie powiedzą? Pytanie, które jest komunikatem bądź jak inni, albo taka rzecz jak postaraj się bardziej, czyli masz bardziej spełniać rodzica oczekiwania. 2/3 rodziców z takimi komunikatami się wychowywało, a aż ponad 70% z nich mówi, że generalnie wychowując dzieci kopiuje styl wychowawczy swoich rodziców. Tylko 28% badanych stara się wychowywać dzieci inaczej niż sami byli wychowywani. Innymi słowy, jeżeli te wzorce są u nas zapisane i uznajemy je za negatywne, tak jak w tym właśnie badaniu, no to okazuje się, że wyjście z jakiegoś zaklętego kręgu wcale nie jest proste i powszechne. Może wbrew naszym przekonaniom, że my wszystko zrobimy lepiej niż rodzice. A wszystko to nie jest takie błahe, ponieważ chociaż powiedzonka mogą wydawać się niegroźne, to profesor Wasilewski wskazuje, że wśród osób, które doświadczały negatywnych komunikatów, poczucie stabilności i bezpieczeństwa w życiu deklaruje 31% dorosłych, w ogóle mało. W grupie dorosłych, którzy nie byli narażeni na taką językową stygmatyzację, jest lepiej, ale szczerze mówiąc też nie za dobrze, bo to jest 40%, czyli o 10 punktów procentowych jest różnicy między tymi dwiema kategoriami, a to może być różnica kluczowa. O co dokładnie chodzi? Gdzie szukać może lepszych językowych wskazówek i czemu w ogóle tak błahe powiedzonka czy sformułowania w badaniach profesora z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii dorastają do rangi poważnego problemu wychowawczego. O tym wszystkim przeczytacie w najnowszym artykule na stronie serwisu naukowego UW. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, czyli ilu rodziców mówi stygmatyzującym językiem. Tak ten artykuł się nazywa. Polecam, zwłaszcza jeżeli sami takie komunikaty pamiętacie ze swojego dzieciństwa, a dziś to wam przychodzi wychowywać nowe pokolenie.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Same sztos.

0: Kampus Główny.
1: Czy mieliście kiedyś tak, że nie mogliście przypomnieć sobie jakiegoś słowa, że szukaliście go gdzieś tam z tyłu mózgu? Jeżeli tak, no to wiedzcie, że nie jest to lenistwo waszej głowy, ale walka w waszych zwojach mózgowych odbywała się naprawdę w tym momencie poważna. To w każdym razie sugerują badania profesora Michała Kucewicza z Politechniki Gdańskiej, który razem z zespołem z kilku innych uniwersytetów we Wrocławiu oraz w Brnie opublikowali właśnie artykuł w Nature Communications, prestiżowym czasopiśmie. Dlaczego mówię, że przy tym słowie, którego nie możemy sobie przypomnieć, walka musi być naprawdę duża? Ponieważ okazuje się, że nawet przy wypowiadaniu prostych rzeczowników, na przykład dom, drzewo, ryba, wydawałoby się słów, które nie powinny ani nam się gubić, ani wymagać większej umysłowej pracy, żeby je wypowiedzieć. Tutaj chodziło o zapamiętanie takich właśnie prostych słów wyświetlanych na ekranie komputera, a potem wypowiadanie ich z pamięci, zapala się aż prawie połowa naszej kory mózgowej. W badaniu, innymi słowy, okazało się, że nie jest to lokalna aktywność części mózgu odpowiadającej za mowę, ale globalne zjawisko, które obejmuje wszystkie 5 płatów kory mózgowej. Do tego przed powiedzeniem słowa zachodzi synchronizacja na wysokich częstotliwościach fal. Prawie połowa obszarów w mózgu uaktywnia się na kilkadziesiąt milisekund. To naprawdę przełomowe badanie, które ma być teraz kontynuowane, ponieważ na razie było na szczególnej próbie ludzi prowadzone, innymi słowy u osób chorych na szczególny rodzaj epilepsji, przez który mają wszczepione na stałe ze względów zdrowotnych takie, wiecie, sondy do badania aktywności fal mózgowych. No, tutaj to pozwala badać mózg również w niechorobowych sytuacjach. Teraz zespół profesora Kucewicza chciałby zbadać to w trochę innych warunkach, na przykład nie podczas półgodzinnego testu w szpitalu, ale kiedy pacjenci później myślą o tych słowach, albo kiedy śpią. No i w końcu byłoby ciekawie sprawdzić, jak wygląda aktywność mózgu w przypadku bardziej skomplikowanych pojęć, jak miłość, sprawiedliwość. No ale dobrze, czemu w ogóle to aż pół obszarów kory mózgowej uaktywnia się, żeby powiedzieć tak proste słowo jak ryba? Okazuje się, że to nie jest proste skojarzenie mowy, ale że w naszym mózgu od razu przywołują się skojarzenia i jakby nasze powiązania z danym słowem. Innymi słowy, jeżeli lubimy ryby, no to może pomyślimy o jakimś daniu, o świętach, o rybie po grecku przygotowywanej przez dziadka. U wędkarzy uaktywni się kora motoryczna, bo automatycznie jakby przypomnął sobie, jak zarzuca się wędkę, tak w każdym razie opowiada naukowiec. Albo jeżeli skojarzy nam się ryba z symbolem chrześcijaństwa, którym przecież jest, to może uaktywnić się obszar kojarzeniowy mózgu związany z przetwarzaniem symboli. Innymi słowy, nawet najprostsze słowa od razu angażują części mózgu nie tylko odpowiedzialne za mowę, ale także te czuciowe, pamięciowe, poznawcze wyższego rzędu i w naszym umyśle pojawia się od razu cała koncepcja związana ze słowem, a więc faktycznie wiele globalnych w skali mózgu zjawisk naraz w skali mikrosekund się wydarza. Bardzo ciekawy jest ten krótki tekst. Możecie oczywiście sięgnąć do oryginalnego artykułu w Nature Communications, ale jeżeli interesuje was krótsze omówienie, no to polecam, znajdziecie je na stronie naukawpolsce.pl.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kampus Główny.
1: Niedawno polecaliśmy Wam konferencję Fundacji Avalon, konferencję o osobach z niepełnosprawnościami w Polsce. Bardzo fajne wydarzenie, w trakcie którego rozmawia się o potrzebnych zmianach prawnych czy społecznych w eksperckim oraz aktywistycznym gronie, ale to już było, więc tam nie wracajmy. Wspominam konferencję Fundacji Avalon, ponieważ dzisiaj dobra informacja generalnie dla osób z niepełnosprawnościami związanymi z nauką, ponieważ prezydent podpisał ustawę, która będzie pozwalać od przyszłego roku na finansowe wsparcie kandydatów oraz uczestników studiów podyplomowych właśnie z niepełnosprawnościami. To środki specjalne, które nie będą wypłacane w formie stypendium, ale pozwolą uczelniom na przykład sfinansować pomoc asystenta, wsparcie tłumacza języka migowego czy dostęp do komputera dla osoby z niepełnosprawnością. No tutaj oczywiście możliwości jest wiele, wszystkie mają być z takiego właśnie uczelnianego poziomu realizowane, no i pozwolić osobom z różnymi niepełnosprawnościami kształcić się w sposób bez barier na studiach podyplomowych także, a nie tylko na tych niższych szczeblach. To oczywiście niewiele, ponieważ 0,26% wszystkich osób z niepełnosprawnościami, które się uczą obecnie w szkołach wyższych, chodzi o te osoby na studiach podyplomowych, no ale jest to grupa, która do tej pory trochę gdzieś tam między ustawami umykała, a od dziś, to znaczy od przyszłego roku, ale dziś ustawa została podpisana, od przyszłego roku ta sytuacja będzie lepsza. Taka drobna rzecz, ale jeżeli Was ciekawi, albo może Was bezpośrednio dotyczy, no to na stronie naukawpolsce.pl w dziale aktualności znajdziecie bardziej szczegółowy opis tej nowej podpisanej ustawy.

0: the questioner again, please? I don't think my personality came through.
1: Kampus Główny.
2: Polecałem wam najnowszy odcinek podcastu Kampus Nauka, ale to taki program, który 3 razy w tygodniu publikujemy dla was, starając się o jak największą jego różnorodność. Także zapraszam, czy to na naszą stronę, czy to na streamingi, żebyście samodzielnie poszukali sobie czegoś, co was interesuje, bo tutaj oprócz tego najnowszego, wczorajszego odcinka o historycznych wizjach Igrzysk Olimpijskich w Warszawie, tylko w zeszłym tygodniu możecie posłuchać też rozmów o tym, czemu komórki nie lubią pewnego szczególnego rodzaju RNA, badanie z tej mikrobiologicznej skali, albo zupełnie z innej beczki dowiedzieć się, czym jest muzeoterapia i w jaki sposób właśnie muzea mogą kształcić naszą uważność, obniżać stres i pracować właśnie w ten artystyczny sposób, a nie tylko poszerzać i terapeutyczny sposób, a nie tylko poszerzać naszą wiedzę, czy budzić taką, wiecie, estetyczną przyjemność. Z innych tematów dowiecie się też o czasach, kiedy mięso było marzeniem, no dziś wydaje się oczywistością, i skąd ten fetysz mięsa, jak mówi doktora Gabriela Jarzębowska z Wydziału Artes Liberales,

działa w naszej kulturze, czemu tak trudno się z niego uwolnić, skąd on się wziął. Bardzo polecam tę rozmowę z końca kwietnia. Bardzo fajna rozmowa Marty Boroń właśnie z doktorą Jarzębowską. No dobrze, ale to jest Campus Nauka, a jeżeli tematy naukowe Was zajmują, to w ofercie Radia Campus znajdziecie je także powtykane w inne podcasty, na przykład w Albo Poczytam, ponieważ tutaj w najnowszym odcinku Ania Karczewska rozmawia z Alicją Kobzą. Ta swoją pracę dyplomową przebudowaną, jeżeli dobrze kojarzę, ale wydaje mi się, że znalazłem też ten tekst w takiej bardziej formalnej formie, wydała w formie albumu, a no i też pracę z jej profilu Polish Female Graphic Designers. Przeniosła na karty albumu, w każdym razie wydanego przez Charakter, książka album o graficzkach. Jeżeli projektowanie graficzne Was ciekawi, no to tutaj w tym feministycznym, kobiecym wydaniu Alicja Kobza wydała naprawdę fajną rzecz, która nie tylko oczywiście opisuje historię polskich graficzek, projektantek, ale no, jak to w temat, że tak powiem, nakazuje, proponuje bardzo fajną i bogato ilustrowaną rzecz, która może być po prostu dla oka przyjemna i pokazać, jak kobiety kształtowały historię polskiego designu. Albo poczytam i najnowszy odcinek z Alicją Kobzą, o tym teraz mówiłem, i na koniec jeszcze polecę Wam z innych tematów naukowych inny podcast Linia Wschodu Maxa Walewskiego, u nas oczywiście na stronie, w którym pojawiają się czasem oprócz tematów politycznych tematy historyczne. Takim jest najnowsza rozmowa z profesorem Włodzimierzem Mędrzeckim z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. A jest to rozmowa o aż trzech ukraińskich państwach, które przez 4 lata zostały rozbite i koniec końców nie powstały w sensowny sposób, a chodzi tu o ten przełom lat 1917-18 i późniejsze. Ukraińska Republika Ludowa nie dostała zboża i upadła. Ukraińska wieś nie dawała się podporządkować żadnej władzy, no i taka stała władza też tam wtedy nie powstała. Ja się na tych detalach nie znam, ale to tematy naprawdę bardzo ciekawe. Zna się na nich doskonale profesor Włodzimierz Mędrzecki. Jeżeli tematy historyczne, ukraińskie w tym wypadku Was ciekawią, Linia Wschodu jest dla Was.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.
3: Same sztosy.

0: prosto z mostu.
1: Po prostu w oczy,
0: pokaż przezroczy,
1: przezauroczy.
0: Zróbmy kawałek,
1: ale po co?
0: Po to, by ubarwić wam sny nocą.
1: Emocje wzrosną ze zdwojoną mocą.
0: Pijani powietrzem, złocą.
1: Zróbmy kawałek,
0: ale kiedy?
1: Kiedy?
0: Wtedy kiedy?
1: Kredy wyrysują nam szlaki,
0: nadając kalendar,
1: szybujący jak ptaki.
0: Zróbmy kawałek,
1: ale w jaki sposób?
0: Zróbmy na sposób powstania kosmosu.
1: Dla wszystkich osób świeci chaos.
0: Wszystkim bliskim sercu śliwka i fokus.
1: Zróbmy kawałek,
0: dobra, ale gdzie?
1: Zróbmy kawałek jak wałek na giełdzie.
0: Co to będzie, jak to przejdzie?
1: Będzie rosło napięcie.
0: Zróbmy kawałek,
1: ale w jakim stylu?
0: Cudowna podróż po winylu.
1: Od paru minut obrany azymut.
0: Rymów brud, cud dymu.
1: Chilluj,
0: chilluj. Chilluj.
1: Zróbmy kawałek.
0: Kawałek czego?
1: Czegoś niepowtarzalnego.
0: PFK jego, posłuchaj tego.
1: Brzmienie serca wpadające do ucha jak mucha.
0: Zróbmy kawałek jak
1: ucha.
0: Ściągam MP3 z sieci jak
1: ucha.

0: kolender.
1: Zagra fader, stopa, hi-hat, werbel i bas.
0: Tworzący hałas, cała sala.
1: Cała sala naraz
0: oszalała.
1: Zróbmy kawałek,
0: nie mam pytań.
1: Znikam.
0: Znikam.
1: Znikam.
0: Znikam.
1: Znikam.
0: Znikam.
1: Znikam.
0: Znikam.
1: Znikam. Znikam.

0: kogo ch**a, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo paj się buraj.
1: Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
5: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

Zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie, nie chowam żalu, jest

0: Autopromocja.
1: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
0: Autopromocja.

Witam, Damian Proszko z tej strony, razem z Tomaszem Paziewskim, który realizuje ten program. Zapraszamy, będzie dzisiaj jedna rozmowa z Bartkiem Firsztem, przyjmującym Plus Ligi, projektu Warszawa dokładnie, przyjmującym, który zdobył brązowy medal razem z całą drużyną, pokonując Rysowie Rzeszów i przed nimi ostatnie wyzwanie tego sezonu, czyli Final Four Ligi Mistrzów w nadchodzący weekend, ale to dowiecie się więcej od Bartka trochę później, po wiadomościach po 15:30 i tak z wami będziemy do 17:00. No.

0: Kultura w mieście.
1: Słuchajcie, na start na Błoniach PGE Narodowego będzie start sezonu, 15 już sezonu, spotkań wszystkich miłośników i entuzjastów young i old timerów z Warszawy, Mazowsza i całej Polski. I to przedsięwzięcie, jak już mówiłem, ma 15 lat. 13 maja, czyli jutro, będzie wjazd możliwy od 16 na to wydarzenie. Całe spotkanie potrwa do 22. Co ciekawe, jest to wszystko za darmożkę. Jest bezpłatny dla odwiedzających, jak i uczestników, a wjazd na teren wydarzenia jest możliwy tylko pojazdem spełniającym wytyczne. Więc jeśli chcecie sprawdzić wytyczne, wejdźcie sobie na cykliczne spotkanie klasycznej motoryzacji Fundacji Young Timer Warsaw na Facebook, na wydarzeniu i tam sprawdzicie sobie wytyczne. No i więcej też informacji na to wydarzenie. A mówię tak o tym teraz, bo na pewno jakieś muzeum motoryzacji będzie w sobotę podczas nocy muzeów, więc no cóż, wybierzcie się gdziekolwiek, pewnie to jest taka już tradycja tutaj w Warszawie przecież. 331 instytucji w tym roku, 363 wydarzenia, więc jest co wybierać po jakichś takich basicach jak Muzeum Narodowe czy na przykład Pałac Kultury, po także jakieś insajdy. Myślę, że warto by było nawet stworzyć jakąś grupę i wymieniać się swoimi atrakcjami, jakie się gdzie spotkało. Więc wpadajcie po prostu na stronkę Noc Muzeów 2026. Po prostu też możecie wbić na Facebooka na wydarzenia. Jak wpiszecie sobie Noc Muzeów, to znajdziecie już od groma różnych wydarzeń, żeby po prostu wiedzieć, gdzie w tym roku się wybrać.

0: Dobrze, teraz polecimy trochę muzycznie i to na taką szeroką skalę polską muzykę. W najbliższy piątek MAT, czyli Mata na Stadionie Narodowym. Od groma ludzi. Są jeszcze bilety, więc można załapać się na to wydarzenie. No i co? Po prostu warto zobaczyć. Myślę, że na tak grubym, wielkim koncercie będzie też powrót do jakiejś klasyki młodego Matczaka. Nie tylko współczesne rzeczy. Więc myślę, że warto gdzieś zainteresować się tym wydarzeniem. Wbijajcie na The Best of Mata, na PG Narodowym, na wydarzeniu na Facebooku. Tutaj będziecie mieli informacje, jak tam wygląda link do biletów i tak dalej. No, a jak już mamy nazwę The Best of Mata, więc myślę, że każdy może być zaspokojony. Każdy, kto lubi tego artystę. A w sobotę jest też impreza taka skierowana dla fanów Depeche Mode w klubie Stereo. Jest od 20 impreza, ona potrwa do rana, więc ci, co lubią takie tematy Depeche Mode, możecie wpadać na Nowy Świat, tam jest klub Stereo, zaraz po tym, jak odwiedzicie parę muzeów, podczas nocy muzeów.
1: Kultura w mieście.

0: Miasto w mieście? Ursus Centralny pokazuje, jak to działa w praktyce. 16 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Ronson Development. Od 10 do 15 poznaj przestrzeń, która łączy nowoczesność z wygodą życia na co dzień. Zobacz mieszkania, układy i możliwości, które trudno ocenić online. Dwa pokoje już od 652 tysięcy złotych. Ursus Centralny. Tu wszystko masz pod ręką. Biuro sprzedaży Gierdziejewskiego 23. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama.
2: 15.30, Michał Pogód.
3: Serwis akademicki.
2: 79 instytucji reprezentowane przez 150 uczestników. Tak w skrócie wyglądało drugie forum rektorów Polski i Turcji, które organizował Uniwersytet Gdański. Zgodnie z nazwą, zeszłoroczna debiutancka odsłona miała miejsce w stolicy Turcji, Ankarze, więc teraz przeniosła się nad Bałtyk. Uniwersytet Warszawski reprezentował profesor Sambor Grucza, czyli prorektor do spraw współpracy i spraw pracowniczych. W trakcie swojego wystąpienia dotyczącego wymiany studenckiej z udziałem Turcji, podkreślił, że stołeczna uczelnia jest miejscem największej liczby studentów właśnie z Turcji. W trakcie tegorocznego wydarzenia podpisano m.in. porozumienie dotyczące współpracy między wspomnianymi państwami, zaś w stolicy Pomorza otwarto Polsko-Tureckie Centrum Studiów. Seminarium poświęcone opiece długoterminowej Szkoły Głównej Handlowej otwarte dla wszystkich. Ma ono służyć naborowi opisów badań naukowych dotyczących reformy systemu opieki długoterminowej przez kwartalnik Studia z Polityki Publicznej, wydawanego właśnie przez SGH. Organizatorzy informują. Będziemy dyskutować m.in. o strukturze wyzwań w systemie opieki długoterminowej, koncepcjach niezbędnych działań i reform do przeprowadzenia w różnych perspektywach czasowych. Seminarium jest dostępne dla każdego i odbędzie się już dziś w godzinach od 17 do 19. Wszystkie szczegóły znajdziecie na podstronie aktualności Mokotowskiej Uczelni. W środę 27 maja o godzinie 13 naukowcy będą protestować przed budynkiem Sejmu. Tegoroczne ruszenie jest tak naprawdę kontynuacją działań sprzed kilkunastu miesięcy. Wtedy zebrano ponad 6,5 tysiąca podpisów, zaś w tym roku ponad 2 tysiące mniej. Do głównych celów protestujących ma należeć wzrost nakładu PKB na badania i naukę do 3%, przeznaczenie dodatkowego miliarda złotych na Narodowe Centrum Nauki, by wskaźnik sukcesów grantów przekroczył 25%. Dodatkowo żądają podniesienia progu dochodowego stypendium socjalnego oraz stypendium doktorskiego do poziomu płacy minimalnej. Ta obecna wynosi 4806 zł. Ze sztuczną inteligencją trzeba się oswajać i to właśnie robi Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, a dokładniej jej Akademickie Centrum Komputerowe o nazwie Syfronet. Dzisiaj została otwarta Gala AI Factory, czyli jedna z 19 fabryk, która ma służyć małym i średnim przedsiębiorstwom oraz startupom. Podczas wydarzenia, które miało miejsce w Sukiennicach, przemawiał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Stwierdził on, że stolica Małopolski dołącza na listę miast elitarnych pod kątem rozwoju sztucznej inteligencji. Dyrektor Cyfronetu Marek Magryś podkreślił zaś, że wychodzące stąd projekty będą na ogólnokrajową skalę, a obecna tam moc obliczeniowa potrzebna do przeprowadzania badań będzie dostępna za darmo. Po więcej informacji odnośnie otwarcia i funkcjonowania Akademickiego Centrum Komputerowego zajrzyjcie na serwis naukawpolsce.pl.
1: Tu Campus 97,1 FM.

0: o tej porze.
1: Moi drodzy, ze mną jest Bartek Firszcz, zawodnik, siatkarz przyjmujący projektu Warszawa. Cześć.
2: Cześć, cześć, miło mi, dziękuję.
1: I Bartek jest też świeżo upieczonym brązowym medalistą. I zanim zaczniemy rozmawiać w ogóle o tym, jak przebiegał ten playoff z Resowią Rzeszów, powiedz, jak się świętuje w projekcie Warszawa, bo ostatnio parę mistrzostw pozdobywali różni sportowcy, czy na przykład to Barcelona z Realem grając, a wy jak świętowaliście ten brąz?
2: My skromnie, bo za parę dni ruszamy z projektem pod tytułem Liga Mistrzów, także mieliśmy dosłownie dzień wolnego po meczu. Także gdzieś tam skromnie poświętowaliśmy, nie za długo, bo nie było po prostu na to czasu. Myślę, że w innych okolicznościach jakby może trochę to było bardziej huczne, ale tak jak mówię, mamy zaraz równie ważny turniej przed sobą, także nie było na to za bardzo przestrzeni.
1: I to trochę ograniczone, to świętowanie, niestety albo stety, bo gracie dalej w Final Four. Ale zanim dojdziemy do tego, to powiedz mi, ty miałeś bardzo ciężki moment w tym playoffie, ponieważ kontuzjowany Bartosz Bednosz w pierwszym już spotkaniu, a ty za niego wchodzisz. I musisz udźwignąć spotkanie wagi o trzecie miejsce w plus lidze. No i trzeba powiedzieć, że poradziłeś sobie bardzo dobrze. No i powiedz mi, jak wspominasz to wejście w ogóle, ten moment, że trzeba udźwignąć coś, co dowoził przed chwilą Bartosz Bednosz?
2: Na pewno był to duży ciężar i wielka odpowiedzialność. No starałem się jak najwięcej dać zespołowi, bo mam wokół siebie zawodników bardzo doświadczonych z dużymi sukcesami, także w pierwszym tempie starałem się po prostu im jak najbardziej pomóc, a z biegiem też gry, gdzie zapałem trochę też więcej pewności siebie, udało mi się też parę punktów zdobyć, także bardzo z tego się powodu cieszę. No taki jest sport, że kontuzja jednego zawodnika i jego duże nieszczęście jest jakąś tam szansą dla innego zawodnika. W tym przypadku padło, że to szczęście na mnie,

0: Polski zdecydował się, że jeszcze ciebie też powoła do reprezentacji.
1: Szczerze mówiąc, totalnie się nie spodziewałem tego. Był to dla mnie duży szok, zwłaszcza, że trener Nikola zadzwonił do mnie dosłownie z godzinkę potem, jak się obudziłem po ciężkim meczu na towarze, który był dzień wcześniej, także trochę
0: do mnie. To było po tym pierwszym meczu, w którym grałeś?
1: Po drugim. Po meczu na torwarze, tak, który wypuściliśmy, wygrywając już 2-0 i mieliśmy kilkupunktową przewagę w tym trzecim secie i wypuściliśmy mecz na wagę brązowego medalu, więc bardzo mnie ten mecz dotknął, zwłaszcza, że miałem okazję, tak jak mówiłeś wcześniej, również w nim wystąpić. Więc tak na osłodę do mnie zadzwonił trener Nikola kolejnego dnia, ale mówię, byłem w takim zmęczeniu i szoku, że trochę to do mnie nie dochodziło, więc jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Na pewno muszę jeszcze raz pogadać z trenerem w cztery oczy, bo wydaje mi się, że moja reakcja była trochę za mało adekwatna.
0: To co powiedziałeś? Powiedziałeś, dobra, dzięki.
1: Przyjąłem tak, no trochę tak, przyjąłem to na takim zasadzie, że dziękuję bardzo i że będę. Zresztą, szczerze mówiąc, nie dochodzi chyba do mnie do teraz to jeszcze, że za parę dni tak naprawdę, czy za tydzień założę koszulkę kadrową i będę z chłopakami pracował. Więc myślę, że dopiero dojdzie to do mnie, jak tam będę.
0: A to będzie twój debiut? Zupełnie. To będzie pierwszy raz, kiedy jesteś na zgrupowaniu?
1: Na seniorskiej to będzie mój debiut. Wcześniej byłem w kadrach juniorskich, także będzie to mój debiut i ja się nie mogę doczekać już.
0: A kiedy masz zgrupowanie? To jakoś na przełomie chyba teraz, maja, czerwca, tak?
1: Po Turynie, Lidze Mistrzów, dosłownie 2 dni wolnego i mam się zameldować w Sosnowcu lub w Katowicach, bo nie znam dokładnie jeszcze miejsca, w którym chłopaki będą przebywać przed Silesian Cup. Tam mam być gotowy na mecze.
0: Wierzymy, że będziesz brązowy medalista, Bartosz Firszt. Zaraz do was wracamy, porozmawiamy już o finale Ligi Mistrzów.

0: Dobrze, jesteśmy z powrotem. Bartek z nami dalej jest. Projekt Warszawa przyjmujący brązowy medalista i za chwilę może kolejny medal do gabloty będzie mógł Bartek włożyć, ale wpierw trzeba wygrać przynajmniej jeden mecz, czyli na start Perugia w półfinale Ligi Mistrzów. Powiedz mi, jak się nastawiacie przed tym meczem, no bo Perugia jest piekielnie mocnym mistrzem Włoch zresztą.
1: No na pewno trafił nam się bardzo wymagający przeciwnik, ale tak jak już kiedyś mówiłem, to jest turniej składający się z tylko i wyłącznie dobrych drużyn, także każdy mecz myślę będzie tam ciężki. Na pewno Perugia jest zespołem, który gdzieś tam jest okrzykiwany faworytem tego turnieju, więc nie będzie to prosty mecz. Ale no podchodzimy do tego meczu jak do każdego innego meczu, czy w playoffach, czy w Lidze Mistrzów, czyli po prostu z chęcią wygrania, z chęcią wejścia do finału. Także to jest nasz cel i nasze marzenie i będziemy pracować w tym tygodniu jeszcze te parę dni pod ten mecz, żeby wejść do tego finału i być może się nawet spotkać z Zawierciem i zrobić polski finał.
0: A powiedz mi, jak się czujecie z tym, że w Plus Lidze mieliście możliwość transferu medycznego, skorzystaliście z tego i Aleksander Śliw dołączył do was. Pytanie, no teraz nie korzystacie z tego, nie wiem czy możecie, ale nie ma tego transferu medycznego. Czy to nie będzie takie osłabienie przed tym Final Four, że jednak nie ma kogoś, żeby to zastępstwo za Bednarza jeszcze było chociaż na ławce?
1: Jest jakiś przepis, który generalnie nie znam szczegółów, ale z tego co tam mi wiadomo, to na to Final Four nie można zgłosić transferu medycznego. Są tam chyba jakieś totalnie wyjątkowe okazje, ale jest to generalnie bardzo ciężkie lub niemożliwe, żeby taki transfer wykonać. Także będziemy jechać w trójkę przyjmujących na Plus Ligę. Udało nam się, znaczy klubowi się udało domknąć Olkę Śliwkę tak naprawdę dnia na dzień, więc bardzo się cieszę, że był z nami i nam bardzo pomógł zdobyć ten medal. A na Ligę Mistrzów, tak jak mówię, będziemy jechać w trzech przyjmujących i będziemy sobie musieli z tym poradzić, no nie ma innego wyjścia i po prostu postaramy się zastąpić też Bartka Bednarza, którego niestety z nami nie będzie na tym turnieju.
0: No dobrze, no też liczycie na, wiadomo, będzie ciężko to zrobić, ale być może będzie kolejny finał, polski finał w Lidze Mistrzów siatkarskiej, ponieważ po drugiej stronie drabinki jest Warta Zawiercie, mistrz Polski, świeżo upieczony teraz, który gra z Ziratem Bankasi. Pytanie, czy liczycie po cichu na taki finał?
1: Szczerze mówiąc, jest to nam pewnie troszkę obojętne, z kim będzie finał, bo to nie jest jakby trochę nasza sprawa, kto będzie w drugim półfinale wygrywał z jednej strony i po prostu będziemy chcieli wygrać, nieważne z kim to się nam pojawi, ale na pewno tak byłoby to przyjemne zagrać jednak z polską drużyną. Zrobić też dla kibiców taki polski finał, to byłoby na pewno bardzo fajne wydarzenie dla polskiej siatkówki i myślę, że gdzieś tam zagrać ze swoimi znajomymi z boiska czy prywatnymi byłoby też fajnym przeżyciem. Także jeśli miałbym wybierać, to wolałbym oczywiście zagrać Zawierciem, ale tak jak mówię, z kim nie przyjdzie nam się na tym turnieju zmierzyć, to z każdym chcemy wygrać i nie patrzymy też za bardzo, kto będzie po drugiej stronie środki.
0: Jak typujesz pierwszy mecz? Czy pójdzie to w tiebreaku? Bo wiadomo, że wytypujesz zwycięstwo z Perugią, ale tiebreak czy jednak uda się to zrobić 3-1 albo nawet 3-0?
1: Po tej emocji tiebreak, żeby nie było za łatwo. A kolejnego dnia na zmęczeniu może wtedy jakieś 3-1, 3-0.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Bartek Firszczy ze mną, brązowy medalista Plus Ligi i optymistycznie nastawiony na finał Ligi Mistrzów, który już w nadchodzący weekend. Start projektu będzie z Perugią i potem oby finał Final Four albo mecz o trzecie miejsce i kolejny medal. Oby tak było.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i zapraszam przed telewizory lub do Turynu, żeby obejrzeć Ligę Mistrzów w finale.
0: Tak, idealny pomysł na weekend. Wypadę do Torunia i jeszcze siatkówka.
1: Tak jest, zapraszamy serdecznie.
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo za poświęcony czas. Na razie.
1: Dziękuję pięknie. Cześć.
2: Normalnie o tej porze.

Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie. Reklama.

0: Teraz zostawiamy Was w dobrych rękach. Kamil Michałowski.
1: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: To jest Stacja Warszawa. Ja nazywam się Kamil Michałowski. Dzisiaj naszą gościnią jest pani Angelika Gackowska, kierowniczka Ptasiego Azylu w warszawskim ZOO. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No i będziemy rozmawiać o temacie, który bliski jest w Warszawie, tak na dobrą sprawę. Chciałem powiedzieć od momentu jej powstania, ale pewno dużo wcześniej ci mieszkańcy Warszawy na tych terenach sobie tutaj zamieszkiwali. To my najpierw byliśmy ich gośćmi, czyli o naszych ptasich sąsiadach, takich sobie tutaj nazwałem. I o tym, no właśnie, jak te ptaki w tej Warszawie się mają w tym momencie?
3: O, to jest bardzo rozległe pytanie. Mają się i dobrze, i niedobrze. To zależy o które gatunki, o które przypadki będziemy pytać. Więc myślę, że można tu długo o tym opowiadać.
2: Dobrze, to ja spróbuję zawęzić w takim razie. I może, czy my w ogóle mamy charakterystykę ptasią miasta stołecznego Warszawy? O, co wpływa na tą ptasią Warszawę? Albo właśnie, bo my ją obserwujemy od lat, ale czy my widzimy, że ona się zmienia i czy się zmienia?
3: To jest w ogóle bardzo szerokie i skomplikowane pytanie. Moglibyśmy, myślę, kilka takich audycji o tym zrobić, żeby ten temat zgłębić, ale postaram się streszczać. Ptasia charakterystyka zależy od zasobów przyrodniczych w mieście, a te się zmieniają i zmieniają się z kilku powodów. Miasto się rozbudowuje, w niektórych miejscach się zagęszcza, a w niektórych miejscach mamy takie momenty, takie przestrzenie, które są chwilowo porzucone przez człowieka. Na przykład tereny poprzemysłowe, tereny kolejowe, jakieś takie tereny, w których ta zabudowa ustępuje albo jest przez jakiś czas nieodtwarzana. Natura bardzo szybko przejmuje takie miejsca w swoje posiadanie. Na przykład bardzo szybko się tam pojawiają krzewy, drzewa, takie jak, nie wiem, brzoza, topole. To błyskawicznie jest dobre miejsce dla ptaków. W niektórych miejscach, w których zabudowujemy tereny wcześniej, które były na przykład polami, lasami, no to wiadomo, ta sytuacja ptasia się pogarsza. Do tego dokładają się zmiany klimatyczne, bo jednak to jest mocno odczuwalne, chociażby w bieżącym roku brak deszczu, w zasadzie chyba od lutego nie padało, co się za chwilę przełoży na trwałość różnego rodzaju terenów zieleni, tak, w krótszym czy w dłuższej perspektywie. Też zaburzy taką możliwość, czy gniazdowania, czy pobierania pokarmu, czy znajdowania miejsc ukrycia, czy nawet miejsc przystankowych podczas migracji. Więc nasze zwyczaje się też zmieniają. W niektórych miejscach zostawiamy wokół siebie zupełną pustynię trawnikową, bo postanawiamy utrzymywać zupełnie te bezwartościowe trawniki. A w niektórych miejscach ta świadomość cenności różnorodności biologicznej jest większa i pozostawiamy jakieś enklawy bioróżnorodności. Oby to nie były łąki kwietne, zrobione z gatunków inwazyjnych, zasiane gatunkami inwazyjnymi. Więc to jest bardzo różnie się to układa i wszystko zależy w zasadzie od nas i od zmian klimatycznych.
2: Tak na dobrą sprawę moglibyśmy pewno pod tym względem analizować każdą poszczególną dzielnicę, a tak naprawdę każdy fragment poszczególnych dzielnic względem tego, jak ta właśnie ptasia obecność się zmienia. No ale z drugiej strony mamy również w Warszawie takie punkty stałe, które pewnie, gdy ktoś pomyśli o ptasiej w Warszawie, przyjdą mu do głowy, czyli warszawską Wisłę, która no tak, z jednej strony jest no właśnie pas takim bardzo turystyczno-pieszym, no ale z drugiej strony mamy tą dziką przestrzeń po drugiej stronie Wisły, gdzie tych ptaków pewno można szukać. Mamy też no, parki, nie tylko w centrum, ale również no, rozsiane po całej Warszawie, które chyba do małych nie należą.
3: No, Warszawa jest ogólnie bardzo zielonym miastem. Jeżeli ktoś mówi, że Warszawa jest zabetonowana, to zdecydowanie powinien wyjść z centrum handlowego lub spróbować zaparkować samochód nie pod drzewem w trakcie burzy. To wcale nie jest takie proste. Warszawa ma ponad 44% terenów zieleni. 44% powierzchni terenów zieleni. Oczywiście to natężenie, czy udział tych terenów zieleni jest różny w różnych dzielnicach. Centralnych jest oczywiście tych terenów zieleni mniej, w tych peryferyjnych bywa więcej, chociaż to też się zmienia, bo mamy dosyć taki obraz dosyć gwałtownej zabudowy Ursusa, Białołęki czy Wawra, więc tutaj tych terenów zieleni zdecydowanie ubywa i to jest niekorzystne. Ogólnie rozlewanie się miasta jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem i w zasadzie z punktu widzenia wszystkich zwierząt, czy z punktu widzenia przyrody, najlepszym byłoby, gdyby Warszawa miała, nie wiem, stupiętrowe wieżowce, skumulowane wszystkie obok siebie, siebie bez trawnika pomiędzy nimi, po prostu gdybyśmy mieszkali w takim chowie klatkowym, a cała pozostała przestrzeń była do zadysponowania dla zwierząt. No ale oczywiście z naszego punktu widzenia jest to po prostu niemożliwe do spełnienia, nieludzkie, nie bylibyśmy w stanie funkcjonować w takim miejscu. W związku z tym cieszmy się, że mamy to zieleń za oknem w większości przypadków, ale też musimy mieć świadomość, że za tym idą konkretne skutki. Mamy dziki pod oknami, łosie, mamy również ptaki. Czasami są to takie ptaki, które umilają nam śpiewem poranki, ale czasami są takie, których nie lubimy, bo na przykład wrony potrafią czy kawki nas atakować wtedy, kiedy mają młode. Nie lubimy czasami gołębi, więc no, to wszystko ma różne oblicza.
4: Do rozmowy o ptasiej w Warszawie wracamy za chwilę.

0: W dzisiejszym programie zajmujemy się ptakami Warszawy.
1: Stacja Warszawa.
0: To jakie te gatunki ptaków są najbardziej charakterystyczne dla Warszawy? Czy my mamy jakiś taki, właśnie, czy Warszawa stoi jakimiś gatunkami, a których w ogóle tutaj nie znajdziemy?
2: To znaczy tak, może nie tyle, że Warszawa ma swoje własne charakterystyczne gatunki, ale musimy popatrzeć, jakie warunki życia to miasto stwarza. To miasto stwarza dobre warunki życia dla ptaków, które nie są typowo leśnymi ptakami, no bo w takich wielkich kompleksów leśnych, na przykład z dostępem do starych drzew, drzew dziuplastych, mamy stosunkowo niewiele. Oczywiście one występują w Warszawie, bo możemy tu mówić o lesie bielańskim, lesie kabackim, lasach Wawra, ale jednak to nie jest znaczący udział w powierzchni miasta. Najczęściej są to parki, czyli takie tereny przejściowe, czyli mamy trochę drzew, trochę krzewów, trochę terenów otwartych. Mamy niestety w tych miejscach dosyć duże ograniczenie dostępności bazy pokarmowej dla ptaków i te tereny promują, powiedzmy, takie gatunki, które są możliwie wszystkożerne, czyli nie są bardzo wąsko sprofilowane, jeżeli chodzi o sposób pobierania pokarmu. Takim sztandarowym gatunkiem, o którym często się mówi, że zanika w miastach, jest wróbel. No i po prostu zanika, ponieważ nie ma miejsc bytowania dla niego, ale też nie ma miejsc zdobywania pokarmu. Jest coraz mniej miejsc, czy coraz mniej roślinności, które takiemu wyspecjalizowanemu ziarnojadowi, jakim jest wróbel, oferowałby po prostu zasoby pokarmowe. Więc tak podsumowując, najlepiej mają się oczywiście gołębie miejskie. Tak podejrzewam, że gdybyśmy policzyli na sztuki, to tych byłoby zdecydowanie najwięcej, ale również na przykład bardzo dobrze adaptują się do warunków miejskich ptaki kurkowate i one w XX wieku dosyć intensywnie zasiedlają miasta. Wrony, kawki, gawrony w jakimś tam momencie też były bardzo liczne w lesie bielańskim, ale teraz na przykład w mieście zaczynają się pojawiać coraz liczniej sójki, co jeszcze kilkanaście lat było takim unikatem, powiedzmy, w warunkach miejskich. Te ptaki faktycznie są wszystkożerne, są bardzo inteligentne, są w stanie funkcjonować, żyć obok nas. Uczą się bardzo szybko, że jednak nie jesteśmy zagrożeniem, a jesteśmy takim, no nie wiem, zapewnieniem czy gwarantem bezpieczeństwa i zdecydowanie z tego korzystają. Różnego rodzaju drozdy też wokół nas bez problemu funkcjonują. Sikorki, prawie wszystkie gatunki sikor możemy spotkać w swoim, powiedzmy, otoczeniu. Więc myślę, że to są takie ptaki, które na swojej drodze spotykamy najczęściej. A jeżeli chodzi o taką grupę też liczną, to kaczki krzyżówki są dosyć liczne, jak na ptaki wodne. W Warszawie mamy trochę zbiorników wodnych, oczywiście Wisła tutaj dominuje, ale jest trochę mniejszych zbiorników wodnych w okolicy. No i te kaczki krzyżówki są najbardziej popularne, ale oczywiście nie tylko krzyżówki. Mamy do czynienia z łabędziami, czy chociażby z gwiazdą ostatnich dni, czyli z nurogęsiami.
0: No właśnie, o tym nurogęsiu chciałem też zapytać, bo one rozpalają Warszawę, taką dobrą sprawę, od ładnych kilku lat, ale czy one się pojawiły te kilka lat temu, czy po prostu my sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, co tu obok nas mieszka?
2: Myślę, że raczej ta druga sytuacja miała miejsce. Nie do końca po prostu mieliśmy świadomość, co obok nas mieszka, bo powiedzmy, ornitologia jako takie zainteresowanie ptakami jest dosyć popularne i to hobby ma, no, ptaki są ładne, ładnie śpiewają, przyjemnie na nie popatrzeć i generalnie pewnie od 100 czy 200 lat można spotkać miłośników ptaków, ale kogoś, kto by się tak naprawdę naukowo, stricte naukowo zajmował ptakami, prowadził różnego rodzaju badania i monitoringi, można spotkać w zasadzie w Warszawie od niedawna, w takim szerszym rozumieniu, że spory udział w społeczeństwie ma po prostu, to zainteresowanie ma spory udział w społeczeństwie. W związku z tym za tym idzie też dokładność badań i dokładność informacji na temat zasobów przyrodniczych, czy to w mieście, czy ogólnie w Polsce. Nasza wiedza jest taka, jakie dokładnie prowadzimy badania, inwentaryzacje, czy monitoringi. Więc Warszawa też miała troszeczkę inny charakter wcześniej. Więc nurogęsi były tutaj na pewno wcześniej. To nie jest gatunek, którego by w Warszawie nie było, ale po prostu przez to, że gniazdują często w drzewach dziuplastych, których jest dużo w łazienkach, czyli w takim bardzo rekreacyjnym terenie, które ma bardzo taki charakter rekreacyjny, i ich przemarsz z tymi małymi, który jest prowadzony i przez te łazienki, i przez Wisłostradę, i przez Port Czerniakowski, po prostu jest taki bardzo widowiskowy, no to zdobyły status gwiazdy lokalnej. I jeżeli będziemy to traktowali jako taki sposób na zainteresowanie losem ptaków, to jest to dobra rzecz, ale jeżeli będziemy się bardzo wąsko skupiali tylko na losie jednej kaczki z jej lęgiem, nie widząc całego kontekstu, no to już jest negatywne zjawisko, moim zdaniem.
0: No ale tutaj też bardzo mocno się to zmienia w ostatnich latach, bo dzięki nowym technologiom i aplikacjom do no właśnie rozpoznawania głosu ptaków, śledzenia ptaków i tego, że no tak na dobrą sprawę teraz sprzęt do obserwacji ptaków no, nie jest tak horrendalnie drogi, jak był kiedyś. No, ja też po swoich znajomych widzę, że jednak spora część osób zainteresowała się właśnie tą ptasią stroną Warszawy.
2: Tak, obserwacja ptaków ma zdecydowanie niższy próg wejścia, bo tak jak pan powiedział, zakup, nie wiem, na przykład lornetki czy lunety, to jest wydatek, powiedzmy lornetka, no 1000 zł, luneta 1,5-2000, to już można coś ciekawego w tym budżecie kupić. Wyjście na ptaki jest proste, bo możemy to zrobić w zasadzie koło domu. Aplikacje też pomagają rozpoznawanie. Pojawiło się sporo oferty edukacyjnej w postaci różnego rodzaju publikacji, kursów. Towarzystwa miłośników ptaków również prężnie w tym zakresie działają. Jest mnóstwo dostępnych spacerów, na przykład wzdłuż Wisły też ze specjalistami w taki sposób, aby jednak czegoś się nauczyć. Więc Warszawa jest świetnym miejscem do tego, żeby czegoś o tych ptakach się dowiedzieć, ale pamiętajmy, żeby nie popadać w rachunkowość przyrodniczą, czyli nie robić sobie checklisty do odhaczania gatunków, które spotkaliśmy i nie skupiać się tylko, nie wiem, na rozpoznaniu samca od samicy. To jest oczywiście też istotne, bo musimy wiedzieć, jeżeli się interesujemy danym tematem, musimy wiedzieć, na co patrzymy, ale zawsze patrzmy na szerszy kontekst. Dlaczego to zwierzę się znalazło? Co, z czym to się wiąże? Jakie to ma konsekwencje? Bo dopiero wtedy będziemy w jakikolwiek sposób tą przyrodę byli w stanie zrozumieć.
1: Stacja Warszawa.

0: Cały czas w dzisiejszym programie zajmujemy się ptakami w stolicy, no i musimy pochylić się nad tym, co niespotykanego można spotkać w Warszawie.
1: Stacja Warszawa.
2: Jeżeli chodzi o jakieś takie nietypowe ptaki, no to tak jak mówię, zmiany klimatyczne powodują to, że część gatunków zmienia swoje trasy migracji, czasami odstępuje od migracji, czasami zaczyna mieć problem ze znajdowaniem miejsca do gniazdowania czy miejsca zdobywania pokarmu. Więc to są takie wyzwania, które mogą nas za chwilę czekać i ostatnia zima była takim przykładem, kiedy sporo ptaków, które w ostatnich kilkunastu latach zaczęły ryzykować pozostawanie w Polsce na zimę, no boleśnie to odczuła, czasami śmiertelnie odczuło błąd tej decyzji w tym roku. Więc pojawia się pytanie zawsze w kontekście pracy w ptasim azylu, czy jest sens ratowania takich ptaków, czy są to po prostu osobniki, które no nie powinny, w związku z tym, że podjęły złą decyzję, nie powinny zostać w populacji. No ja oczywiście tutaj się nie będę odważała na taką odpowiedź. My udzielamy pomocy wszystkim ptakom potrzebującym pomocy, ale no faktycznie te zwierzęta trochę ryzykują. Niekiedy zyskują, a niekiedy tracą życie.
0: Skoro już jesteśmy przy ptasim azylu, bo zawsze jak tutaj rozmawiamy, staramy się też od edukacyjnej strony do tego podejść i podpowiedzieć co nieco o tym, jak no właśnie reagować i czy reagować. Ostatnio no dosyć głośna akcja Zostaw nie porywaj, która no właśnie ma za zadanie zwrócić uwagę, że nie wszystko, co wypadnie z gniazda, to od razu trzeba zabierać i pomagać.
2: Tak. Ogólnie tak jeszcze może nawiążę do tej nurogęsi, bo dużo się takich komentarzy pojawiło pod artykułami informującymi o tej akcji adopcji małych kaczątek do matki adopcyjnej, do innej nurogęsi. Pojawiły się takie komentarze, że nie powinniśmy ingerować w naturę. I teraz wracając do ptasiego azylu i pomocy, którą udzielamy, to też mogą się takie pytania pojawiać. Czy to jest ingerencja w naturę, czy nie? I gdzie jest ta granica między tym, co powinniśmy na tej naturze pozostawiać, a gdzie jednak podejmować działania. Ja zawsze rozróżniam, czy staram się rozróżniać tą pomoc właściwą od niewłaściwej, w taki sposób, czy zwierzęciu przydarzyło się coś niedobrego z powodu życia w mieście, z powodu ingerencji człowieka, czy zamierzonej, czy przypadkowej, takiej przy okazji, niechcącej. Jeżeli faktycznie zwierzęciu przydarzyło się coś złego z naszego pośredniego lub bezpośredniego wpływu, to wydaje mi się, że mamy moralny obowiązek mu pomagać, obojętnie czy to jest gołąb, czy jakiś bardzo unikatowy, chroniony gatunek. A jeżeli chodzi, i tutaj nawiązując do tej akcji Zostaw, nie porywaj i pomocy ptakom, mamy prawo, powiedzmy, nie zareagować, jeżeli jest to sytuacja taka, że drapieżnik po prostu zdobył swoją ofiarę. Czy jest to piskle, czy jest to rodzic jakiegoś lęgu. To są procesy naturalne, nie powinniśmy w zasadzie to ingerować. I takie ratowanie na siłę ptaków, które już zostały ranne przez drapieżniki, odpędzanie tego drapieżnika, w zasadzie często kończy się niepowodzeniem, bo drapieżniki nie atakują w ten sposób, że są bardzo delikatne. One już w pierwszym złapaniu swojej ofiary po prostu starają się ją zabić, nie wypuścić z rąk, ze szponów, z pazurów. Więc my mamy bardzo duże wyzwanie, żeby później takie zwierzęta po prostu ratować. No i drapieżniki też muszą coś jeść. Ale na przykład jeżeli takie piskle czy podlot jest gdzieś na ulicy, wypadło z gniazda, no nie wiem, bo jakaś gałąź się odłamała, trzeba mu pomóc, bo za chwilę rozjedzie go jakiś samochód, no to w zasadzie dlaczego mu nie pomóc, nie pomagać? Wydaje mi się, że w takich sytuacjach, skoro pomagamy kaczkom, nurgęsiom przejść przez Wisłostradę, to w zasadzie możemy również pomagać takim małym ptakom. Ważne jest, żeby rozróżnić, kiedy ta pomoc jest konieczna, a kiedy jest niepotrzebna. Warto pomagać wtedy, kiedy zwierzę jest ewidentnie ranne, chore, kiedy mamy piskle w puchu, czyli jest to taki ptak, który za chwilę po prostu się wychłodzi i padnie z tego powodu, a nie jesteśmy w stanie znaleźć jego gniazda, odłożyć go do gniazda, w jakikolwiek sposób go zabezpieczyć. Można wtedy faktycznie takie zwierzę dostarczyć do ośrodka rehabilitacji, ale jeżeli mamy do czynienia z takim prawie dorosłym ptakiem, już ma piórka, już sobie siedzi, ale niekoniecznie lata, gdzieś jest pod jakimś drzewem, to raczej jest to podlot, czyli taki ptak, który już wyskoczył z gniazda, bo już się tam nie mieści, uczy się życia w naturze, uczy się latania pod okiem rodziców. To trwa zazwyczaj kilka dni do dwóch tygodni. No i po prostu takiego ptaka należy pozostawić. Rodzice się nim opiekują, dokarmiają, uczą go reagować na bodźce płynące z zewnątrz, czyli uczą po prostu przeżycia w tych warunkach, w których to zwierzę funkcjonuje. I to jest taka najważniejsza lekcja życia i dobrze by było tego nie przerywać.
0: Czyli patrzymy na to, czy, no właśnie, czy ma już pióra, tak? Mm-hmm. Oraz na to,
2: czy nie jest ranny.
0: Czy nie jest ranny, mm-hmm. i w tych przypadkach reagujemy. No i ptasi azyl też tutaj jest odpowiedzią na pytanie, gdzie z takim ptakiem się udać.
2: Tak, jeżeli jesteśmy mieszkańcami Warszawy i sytuacja ma miejsce na terenie Warszawy, to możemy się udać takim ptakiem potrzebującym pomocy właśnie do Warszawy. Do ptasiego azylu, do naszego ośrodka rehabilitacji, ale jeżeli słuchają nas słuchacze z innych miejsc pozawarszawskich, to należy się zainteresować, najlepiej wyprzedzająco, zanim nas taka sytuacja spotka, należy się zainteresować, w jaki sposób lokalna gmina zorganizowała pomoc dzikim zwierzętom, bo to leży w obowiązkach każdej gminy. Miasta Stołeczne Warszawa ma dwa ośrodki rehabilitacji, ten ptasi azyl oraz ośrodek rehabilitacji dla ssaków prowadzony przez Lasy Miejskie Warszawa. Ma oczywiście Straż Miejską, która obsługuje wezwania i reaguje na interwencje. Dyspozytorzy Straży Miejskiej pod numerem 986 przyjmują zgłoszenia, też udzielają porad, jak się zachować w danej sytuacji, więc tutaj też, jeżeli nie mamy pewności, czy zareagować, czy pozostawić, możemy zadzwonić i tam się poradzić. Zachęcam również do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, które mamy na stronie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Ptasim Azylu. Tam jest bogata biblioteczka, można się tam douczyć.
0: Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z, no właśnie w ogóle z tymi zasadami tego, jak ptaki w mieście i nie tylko funkcjonują, oraz no, edukować się względem tego, kiedy pomagać, a kiedy nie pomagać, to oczywiście na stronach Ptasiego Azylu, ale także warszawskiego ZOO. A naszą gościnią była pani Angelika Gackowska, kierowniczka Ptasiego Azylu właśnie w warszawskim ZOO. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.

0: Autopromocja.
1: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
0: Autopromocja.
2: 16.30, Michał Pogód.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Polski kapitan o ewakuacji statku z hantawirusem. Tajna izraelska baza w Iraku. Brak powołania dla Dariusza Szpakowskiego.
3: Wiadomości.
2: Koniec ewakuacji pasażerów MV Hondius, na którym wykryto hantawirusa. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia oświadczyła, że akcja zakończyła się sukcesem i została przeprowadzona z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. W sprawie głos zabrał też polski kapitan Jan Dobrogowski. Co najważniejsze, pamiętamy o tych, których już z nami nie ma. Nieważne co powiem, nie ułatwię tej straty, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że pozostają oni w naszych sercach i że nadal o nich myślimy. Wczoraj wieczorem statek wyruszył w drogę powrotną do portu w Rotterdamie, gdzie zostanie poddany całkowitej dezynfekcji. Tegoroczne wakacje ponownie z Warszawy będzie można wybrać się w podróż do Rijeki w Chorwacji. Adriatic Express zadebiutował rok temu i zdaniem resortu infrastruktury zyskał sympatię ponad 9 tysięcy pasażerów, którzy zdecydowali się na podróż transportem szynowym. Sprzedaż na codzienne, za wyjątkiem sobót, kursy od 26 czerwca już ruszyła, a koszt takiej 20-godzinnej podróży to około 260 zł. Tegoroczną nowością będzie podstawienie wagonów, które nieco zboczą z trasy, a dotrą nad słoweńskie wybrzeże Adriatyku. Co prawda trasa alternatywna już rok temu przebiegała przez Maribor czy Lublanę, jednak teraz będzie można dostać się do portowego miasta Koper. Na podstawie informacji przekazywanych przez Wall Street Journal, Izrael stworzył tajną bazę w prowincji Anbar na zachodzie Iraku w celu walki powietrznej przeciwko Iranowi. Jej lokalizacja to pustynia rozciągająca się nad zachód od rzeki Eufrat, około 100 km od granicy Iraku z Arabią Saudyjską. Zdanie w tej sprawie zabrał także Esmail Bagaei, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu. Nie wykluczamy jakiejkolwiek możliwości działania władz Izraela. Jest to sprawa na tyle istotna, że będziemy o tym rozmawiać z rządem Iraku. Takie zachowanie Izraela w regionie pokazuje, że nie szanują oni jakichkolwiek ograniczeń, czerwonych linii, by destabilizować pobliskie państwa, kreować nieporządek i uderzać w Islamską Republikę Iranu. O całym zdarzeniu w tym nietypowej w okolicy aktywności helikopterów poinformował lokalny iracki pasterz i od tamtego czasu, początku marca, trwały działania zbrojne między Irakiem a Izraelem, w których zginął jeden iracki żołnierz.
3: Sportowy Campus.
2: Poznaliśmy nazwiska komentatorów, których analizy będziemy słyszeć w trakcie rozpoczynającego się za 30 dni piłkarskiego mundialu. Pierwsze skrzypce będą grały dwa duety w składach. Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski, a także Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Prócz nich w gronie powołanych dziennikarzy znalazła się inna czternastka, jednak próżno w niej szukać Dariusza Szpakowskiego. Jednego z najbardziej ikonicznych głosów komentatorskich piłki nożnej oraz hokeja zabraknie po raz pierwszy na mundialu od 1978 roku, kiedy to w Argentynie gospodarze zdobyli mistrzowski tytuł. Oznacza to, że najprawdopodobniej ostatnim spotkaniem, które legenda mikrofonu komentowała na największej piłkarskiej imprezie, był finał sprzed 3,5 roku w Katarze. 18 grudnia 2022 roku Argentyna po raz trzeci została najlepszą piłkarską reprezentacją świata, pokonując Francję po rzutach karnych.
4: Nic ci do tego nic.

0: Normalnie o tej porze.
1: Dobrze, teraz coś takiego przyjemnego dla mnie na koniec, ponieważ parę jest rzeczy, które mówią mi, że już przeszedłem przez zimę i to wszystko minęło, tylko będą teraz długie, ciepłe dni, jakieś piękne wschody, zachody słońca, jak już spadnie mi deszcz na głowę, to będzie bardziej przyjemne niż nie. Jest takich parę rzeczy, które się dzieją w mieście, a między innymi są nimi kina plenerowe. I takie kino plenerowe jest w niedzielę o 20:00. Przecudowny film, naprawdę przecudowny film z Jackiem Nicholsonem. Lot nad kukułczym gniazdem będzie tam wyświetlany, więc trzymać tylko kciuki za pogodę, żeby ona dopisała, bo naprawdę genialny film i cóż, możemy świetnie spędzić czas w niedzielę i będzie to w Cudzie nad Wisłą na bulwarach Fotyli Wiślanej, więc cóż, seans zaczyna się o 20:00 i oby pogoda dopisała.

House is getting raw. Dobrze, my się z wami żegnamy. To znaczy ja, Damian Proszko i Tomasz Paziewski, który realizował ten program. Macie parę wydarzeń, Noc Muzeów. Możecie też kibicować Bartoszowi, Firsztowi i całemu projektowi Warszawa, który będzie zmagał się noc soboty do niedzieli w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie. Macie parę rzeczy, jak to, żeby iść na koncert Maty albo na kino plenerowe, gdzie będą grali Lot nad Kukułczym Gniazdem, do wyboru, do koloru. Co zdecydujecie, to zdecydujecie. Ja wam życzę tylko dobrej pogody i do usłyszenia.

0: Jest tylko jedno święto muzyki elektronicznej w Polsce. Audio River. Numer jeden od 20 lat. Kup bilet na audioriver.pl.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: No, pa godzina taka, nie ma przypału, co nie? Jak przychodzisz na antenę i odzywasz się w tym momencie.
1: Jest tak, że nikogo chyba nie zaskoczyliśmy. Akurat 17:07 na rozpoczęcie tej audycji to jest dobra godzina.
0: Jest taka, a tutaj nie jest za wcześnie, nie jest za późno, co nie?
1: Ci, co są zwykle oburzeni, jeszcze nie zdążyli być oburzeni. Tak. Natomiast ci, co są zachwyceni, już ten zachwyt trochę wytrącili, bo już po piątej minęło 5 minut.
0: Neutralnie nastawieni, nikt nie wzbudzamy żadnych emocji, a to czasem dobrze.
1: Ale najważniejsze, że jesteśmy.
0: To prawda.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: I moi drodzy, tak oto pozytywnym akcentem mamy Diablo Antis na jedynce. Z kawałkiem Odkąd cię opuściłem. I my też moglibyśmy tak powiedzieć, że odkąd was opuściliśmy w zeszłym tygodniu, trochę się zmieniło. Nie wiem, co się zmieniło.
1: No właśnie, myślałem, że chcesz tam coś ogłosić, Kamil.
0: Nie.
1: Myślałem, że powiesz nam, że jesteś w ciąży.
0: Nie tym razem. Dziewięć minut po godzinie 17:00, Diablo Antis i Since I Left You na jedynce. 22 827 72 05. Otwieramy linie telefoniczne. Możecie dzwonić.
2: Alternator. And that's about the time she walked away from me.
1: Nobody likes you when you're 23. Ten numer zostanie kiedyś hymnem wtorkowego Alternatora.
0: Ostatnio chyba skończyliśmy na Blink 182, co nie?
1: W tamtych rejonach. What's my age again? (886) 971 971, ten numer działa w dwóch osobach, można powiedzieć, ponieważ działa w osobie SMS-owej i w osobie WhatsAppowej.
0: Cudownie.
1: Tam też zapraszamy.

0: Detonator.
1: Więc dzwońcie, piszcie, a my odbieramy i czytamy.
2: Dzień dobry, przyjacielu. Jak masz na imię, przyjacielu?
3: Udało się, mam na imię Ireneusz.
1: Dzień dobry, Ireneusz, miło cię słyszeć.
3: Was również, ponownie bardzo się cieszę, że tak się udało mi się.
1: Poczekaj, panie Irku, bo ja muszę najpierw sam powiedzieć. Ostatnio sobie idę.
3: Irek, poczekaj,
1: bo zaraz ci dam dojść do słowa. Ostatnio sobie idę z psem na spacerze i moją Lubą i sobie chodzimy na spacerku. Patrzę, jakiś typ jedzie na rowerze. Odwracam się, myślę, kurde, no. Chyba to jest on. I on patrzy się na mnie i patrzy się i krzyczy: "Kuć!"
2: To był ten kolarz Armstrong, co go wsadzili za doping.
1: Ja wtedy krzyczę: tak, Irek! I faktycznie Irka spotkałem przypadkowo na tym.
3: Nie ma przypadku. Nie, Kamil, nie było nic przypadkowo. Tak, więc miało się wydarzyć.
1: Faktycznie spotkałem tego Ancymona na spacerze ostatnio, jak byłem.
3: Tak było.
2: Irku, jakbyś mógł za mną nie jeździć na przykład. Za Kamilem róbcie co chcecie, to są wasze prywatne sprawy, ale za mną nie.
3: Dobrze, Maćku, nie ma problemu. Postaram się jakby dopasować do twoich upodobań. Nie ma problemu. Nie będę.
1: Zobaczysz następny razem ty, Irka. Zobaczysz.
3: Byłem w kinie wtedy później i jak byliśmy, to ten film nawet zdąża.
1: Byliście na Michaelu, z tego co kojarzę, bo zamieniliśmy dwa słowa, tak?
3: Tak.
1: Film Michael, ja oglądam trailer tego filmu i ten trailer miałem takie, że całkiem spoko.
3: Mam wrażenie, prawdopodobnie będzie po obejrzeniu filmu takie, no ale wiesz.
2: Ja już chciałem się śmiać z tego, że oglądałeś tylko trailer, ale ja w sumie rzadko chodzę do kina, a zdecydowanie częściej oglądam trailery. To mój głód filmowy jakoś zaspokajają te trailery. No prawda, bo zwłaszcza, że wiecie, jak robią teraz te trailery, że 80% tak naprawdę tego, co w filmie jest, to już jest w trailerze.
1: To też jest strasznie.
3: No myślę, że to może być podobnie. Jak jesteście w tym miejscu, wiem, że zaraz nie wrócicie z linii, musimy porozmawiać o bardzo poważnych rzeczach.
1: To szybko.
3: Maciek. Piłka nożna, właśnie można.
2: Tak jest.
3: Niedzielę. To się przytrafiło, musimy Kuciowi powiedzieć, bo pewnie nie wie.
1: Znaczy ja wiem, że tam, wiesz, niedzielę... Szczęsny i Lewandowski jeździli na autobusie.
3: Tak, to jest bardziej istotne dla jakby skali zjawiska i dla samego pomysłu na to jakby spektakularności tego dzieła, że sam mecz, wiadomo, był wspaniały, jakby Rashford. Nie wiem, czy chciał strzelać z róg, czy chciał dośrodkowywać, ale piękna bramka. Dani
2: nie,
3: Olmo.
2: No strzelał.
3: Podanie piękną. No strzelał, no dobra, niech będzie, że strzelał. Dani Olmo, podanie piętką, no ta asysta idealna po prostu.
2: Tak, ale od razu specjaliści piłkarscy znaleźli, że ta druga bramka Barcelony i to fenomenalne zagranie piętką Daniego Olmo przypomina do złudzenia akcję Stali Mielec przed kilku sezonów w polskiej ekstraklasie. Więc wiemy, co Hans-Dieter Flick puszcza swoim piłkarzom na odprawach przedmeczowych.
3: Są ligi ważne i ważniejsze, dlatego chciałbym się odnieść do tego, co się stało w Betwick pierwszej lidze.
2: Słuchamy cię, Wisła Kraków, Irku.
3: Wisła Kraków słusznie została mistrzem od pierwszego meczu do ostatniego meczu z lider tabeli, więc jakby gratuluję mistrzostwa. Natomiast wczorajszy mecz UKS-u ze Śląskiem Wrocław 2-2, no. Bramka samobójcza na stęki, no nie wiem, co powiedzieć.
1: No, coś tam sobie mówicie.
3: W obliczu jakby jeszcze braków licencyjnych klubu Wieczysta Kraków, no jest to dosyć ciekawa jakby sytuacja.
1: Dobra, moi drodzy, bo widzę, że poświęciliśmy na piłkę minutę 40, co jest moim zdaniem już zdecydowanie o 40 sekund za dużo, bo minutę jestem w stanie wytrzymać. Jeszcze minutę słucham z ciekawością.
3: Głos na dwójkę, poproszę i spróbuję zmienić.
2: Mamy to, dzięki Irek, cześć.
1: A dlaczego oni na tym autobusie jeździli? Bo co, Barcelona wygrała
2: mistrzem Hiszpanii.
1: Mistrzem
2: została.
1: Hiszpanii została, tak? Okay.
2: Ale, a wiesz, czego ja się dowiedziałem ciekawego, czego wcześniej nie wiedziałem z twojej działki? Że no? Pan Leclerc, co tak. Jeździ szybko samochodem...
1: To nie są sklepy Leclerc, nie mylić się.
2: To jest pierwsza rzecz, której się dowiedziałem. Ale Niki Lauda założył kiedyś linie lotnicze, ja nawet nimi leciałem.
1: Tak?
2: Nie słyszałeś o tym?
1: Na jakimi leciałeś?
2: No Lauda właśnie, tak się nazywają.
1: Lauda? Leciałeś liniami Laudy?
2: Tak.
1: Kurde, ja nigdy nie leciałem Laudy. Słyszałem o tym, ale
2: przez
1: nie
2: przypadek. Oni coś tam chyba z Wizerem kombinują, dlatego oni podejmują samolot. Ale ja nie o tym. Wiedziałeś, że Charles Leclerc ma tylko obywatelstwo monakijskie i żadnego innego?
1: Tak, ja myślałem, bo się urodził
2: w Monako. Ja myślałem, że w Monako to oni mają ze startu co najmniej francuskie.
1: Nie, nie, mają tylko, jeśli się urodziłeś w Monako, to masz tylko obywatelstwo monakijskie.
2: A wiesz, ale myślałem, że chociaż mama, tata, Francuz, Włoch, Hiszpan, coś, ten, a tu nic.
1: Nie, nic, czysty Monakijczyk.
2: Byłem naprawdę zdziwiony, bo ich jest bardzo mało w ogóle,
1: tak,
2: przecież.
1: No,
2: przecież czystych Monakijczyków jest 38 tysięcy, jak sprawdziłem
1: na szybko.
2: To jest
1: małe państewko zabudowane blokami i niczym więcej.
2: I aktualnie Polska 38 milionów, żadnego w Formule 1. Monako 38 tysięcy, jednego mają. I to całkiem niekulawego, prawda?
1: Oj, no to, ale jest pewna różnica w finansowaniu tych 38
2: tysięcy. Oni mają jakiś program szkolenia, tak? Kierowców Formuły 1.
1: Oni mają trochę więcej pieniędzy, wydaje mi się.
2: U nas rzeczywiście tory do jazdy szkoleniowej Formuły 1 są niedofinansowane.
1: Nie ma ich, to jest super. Ale tak, no nieważne, wracając. Roza Pistola, flauta na chuła. Teraz na naszej antenie.

0: składa. Cały czas dostępnie jesteśmy pod numerami. Jest dla nas. 886-971-971 SMS-owo. Gadać. Ale co by tu powiedzieć, żeby nie 22 827 72 05 telefonicznie. Czy ktoś się z nami przywitał w ogóle w SMS-ach?
1: W SMS-ach, tak, witam. Znaczy, przywitał, że powiedział dzień dobry.
0: No właśnie, właśnie,
1: to
0: właśnie.
1: Chyba nikt nie powiedział nam dzień dobry.
0: Tak, mój syn jest kibicem Realu, tu widzę.
1: Tak. Panowie, nie ta liga. Czy był pan na raj podczas meczu z West Hamem? A nie oglądałem tego meczu.
0: No. Nikt nie napisał dzień dobry. Widzisz, jak to...
1: Nie, przepraszam, przepraszam. Dzień
0: Daniel
1: dobry, Daniel z Piaseczna.
0: Okej, okay, sorry. Przepraszam, Daniel. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. To pisze na 886-971-971. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Alternator. My się za to nie przedstawiliśmy nawet.
1: To prawda. To może dlatego to nie
0: zadziałało. To może dlatego nikt nie napisał dzień dobry.
1: Kamil
0: Więc
1: Kuć.
0: Umówmy się, że my się przedstawimy.
1: Kamil Kuć.
0: A wy napiszecie dzień dobry.
1: Po raz trzeci. Kamil Kuć.
0: Maciej Koptowski, Maciej Koptowski, Maciej Koptowski!
1: Puh. A tutaj w tle Bisz. Hania urządziła mały bal, świetnie, przepyszny melanż, propsuje Hannibal. Jestem bestią. Nie była to moja deklaracja, to był tytuł tego numeru. Mówią, że mam nierówno pod sufitem, postój chwilę, muszę poukładać ciała worków tyle. Alternator 228277205, pod tym numerem czekamy. Czy słyszałeś, Kamilu, o tym, że pan Łona został radcą prawnym?
0: Naprawdę nie słyszałem.
1: Tak, w zeszłym tygodniu Izba Gdańska bodajże?
0: No tak, bo on z Gdańska jest.
1: Tak, to właśnie tak, tak mi się wydawało. Poinformowała o tym, że pan Łona oficjalnie złożył ślubowanie i stał się radcą prawnym.
0: Wow! Jezu, ja szanuję tego człowieka.
1: Ja ogólnie szanuję ludzi, którzy z jednej strony, którzy są multidziedzinowi, o tak. Mm-hmm,
0: to
1: którzy
0: prawda.
1: Z jednej strony pan Łona no coś tam pisać potrafi, to trzeba mu przyznać. I coś tam przyrapować, a z jednej strony jest radcą prawnym.
0: A czy to multidziedzina?
1: Chcesz mi powiedzieć, że...
0: jedno i to samo.
1: Rap i bycie radcą prawnym.
0: Dokładnie ta sama
1: zobacz,
0: sytuacja.
1: Rap, a radca prawny w skrócie to ry.
0: O!
1: Tak, mało literek w ogóle. To jest bardzo ograniczony człowiek. Odbierzmy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
2: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Tomku, miło cię słyszeć.
2: Tam był Bisz na drugim miejscu, a kto był na pierwszym?
1: Łona, Konieczny i Krupa.
2: A, no to Bisza poproszę.
1: Dobra.
2: A co do osiągnięcia Łony, to mogę takie małe sprostowanie, bo jestem, że tak powiem, z branży i tu nie mówię o hip-hopie. Łona został radcą, będąc wcześniej adwokatem.
1: Wow, to tego to ja w ogóle nie wiedziałem. Co ty mówisz? A, czyli on się przepisał pewnie.
2: Tak jest, teraz jest wielka akcja marketingowa radców szczecińskich. Jak
0: Szczeciński, ze Szczecina jest Łona, faktycznie.
2: Taka ciekawostka, że tak on jest prawniczył od dawna, już praktykował od dawna, a i tak dwutorowo szedł, a teraz się przepisał.
0: Niesamowite.
2: Tak, w miarę przyszłości. Wszystkiego dobrego dla was.
0: Wszystkiego dobrego panie Tomku, dziękujemy serdecznie, cześć. Kłaniamy się nisko. I odbieramy kolejny telefon, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, panie... no na przykład Pelson, Tomek Pelson jest trenerem golfa. Nie?
0: O, i to jest multidyscyplinarna, wiesz.
3: Dokładnie.
0: To są multidyscyplinarne połączenia swoich tych, a nie tutaj radca prawny i raper. No to robią to samo. Ten siedzi przy papierze i przy komputerze i ten siedzi przy papierze i przy komputerze. No nic więcej się tam nie dzieje.
3: Dokładnie, po prostu pewnie tak zrobił, bo chciał umowę o pracę mieć.
0: O, ubezpieczenie, żeby mieć, co nie?
3: Dokładnie, że na KRUSie pewnie jest, proszę pana.
0: Na 100%.
1: Na KRUSie jest na bank.
3: Dobra, dwójeczkę i...
1: Dwójeczkę, dobrze,
0: dziękuję,
1: czyli na Bisza.
0: Dziękuję serdecznie, panie Marcinie.
1: Dzięki, Marcin, cześć.
0: Ja właśnie też chciałem sprostować, że przecież Szczecin nie istnieje. Dlaczego mówimy o tym zmyślonym mieście?
1: A wiesz, że ja raz byłem w Szczecinie?
0: Nie, to zmyślasz na pewno.
1: Ale zobacz, jak szeroko to musi być zakrojona akcja, że komuś się udało do mojej świadomości
0: wbić
1: do głowy ten pomysł, że ja tam byłem.
0: Nie, to nie jest tak, że tobie wbili, tobie zapłacili i ty teraz udajesz, że to wiesz, że to jest...
1: Ale to nie jest, ja bym jednak szedł w jakąś zorganizowaną manipulację, ponieważ do Szczecina ja wtedy jechałem bardzo długo pociągiem.
4: pociągiem.
1: A, żeby było, żeby, a rozumiem, tak, o co chodzi.
4: Ktoś mną manipulował w tym pociągu.
1: Czyli, że Szczecin nie istnieje, to podstawa.
4: Tak.
1: A ty wszedłeś do pociągu, ten pociąg gdzieś pojechał i to była makieta nieistniejącego miasta.
4: Tak. Tak, okay. Ale mogę ciekawostkę sprzedać. Oczywiście, że Szczecin ciągle nie istnieje, ale jak ja jechałem do tego Szczecina, to było jakoś 2 lata temu, 3 mm-hmm. lata temu, to ja jechałem, wtedy pamiętam, że nie można było krócej dojechać do Szczecina pociągiem, niż poniżej 7 godzin chyba nie było szans, żeby dojechać. No. A moja mama studiowała w Szczecinie i jeździła w 6 godzin. A to był koniec lat 80.
1: Niesamowite.
4: Prawda?
1: Niesamowite.
4: Ale zobacz, jak ta manipulacja musi postępować, że po 30 latach dłużej się jedzie pociągiem do Szczecina niż 30 lat temu.
1: Nie, ale moim zdaniem to są drobne niezgodności po prostu w tej historii, wiesz, że oni za każdym razem gdzieś tam idzie,
4: tak,
1: jadą, co nie?
4: I... Tak. Zobacz, i nikt już nie rozmawia o tym, czy Szczecin jest, czy nie, tylko jak długo się jedzie do Szczecina.
1: Jak długo się jedzie do Szczecina, ale to powinna być podstawowa forma wyjścia do dyskusji, że nie ma Szczecina.
4: Zobacz, jak ktoś nas tutaj próbuje z jednej strony prostować, a z drugiej manipulować, ponieważ pisze nam, że 500, numer, jaki piękny numer w ogóle ktoś ma, 450, i dużo zer później. Łona jest ze Szczecina, jakby był z Gdańska, to piosenka Do Ciebie, Aniu, Szłem nie miałaby sensu.
1: To
4: bo
1: prawda.
4: Szeł na bez rzeczy.
1: A możemy zagrać?
4: Zagrajmy
1: to. Ale nie teraz, tylko wiadomości zaraz będą. To po wiadomościach zagramy Do Ciebie, Aniu, Szłem.
4: Dobrze.
1: Dawno nie słyszałem tego numeru, a to jest,
4: wiesz,
1: dobry numer.
4: Ale widzisz, tutaj słuchacz jakby sugeruje, że istnieje w ogóle bez rzeczy w Szczecinie.
1: Do Ciebie. O, nie mamy w ogóle Do Ciebie, Aniu, Szłem.
4: Jak nie?
1: Nie mamy.
4: Niemożliwe.
1: No mówię, że nie mamy, to nie mamy.
4: Nie.
1: Jest no pytanie, nie mamy.
4: Jest pytanie, czy moja mama znała Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina. Szczecin nie istnieje.
1: No właśnie. No nie mam, nie mamy tego, no.
4: Jak to?
1: No nie wiem, no chyba, że to się nazywa jakoś, a nie pamiętam, nie, ale moim zdaniem to się nazywa Do Ciebie, Aniu, Szłem, prawda? Tak się nazywa.
4: Ej, jest informacja, że do Szczecina się jedzie już 4-5 godzin, czyli tyle, ile przed remontem. Wow.
1: Dobra, nie będzie Do Ciebie, Aniu, Szłem, albo chyba, że coś znajdziemy fajnego. Dobra, zwycięzca pary poprzedniej, Maćku,
4: zwycięzcą pary poprzedniej, oczywiście Blink.
1: Blink?
4: Tak.
1: Zaskakujące. No dobra, niech będzie, moi drodzy. Blink 182 i What's My Age Again?

0: 17.30, Michał Pogód.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Nie żyje Stanisława Celińska, Karol Nawrocki z wizytą w Rumunii. Czy to koniec kariery LeBrona Jamesa?
1: Wiadomości.
0: Nie żyje Stanisława Celińska. O sytuacji poinformowała w mediach społecznościowych Joanna Trzcińska, która w ostatnich latach współprowadziła konto. Aktorka i piosenkarka związana była ze sztuką już od 1969 roku, występując na deskach wielu teatrów. Współczesnego, nowego, dramatycznego, studio oraz rozmaitości. W 2018 roku wydała ona album muzyki poetyckiej, za który przyznano jej Nagrodę Fryderyka. Potem ukazały się jej jeszcze 4 wydania: Jesienna, Domofon, Przytul oraz Uwierz. Stanisława Celińska 2 tygodnie temu skończyła 79 lat. Prezydenci Polski i Rumunii spotkali się w Bukareszcie. O tej planowanej delegacji Karol Nawrocki mówił już w marcu, kiedy to w Pałacu Prezydenckim przyjął Nikuszora Dana.
2: W tym samym czasie zostawaliśmy prezydentami, drodzy Państwo, w maju 2025 roku i cieszę się, że będę miał okazję się spotkać z panem prezydentem w Bukareszcie już 13 maja podczas spotkania bukaresztańskiej dziewiątki. Następne nasze spotkanie to z całą pewnością szczyt NATO Fankarze.
0: Tym razem do spotkania doszło w Pałacu Cotroceni, gdzie jutro obydwie głowy państw poprowadzą 11 szczyt bukaresztańskiej dziewiątki, a poprzedni miał miejsce w Wilnie blisko rok temu. Wspomniana grupa została założona 4 listopada 2015 roku właśnie w rumuńskiej stolicy. W jej skład wchodzą inne państwa wschodniej flanki NATO, czyli Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry i Bułgaria. Wizyta prezydenta Nawrockiego w Rumunii potrwa do czwartku. Smoki na ulicy Smoczej, 4. edycja Smoczej Parady w Warszawie. Rodzinne atrakcje, warsztaty oraz wspólne świętowanie to tylko niektóre z atrakcji zapowiedzianych na 23 maja. Główną częścią wydarzenia będzie wielki zielony smok, który poprowadzi marsz ulicami Woli przy akompaniamencie muzyki rodem z brazylijskiego karnawału. Parada rozpocznie się o godzinie 12, a po niej do godziny 15 na boisku przy ulicy Smoczej 19 działać będzie rodzinna strefa atrakcji. Znajdziemy tam m.in. gry i konstrukcje zręcznościowe, klocki Lego, animacje i spotkania ze smokiem oraz warsztaty chemiczne pod tytułem Smocza Alchemia.
1: Sportowy Campus.
0: Czy to mógł być ostatni mecz LeBrona Jamesa w profesjonalnej koszykówce? Los Angeles Lakers ulegli na własnym parkiecie Oklahoma City Thunder 115-110 w półfinale konferencji zachodniej i odpadli z walki o mistrzostwo NBA. W rywalizacji do 4 zwycięstw drużyna z Oklahomy wygrała wszystkie spotkania. Tak po tym meczu mówił kontuzjowany zawodnik Lakers Luka Doncic. Wiem, że wielu z was chciało, żebym wrócił. Niestety kontuzja nie była w pełni wyleczona. Mimo że w mediach pojawiały się plotki, że zagram, to jednak nikt z nich nie widział wyników moich badań, więc to był po prostu fałsz. Jeśli jakkolwiek mógłbym zagrać, zrobiłbym to na 100%. Nie wyklucza się, że wczorajszy mecz mógł być ostatnim LeBrona Jamesa w karierze. 41-letni zawodnik wczoraj zakończył bowiem swój 23. sezon gry w NBA.

0: bo nagle.
1: Halo, słucham.
2: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
0: A nic.
2: A to świetnie, jest impreza na bezrzeczu.
0: U Ani?
2: No jasne, słuchaj, będę wozem.
0: A co to ma wspólnego z impro?
2: O 12 bądź pod malinką, to cię zawiozę.

0: No i jest Iłona.
1: Szedłeś kiedyś, Kamil, w klapkach przez miasto?
0: To szedłem, zdarzało mi się.
1: Mi też się to zdarzyło, ale nie, że na wakacjach.
0: Jest to, nie, że na wakacjach. Jest to dobry experience, moim zdaniem. Tak, wiesz, że wychodzisz sobie z miejsca, w którym idziesz gdzieś, na przykład do sklepu. No tak. I nie przejmujesz się za bardzo tematem, po prostu wychodzisz w klapeczkach sobie.
1: Ale też wydaje mi się, że na innych to tak psychologicznie oddziałuje, że jednak oni widzą, że Alon ma luz.
0: Alon jest luźny.
1: W klapkach do sklepu, to oni wiedzą, że jesteś tutaj na dzielnicy ogólnie, nawet jak się nie znają, to wiedzą, że jesteś znany, bo ktoś z zewnątrz by sobie nie pozwolił na taką ekstrawagancję.
0: Nie no, ja czasem samochodem też w klapkach jeżdżę, wiem, że to
1: jest niebezpieczne.
0: To nie powinno się, dlatego zazwyczaj robię tak, że mam klapeczki, co nie? Sobie ściągam te klapeczki. I dopiero noga na gaz. I jest klasa.
1: To też nie pochwalam.
0: Dlaczego? Jest dobrze, fajnie.
1: Ja kiedyś samolotem wracałem w klapkach.
0: O, tego jeszcze nie robiłem.
1: Ale nie kierowałem.
0: Nie, ja też nie kierowałem.
1: Było bezpiecznie.
0: To prawda.
1: Łukasz z Oslo pyta, czy puścimy numer Disco Polo. Nie puścimy.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: Ja wiesz co? A ja za to zawsze marzyłem, żeby mieć kroksy i nigdy nie miałem kroksów.
1: Ja też nigdy nie miałem kroksów, ale nigdy o nich nie marzyłem.

0: Royal, Royal w ćwierćfinałach z serem napisał, jak mawia mój kolega, idź w klapkach do sklepu, niech widzą, że jesteś stąd.
1: Dokładnie tak.
0: Numer 450 napisał, że jak jest sami 12 stopni, to chodzi w klapkach na siłownię, dlatego że ułatwia to logistykę.
1: No ale powiem ci, że to nie jest głupi.
0: To nie jest głupi pomysł, no.

0: 02 7 7 2 0 5.
1: Alternator.
2: Unknown Mortal Orchestra na dwójce.

0: 886-971-971. Możecie głosować, ale także dzielić się z nami swoimi przemyśleniami na temat życia, na przykład na temat chodzenia w klapkach.
1: Życie w klapkach.
0: Życie w klapkach. W klapkach przez świat.
1: Mam pomysł. To jest, zobacz, jaki to jest dobry tytuł na książkę w ogóle. Życie w klapkach, czyli książka o stoicyzmie.
0: Dlaczego akurat o stoicyzmie?
1: Dlatego, że człowiek jest, wiesz, stoicki, ma luz i niczym się nie przejmuje. Alternator. Powiedz, że to nie jest dobry tytuł książki.
0: Wydaje mi się, że Wojciech Tejrowski mógłby zgłosić jakieś zastrzeżenia, że jesteśmy tanią kopią, bo jednak on pisał książki pod tytułem Boso przez świat.
1: Boso przez świat, a my będziemy, wiesz, życie w klapkach. No, ale powiedz, ale ej, ale dobra, spójrzmy na to tak realistycznie. Boso przez świat. To niebezpieczne jest nawet.
0: Tak, chyba, że jest... sobie zrobisz taką naturalną podeszwę.
1: No, to się potem wytwarza, ale tak cały czas.
0: Odbieramy telefon.
1: Wiesz, kiedy jeszcze nie było asfaltu, to można było chodzić boso. Ale teraz w tym gorącym asfalcie, nawet jak masz podeszwę, to będzie ci gorąco w lato.
0: No tak, tak.
1: Popatrz stopy od razu. Kiedyś chodziłem stopą. Chodziłeś kiedyś po asfalcie, po gorącym, po takim asfalcie, że tak, nie mogłeś stawiać nóg na nim?
0: Tak, tak.
1: No, nie da rady chodzić.
0: A piasek na plaży, jak się nagrzeje latem?
1: To też nie ma szans czasem po nim chodzić bez klapek.
0: Jak byłem teraz w Gruzji, to sobie w gorącym źródle sobie poparzyłem stopę.
1: O,
0: Było tak gorące.
1: Bo było tak gorące.
0: A nie spodziewałem się, że będzie tak gorące.
1: Czy boso przez świat? A w samolocie boso?
0: Ale w samolocie boso. A nie, w samolocie,
1: w samolocie
0: nie.
1: To w klapkach, klasa.
0: W klapkach, tak.
1: Życie w klapkach, ale co to za życie. Dobrze, odbierzmy telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Dzień dobry, Karol z tej strony.
1: Dzień dobry, cześć Karolu.
2: Panom redaktorom.
1: Nie, to nam jest miło.
0: Cześć.
2: Nie, ale to mi jest bardziej miło.
1: Oj,
2: i tak
1: nie
2: teraz
1: sądzę.
2: Będziemy, nie, wam, nam i tak dalej. Panowie, powiedzcie mi, co jest na jedynce i na dwójce, bo nie mam zielonego pojęcia.
1: Na jedynce Fontaines DC, Jackie Down the Line.
0: A na dwójce Multi Love, Unknown Mortal Orchestra.
2: Jedynka.
0: Dobrze.
2: Nie mam zielonego pojęcia, co to jest.
1: Jackie down the line. Nie, chyba źle zanuciłem, ale dobra, już trudno.
2: Słyszałem, znaczy jak włączyłem samochód i siadłem do samochodu, to tak trochę mi zaleciało taką kapelą, kiedyś była Placebo, pamiętacie?
1: Ja chyba kojarzę, co ty masz na myśli i też o tym myślałem przez moment. Wiesz, dokładnie tak.
2: Był taki kawałek chyba Special K,

0: końcu.
1: Dzięki,
2: dziękujemy serdecznie, trzymaj się.
1: Chodzi o Placido Domingo, tego śpiewaka?
2: Nie,
1: Ale nie powiesz mi, że to nie było błyskotliwe.
2: To było błyskotliwe, okej, okay, to było błyskotliwe.
1: Nie mówię. Mam wszystkie płyty Placido Domingo. Aż sprawdziłem, czy on żyje, ale żyje. Odbierzemy telefon.
2: Dawaj, halo.
3: Dzień dobry, Adam z tej strony.
2: Cześć Adamie.
3: Cześć, witam. Poproszę na dwójkę.
2: Dwójeczkę zapisujemy, czyli dobrze. Multi Love i Unknown Mortal
1: Adamie,
2: Orchestra.
1: Adamie, czy ty kiedyś poszedłeś do sklepu w klapkach?
3: Nie przypominam sobie, ale raczej wątpię, bo dla mnie ten rodzaj obuwia to jest taki typowo wakacyjny ogólnie rzecz biorąc. I raczej w mieście, poza gdy nie jestem na urlopie, to raczej w nich nie popylam.
2: Ja generalnie mam taki moment, że jak przekraczamy 25 stopni, to ja już nie zakładam butów.
1: Nie, no aż tak. Aha. To nie. Tylko wiecie, żeby nie mylić na przykład klapków.
2: Ale to dlatego, że
1: z takimi półsandałami.
2: Maciek, ale ty też masz pracę, która trochę cię zmusza do chodzenia w normalnym
1: obuwiu.
2: A ja tak nie bardzo. Ja potem faktycznie, kiedy idę do pracy, to zakładam normalne obuwie, takie, które jest ochronne, bo moje za to zmusza mnie, żebym chodził w ochronnym. Ale tak na co dzień, w normalnym życiu, ja już nie zakładam wtedy butów. W ogóle. W weekend?
3: No,
2: nie ma szans.
3: Ja to mam nawet sklep dosłownie 20 metrów od domu i idąc do sklepu to zakładam w normalne ciżemki, jakoś tak, nie wiem, klapki, sandały, ciżemki? To tylko i można jakoś tak...
1: Ciżemki? A co to są ciżemki?
2: Ojej, on nie wie, co to są ciżemki.
1: Ciżemki? Pierwszy słyszę. Boże, Kamil, proszę cię. Jak osoba?
3: Chodzi o to, że zakryte, że paluchy muszą być zakryte. Żadne sandały, ani klapki
2: takie
3: w mieście,
2: kapcie.
3: To jakoś nie
2: ten. Nie, takie kapcie.
1: Ciżemka to jest but po staropolsku.
2: Co?
3: Kapcie to są bambosze.
1: Tak. A w ogóle, wiecie, że są rejony Polski, gdzie mówią na kapcie pantofle?
2: Pantofle?
1: Tak. Pantofle to są ładne buty eleganckie.
2: Ładne buty eleganckie.
1: A na przykład na południu pantofle mówią na kapcie.
3: Takie laczki jakby.
1: Tak.
2: Ciekawe.
1: Dobrze, Adamie.
3: No to tak to.
1: Trzymaj się. Bądź zdrów.
3: No, wy również. Pozdrawiam.
1: Cześć.
2: Na razie.
1: Nie słyszałeś nigdy o historii żółtej ciżemki?
2: Żółtej ciżemki?
1: Jest tak, to była książka, później film, w którym grał Marek Konrad, historia żółtej ciżemki.
2: Pierwszy słyszę.
1: O, to było o tym, że chłopiec się wspinał na ołtarz Wita, ale zobacz, fabuła jest mega interesująca, jak się o tym mówi. Chłopiec wchodził na ołtarz Wita Stwosza w Krakowie i wpadł mu but za ten ołtarz. Fascynujące, prawda?
2: Ciekawe.
1: Jest pytanie do ciebie, Kamil, czy buty ochronne do radia zakładasz?
2: Nie!
1: Odbierzemy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
2: Dzień dobry.
4: Halo, siemanko, Kondi z tej strony.
1: Cześć Kondi.
4: Ej, uprzedziliście mnie, bo właśnie chciałem Kamila zaskoczyć tą historią żółtej ciżemki, no.
1: Ale to, bo ja coś może pomyliłem, Kondi. To tak było,
4: nie,
1: prawda?
4: Nie, jest. Pierwszy film Marka Konrada, historia żółtej ciżemki. Latał za tą ciżemką, ona wpadła za Wita Stwosza, obraz i tam w ogóle cudawianki się działy.
1: Tak, a ciekawostka jest jeszcze taka, wydaje mi się, że nie mylę, ale na jednej hali kręcili historię żółtej ciżemki, gdzie był mały Marek Konrad, kilku albo kilkunastoletni, a na hali obok kręcili o tych dwóch, co ukradli
4: dokładnie.
1: Księżyc z braćmi
4: dokładnie,
1: Kaczyńskimi
4: dokładnie.
1: W rolach głównych tak i w ten sposób Marek Konrad poznał w wieku młodzieńczym przyszłego prezydenta i premiera.
4: Bardzo ciekawe. Tylko, że nie wybrał tej drogi i ciekawe, czy to na dobre mu wyszło.
1: Wydaje mi się, że tak. Ja chciałbym
4: chyba
1: być
4: tak,
1: kiedyś
4: nie?
1: jak Marek Konrad. Marek Konrad wrócił z emerytury aktorskiej niedawno i chyba nie miał się tak źle na tej emeryturze.
4: Nie,
2: Marek
4: no
2: Konrad
4: to
2: teraz to jest gościu. On teraz sobie chilluje. On teraz coś gra coś ostatnio?
1: Zagra w lalce. Tak. A
2: no
1: tak poza tym to sobie...
2: Emerytura aktorska to chyba polega na tym, że wychodzisz i grasz w reklamach, co nie?
1: Nie, on gra w jednej reklamie z tego co wiem.
2: No z jednym
1: pewnego banku. I tylko jeden jedyny. A tak poza tym to sobie jeździ po świecie i hoduje wino.
2: Naprawdę?
1: Tak.
4: Dokładnie.
2: Cudowny człowiek.
4: Dokładnie.
2: Niesamowite.
1: Panie Kondi, jeden
4: złote
1: czy dwa?
4: Życie, nie?
2: Złote życie.
4: A co było? Co było, powiedzmy?
1: Na jedynce Fontaine DC Jackie Down the Line, na dwójeczce Unknown Mortal Orchestra Multi Love.
4: Jedyneczka.
1: Dobrze.
2: Jedyneczkę zapisujemy. Dziękujemy.
1: Dzięki, Kondi.
4: Trzymajcie się, chłopaki. Pozdrawiam.
1: Pozdro.
2: No ty się trzymaj, panie Kondi. Dobrze, my musimy kończyć.
1: To wejście.
2: Jestem bez... To nie jest tak, że my sobie idziemy.
1: Nie bójcie się, wrócimy.
2: No sorry, muszę kończyć. Bye.

0: Numer 885 napisał: ja kiedyś chodziłem na moczydle po asfalcie, w którym to od gorąca ślady z moich stóp pozostawały. Normalnie czułem się jak gwiazda typu Marek Konrad.
1: Ale to ciekawe, czy asfalt nie zostawał też na stopach wtedy?
0: Wiesz co, jak miał mokre stopy, to po pierwsze woda chłodziła bardzo szybko stopy i nie przyklejał się asfalt do stóp, więc mógł zostawiać stopy, nie parząc sobie stóp, a odciski zostawały na asfalcie.
1: Wow.
0: No, niezłe, co nie?

0: Zombie.
1: Kult.
0: Nie, kalt. Genesis Ousłów, tak się nazywa ją ci, którzy są odpowiedzialni za ten numer. My jesteśmy odpowiedzialni za czytanie waszych SMS-ów i liczenie głosów, a to można zrobić pod 886-971-971. Jeszcze tylko przypomnę, że czekamy na wasze telefony pod 22 827 7205.
2: Odbierz telefon, panie Maćku, odbierz telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: O, udało się. Dzień dobry, z Irkiem ponownie.
2: Cześć, Irku. Dzień dobry, ja cześć, tutaj... Irku.
3: W sprawie postaci Marka Kondrata. Wasze pokolenie jest zaznajomione z takim serialem Ekstradycja.
0: Ekstradycja?
3: Ekstradycja. Pierwszy sezon to 95 rok.
2: Tak. Ja nie widziałem.
3: To zdecydowanie polecam. Na tym takim specjalnym serwisie strumieniowym jest teraz cyfrowa reedycja, czy cyfrowa rekonstrukcja. I w pierwszym odcinku jedzie wspaniałym Nissanem Sunny GTI-R. W ogóle on jeździ tam wspaniałymi samochodami, poza tam polonezami i różnymi innymi. I właśnie w ten sposób też nawiązałem do jeżdżenia samochodem, bo Kamil pewnie dobrze wie, że ja większą Europę przejeździłem w Crocsach.
2: Nie, nie wiedziałem o tym.
3: Nie wiedziałeś o tym?
2: Nie.
3: Teraz ci mówię. Może... No kurczę, jak 5 lat temu do was dzwoniłem, ale to bardziej chyba jeszcze do Biega i Pabla. To opowiadałem, że jeżdżę w różowych Crocsach i te różowe Crocsy to jednak to jest pięknie.
2: Ojej, ja coś kojarzę. Ojejku, ale mi odblokowałeś zapadkę. W życiu bym nie przypomniał sobie o tym. Kompletnie. Tak? Ale faktycznie coś takiego było.
3: Ja to doskonale pamiętam, ponieważ jeżdżenie w Crocsach, chociaż nie wiem, niech cię eksperci tam, ci co gwiazdki dają samochodom, niech powiedzą, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne. Ja uważam, że to jest najbezpieczniejszy sposób przemieszczania się samochodem.
2: Ciekawe.
3: Jak jedziesz dłużej niż na przykład 8 godzin, to nie pijesz stopę.
2: Ale musisz chyba, ale musisz chyba sobie tę zasuwkę z tyłu założyć, co nie? Żeby ci nie spadało.
3: Zupełnie nie. Niepotrzebne to jest.
0: Fascynujące są to tematy, panowie. tak. Natomiast ja bym chciał cię, Irku, zapytać, jedynka czy dwójka?
3: Ejsa Prokiego, poproszę.
0: Dobrze, oczywiście.
2: Niech będzie.
0: Zapisane. Mamy
3: pozdrawiam.
0: To. Pozdrawiamy.
3: Dzięki. Ale jedno pytanie od razu.
0: Dawaj.
3: Przepraszam, jeżeli mogę.
2: Proszę. Tak,
3: ale zupełnie ad hoc teraz. Czy Ania gotuje, myślicie, że że jak ona w przepisie pisze, że sypior do ciasta na placki mieszane, to mówi prawdę, czy blefuje?
0: Blefuje.
3: Czy należy do ciasta, do placków ziemniaczanych dodawać szczypior, czy sama cebula wystarczy?
0: To jest blef.
2: Ja bym zrobił samą cebulę i tyle.
3: Tak, ja też. Ania gotuje, jednak mówi, że szczypior, więc się zdziwiłem i myślałem, że jako ekspert się wypowiesz.
2: No nie wiem, nie tym razem. Dobrze, pani Irku, dziękuję.
0: Dzięki, cześć.
2: Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: To mamy się Malarii z strony.
2: Dzień dobry, cześć. Jak tam dzioneczek mija?
4: Co takiego?
2: Jak tam ci mija dzień w skali od 1 do 15, ale 15 to jest najgorszy dzień w życiu, a 1 to jest najlepszy.
4: O Boże. 4?
2: Okej.
0: Okay. A, no to Boże. Prawie, że super.
2: Prawie,
0: no to gratulacje.
2: To nie, no dobry dzień za tobą.
4: Dobry dzień. Trochę kark mnie boli, bo chyba krzywo spałem czy coś, ale... W pracy jeszcze w miarę luźno, siłownia dobrze weszła. I jeszcze do domu nie wróciłem.
0: A czy na siłownię poszedłeś w klapkach czy w butach?
4: Nie, w butach. Nie.
2: A dlaczego? Dlaczego nie lubisz ludzi w klapkach?
4: To znaczy, nie lubię. Sam chodziłem właśnie, jak mówili.
2: Mają za dużo luzu i zazdrościsz, przyznaj się.
4: Chodziłem w klapkach. Ale chodzi o to, że na siłowni w klapkach, no to jest większy ból. Nawet jak w butach jesteś, to jest zawsze jakaś tam amortyzacja, jakoś by spadło. Ale w klapkach...
0: Nie, ale chodzi o samo dojście na siłownię w klapkach. Na siłowni już w butach.
2: Tak, na siłowni.
0: Ale trasa...
2: Sportowe buty normalnie.
0: Trasa do domu i na siłownię w klapkach.
2: Tak.
4: Nie.
2: Dzięki temu myjesz sobie stopy i nie musisz sobie suszyć, wiesz, potem wszystkiego. Jest fajnie. Tak. To ma sens. Musisz przyznać.
0: Ja to bym nawet samą tą trasę... Już siłownię można pominąć, ale na siłownię pójść w klapkach? umyć stopę i wrócić do domu.
2: I wrócić do domu.
0: Ja bym rekomendował.
4: Coś w tym jest, ale nie, ja bezpośrednio po pracy mam przez pół od siłownię, więc kończę robotę, idę na siłkę i wracam dopiero do domu, więc i tak jestem spocony i tak. I po pracy, po siłowni to już w ogóle.
2: Ja w ogóle sobie uświadomiłem, że ja nie mam klapek na lato.
0: Ojeju!
2: No naprawdę, bo ja zgubiłem ostatnio klapka jednego.
0: Byś się wstydził.
2: No i właśnie sobie uświadomiłem, że ja nie mam nawet klapek, żeby w nich chodzić.
4: Ja mam dwie pary.
0: To
4: muszę mieć.
0: Może się dogadacie, panowie.
2: A może mi jedną dasz, Archie?
0: Archie.
4: Jak wpadniesz tam w okolice Karczewa, wiesz...
2: Kurde, no... Wcale tak rzadko mnie tam nie ma w tej okolicy Karczewa, żeby nie było.
4: Wiem, że przyjeżdżałeś tutaj, ale mówię, jak wpadniesz, ja podjadę. Ale ci nie oddam moich klapek tak naprawdę, bo...
0: Ale nie, Archie, ale jednego, bo on ma jednego, to on ma.
2: Jednego to mam, to możesz jednego mi dać tylko.
4: Kurczę, na jednym będę skakał, kurczę.
2: Dobra, Archie, dziękuję za brak chęci pomocy. Nie chcę, ale to słychać było, że on nie chce po prostu mi tych klapek oddać.
0: Zwodził nas za nos,
2: on słychać było, że on nie odda.
0: Archie, jeden czy dwa, szybka piłka.
4: Dwa,
0: dobra. Dzięki w takim razie, trzymaj się, cześć.
4: Ale jak wrócimy jeszcze do tematu, jeśli tatuś zrobi dziubek, to nie ma chawewsi.
0: Cześć!
2: Tak jest, na razie.
0: No, odbieramy jeszcze jeden
2: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, hej, jak masz na imię?
1: Tadzio,
2: miło cię słyszeć. Na co głosujesz w tej parze?
1: Pierwszy raz dzwonię.
2: Superancko, słuchaj, w związku z tym, że dzwonisz pierwszy raz, mamy dla ciebie, ojejku, jak tak...
0: Będzie specjalny dżingiel dźwięk.
2: Oczywiście, że będzie. Uwaga!
1: Ale fajny!
2: No.
0: Tadziu, ile masz lat?
1: 7.
2: Tadziu, 7 lat i już w radiu go słychać. Czaisz?
0: I wywołał jeszcze fanfary.
2: I wywołał fanfary. A ty co robiłeś, kiedy miałeś 7 lat, Maciek?
0: 7 lat? Ja ci powiem,
2: ja nie powiem, co robiłeś, bo Tadziu z nami jest.
0: To był ciężki komunistyczny czas.
2: Tak czy inaczej. Tadziu, na co głosujesz? Na jedynkę czy dwójkę? Bo musimy powoli kończyć.
1: A jedynka to co to było?
2: Jedynka to Punk Rocky i A$AP Rocky, a na dwójce jest Death Cold Zombie, Jonesy i Sousu.
1: No ta dwójka.
2: Dwójeczka. Dobra. Dla ciebie. Dziękujemy serdecznie.
1: Dzięki, do widzenia.
0: Dzięki, Tadziu.
2: Trzymaj
0: wszystkiego
2: się,
0: dobrego,
2: Tadziu.
0: Cześć.
2: Panie Maćku, co wygrał w poprzedniej parze, bo tak siedzę w ciszy, dlatego że nie wiem, co zrobić.
0: Fontaine's DC.
2: Aha, czyli Jackie Down the Line, jak mnie mam.
0: Ale zobacz, Tadziu musi nas słuchać regularnie jednak, gdyż on się nie przyjmował za bardzo tym, co ty tam do niego mówisz.
2: Tak,
0: natomiast
2: to
0: wprost powiedział, dzwonię pierwszy raz.
2: On wiedział,
0: i on wiedział doskonale,
2: on wiedział, czego
0: że fanfary
2: on
0: powinny
2: wiedział,
0: być.
2: Czego oczekuje. Ja zresztą zastanawiam się cały czas, czy są jakieś polecajki klapkowe w ogóle? Takie są,
0: znaczy?
2: Czy są lepsze klapki, czy są gorsze klapki?
0: Japonki bardzo lubię.
2: Japonki, a ja właśnie takie japonki totalnie nie.
0: Kamil,
2: ten sznurek między palcem...
0: Nie, musisz się do tego przyzwyczaić. Jak już
2: no
0: ci,
2: ja wiem, kiedyś chodziłem w Japonkach.
0: Jak już w mózgu ci przeskoczy japonki,
2: ale
0: gdzieś, dasz radę.
2: No dobra, ale tam jest ten sznurek i on czasem wyskakuje i potem już te wszystkie są ten...
0: Japonki.
2: Japonki, naprawdę?
0: Ja mam, słuchaj, japonki z 8 lat te same i są nie do zdarcia.
2: Nie
0: objeździły ze mną 4 kontynenty.
2: Naprawdę?
0: Naprawdę.
2: A jakie masz japonki?
0: Nie mogę powiedzieć nazwy tej firmy.
2: To prawda, nie możesz.

0: Witajcie bardzo serdecznie w miejscu rozważań, w
1: segmencie dumania.
0: Tak, w miejscu, gdzie zastanawiamy się nad poważnymi sprawami.
1: Bardzo poważnymi sprawami. Nie wiem, czy są sprawy poważniejsze, nad którymi się można zastanawiać, niż to,
0: sprawy.
1: Co nam w duszy gra.
0: Tak, i na tym to wszystko polega, dlatego że właśnie teraz zaglądamy do Wielkiej Księgi Specjałów Siostry Kucia i w niej zazwyczaj dzieją się jakieś pewne rzeczy i właśnie czasem ten motyw przewodni, o którym rozmawiamy, jest naprawdę godny jakiegoś rozważania i pochylenia się nad nim. Dzisiaj motywem przewodnim, panie Maćku, jest świat.
1: I to nie byle jaki świat.
0: Nasz świat.
1: Unsere Welt.
0: Unsere Welt, czyli nasz świat. I myślę, że ten świat, który nas otacza, powinniśmy doceniać. I motywy, i takim, wiesz, takim przesłaniem muzyki, która zaraz popłynie z naszych głośników, właśnie będzie to, żeby doceniać świat, który nas otacza. Uśmiech.
1: Piosence tytułowej do serialu Klan Ryszard Rynkowski śpiewa... Zmienia
0: też piękna
1: się,
0: pieśń.
1: To niezaprzeczalnie. Zmienia się światło w twoich oczach, ale ja jako młody człowiek nie do końca ogarniałem. Tam mi się te sylaby sklejały i myślałem, że chodzi o zmieniający się świat. Mm-hmm. Bo te łoto tak puszczałem jako taką onomatopeję. Zmienia się światło w twoich oczach.
0: Ja też tak miałem, jak to słuchałem. Tak teraz mi właśnie uświadomili, że ja miałem bardzo podobnie.
1: Prawdopodobnie była to ta sama jednostka. Natomiast tutaj ten Unsere Welt, być może autor tej pieśni, też był fanem Ryszarda Rynkowskiego i jego utworu Jak w porach roku Vivaldiego.
0: Tak, tak, tak. Za to pan Jak w porach roku Vivaldiego, a pan, którego zagramy, to jest Sanmiego.
1: Wow! No, przepraszam za ten dźwięk. Przepraszam.
0: Panie Maćku, powstrzymuj się trochę, jesteśmy na antenie w końcu.
1: Zagra teraz Sanmiego, posłuchajmy jego.
0: Proszę.
1: A, jeszcze muszę kliknąć.
0: Tak, tak, tak.
2: Na was los, Oma? Das ist normal, das ist die Generation. Alle hüpfen sie hier rum. Ist ja krass, aber keine Musik. Dich, dich, dich, keine Musik.

0: dostaliśmy od naszego słuchacza przepiękną, to może jeszcze przedstawię kawałek, który graliśmy przed chwilą, czyli Unsere Welt i San Miego, który przed chwilą był na naszej antenie. Jak myślibyście, chcieli więcej, to wielka księga specjałów siostry Kucia oczywiście służy, jest otwarta. A nasz słuchacz wysłał nam zdjęcie swojej szafki z klapkami, której przedstawia swoje klapki od prawej do lewej. Jedne ma do kościoła, do sklepu na środku i do traktora.
1: Czekaj, od prawej?
0: Od tak, prawej, tak.
1: To
0: do kościoła, do sklepu.
1: Od prawej rzeczywiście są takie eleganckie,
0: ładne, co nie
1: skórzany pasek. Skórzany pasek. Do sklepu
0: na
1: luz,
0: środku, taki
1: luz,
0: luzik,
1: ale widać, że dba o stopy i dobre ukrwienie, bo one mają takie pimpki, które mają ukrwić,
0: tak.
1: Mają stopy. Na do traktora to już tutaj nie ma miękkiej gry. Ale zwróć uwagę.
0: Zobacz, do traktora tak jak pan Irek powiedział.
1: Tak, ale są kroksy, no. Natomiast zwróć uwagę na pewien istotny szczegół.
0: Pasek zawinięty do góry.
1: Ale wkładka filcowa.
0: Naprawdę? Gdzie ty
1: wkładka filcowa jest w kroksie.
0: Co ty? Nie ma wkładki
1: filcowej.
0: Jest
1: wkładka filcowa.
0: Jesteś pewien?
1: Kamil, ja kilka wkładek filcowych w swoim życiu widziałem i zdecydowanie jest to wkładka filcowa.
0: Wkładka filcowa do kroksu?
1: Wkładka filcowa w kroksie i cała zima przechodzona.
0: nie widziałem tego jeszcze. Alternator. Twój wybór. Twoja muza. SMS 886-971-971. Off Norway! Tak się nazywa wykonawca. I żebyście się nie pomylili, nie dziko, nie wild, tylko crowd goes mild.

0: dzwonić i pisać, ale pisać na ten drugi numer. To jest w ogóle strasznie, nie wiem panie Maćku, czy zauważyłeś, jak piękny jest to w ogóle taki humorystyczny zbitek w tytule. Że tak, normalnie jest crowd goes wild, czyli dziki, wiesz.
1: Ale dlatego ja miałem problem poza anteniu z odczytaniem tego tytułu. Dlatego powiedziałeś, że nie wiesz, co ja do siebie powiedziałem, jak odczytałem ten tytuł.
0: A crowd goes mild znaczy oczywiście, że jest tłum łagodny właśnie.
1: Ciekawe. Alternator. Kalo na dwójeczce, ale przyjemnie jest. Somersaults, tak się nazywa to.
0: Nie, Somersaults.
1: Somersaults?
0: Tak.
1: Ale właśnie...
0: Słyszałeś? Było w piosence,
1: było w kawałku. Somersaults. Ja bym mimo wszystko...
0: Przeczytał Somersaults.
1: Poszedł wbrew autorom i przeczytał Somersaults.
0: No chyba, że tak.
1: 886-971-971, tutaj czekamy na wasze SMS-y. I na WhatsAppie na zdjęcia klapek na przykład. O.
0: Tak!
1: Wysyłajcie super. Nam zdjęcia klapek. Klapków.
0: Alternator. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Siema, Janek z tej strony.
0: Dzień dobry, cześć Janku, miło ciebie nam słyszeć.
2: To też mi usłyszeć. A dzisiaj jest taka audycja o Marku Kondracie i klapkach, tak?
0: Tak, coś takiego.
1: Dzisiaj takie dostaliśmy wytyczne z naszej masońskiej centrali.
2: A Birkenstocki czy Kroksy?
0: A co to są Birkenstocki?
1: Ale właśnie nie wiem, Kamilu, czy my możemy w ogóle tak nazwy tych firm wymieniać? Z tymi Kroksami już też miałem problem, czy tak?
0: No nie powinniśmy technicznie, ale nie reklamujemy ich, nie mówimy, że są super ekstra i w ogóle, więc
1: nie,
0: jest spoko.
1: No dobra, no to Birkenstocki to są takie, Kamilu, takie
0: no widzę, już
1: bardziej takie, wiesz, takie już do kościoła bardziej, o!
0: Ale w ogóle te Birkenstocki to są drogie, jak naprawdę bardzo drogie są te Birkenstocki.
1: To prawda.
0: Takie Birkenstocki to tak, kurczę, 7 stóweczek to kosztuje.
1: Oj, to powiem ci, ja mam taką anegdotę, jak kupowałem na bazarze w Stambule Birkenstocki i wówczas się dowiedziałem, że tureccy handlarze Birkenstocków nawet nie udają, że są to podrobione Birkenstocki.
0: A dlaczego nie udają?
1: Ponieważ jak pokazaliśmy, że my mamy Birkenstocki kupione oryginalne, kłamaliśmy, to nie były Birkenstocki oryginalne, to on na nie popatrzył i powiedział: to nie są oryginalne, nie kłamcie. I dziwił się w ogóle, że my próbujemy z nim handlować, bo mówił, no, że jednak to są, tak by, no nie powiedział tego wprost, ale z rozmowy wynikało, że on zdaje sobie sprawę, że sprzedaje podróby. Zdaje sobie sprawę z tego, że daje za nią cenę tam coś około 40 zł chyba
0: no,
1: wychodziło.
0: Tak. No.
1: Więc tak.
2: Dobra, to ja zagłosuję może na ten niemiecki numer, tak?
1: Dobrze, na Somersaults. Ja odnotowiren.
2: Dobra, dzięki
1: Janek, trzymaj się.
0: Janek został trochę tak, wiesz, wkręcony w naszą dyskusję, którą gdzieś tam mieliśmy.
1: Ale on sam wywołał
0: te Birkenstocki, no. Ja pierwsze słyszę, bo ja w ogóle nie słyszałem o istnieniu takich klapek jak Birkenstocki.
1: Nie, no są, tak. Mam nawet takie niepodrobione. Mhm. Odbieramy telefon.
0: Tak.
1: Dzień dobry, kto z nami?
0: Masz niepodrobione? Czy ty jesteś bogatym człowiekiem?
1: Gabriela, tak, słyszymy. Cześć.
3: Ja mam na przykład taką opinię, że albo boso, albo wcale i po prostu kryte buty, bo ja nie znoszę w ogóle stóp jakkolwiek na wierzchu.
1: Ale ja...
0: Ale co to znaczy jakkolwiek na wierzchu?
3: Znaczy... Ja uwielbiam na przykład przejść się boso po trawie, na działce i w ogóle, ale absolutnie jakieś sandałki, klapki, ani nic takiego, no nie lubię tego uczucia po prostu. Jak już mam mieć buty i jakąś podeszwę, to kryte.
1: A Gabrielo, a jeśli byśmy zastosowali tak zwanego gambita polskiego, czyli sandał, ale skarpeta?
3: A to już zależy, kto...
0: A, widzisz, tutaj pani Gabriela już trochę zakłopotana. Wprowadziłeś ją też w taki kozi róg, jak to mówią.
3: Ale na pewno nie ja. Ja tego nie założę, ale zależy, kto ma to na sobie. Niektórzy niektórzy są w stanie to ogarnąć dobrze.
0: No ja jestem bardzo ciekawy, a z drugiej strony ja też tak mam, że generalnie w klapkach właśnie mówię, jak już założę klapki, to ja już ich nie ściągam w moim życiu i potem chodzę w nich przez x czasu, ale kiedy przestanę chodzić w klapkach, to już przestaję na zawsze chodzić w klapkach i już nie chodzę w nich kompletnie. I no teraz mi się teraz skończyły klapki ostatnio, zgubiłem te klapki, no i...
1: Wyszły klapki,
0: no i już teraz nie chodzę w klapkach w ogóle na przykład. Ile to już rok będzie, jak nie byłem w klapkach, wydaje mi się. Ale teraz już powoli się zaczyna pogoda, żeby chodzić w klapkach.
1: Ale wracając, ja też lubię boso, potrafię się przejść.
0: A poza tym, wiesz, na przykład, no a na basen pani Gabrielo, to jak pani chodzi?
3: Ja nie chodzę na basen. Nie jestem fanką takich miejsc.
0: A, basen. No dobra. Okej, okay, no to trudno. No to nic.
1: Jedynka czy dwójka?
3: Tylko postanowiłem... tak, ja głosuję na pewno na łagodny... tłum.
1: Dobrze. Ale dokończ wątek.
3: Tylko mam pytanie. To tak, tak. Noszenie klapek zawsze, to znaczy, że wszędzie je zawsze? Do łóżka też normalnie spać? To jest wygodne?
0: Tak.
3: Kurde. No to jeszcze tak. Jeszcze takiej konfiguracji nie próbowałam. Może to jest...
0: Nie no, ja oczywiście żartuję, nie no, przed wejściem do łóżeczka to się ściągamy klapeczki przede wszystkim dlatego, bo jakieś tam brudy na nich są i w ogóle, więc ja tak żartuję z tym, że do łóżka spać, ale...
1: Nie no, nie ma na nich brudu, bo wyszedłeś prosto spod prysznica, brudy się zmyły z klapków.
0: A, że nie ściągasz tak ich, więc... No tak, myjesz się razem z klapkami, w których byłeś cały dzień.
1: Tak.
0: Oj, tak, faktycznie. No to nie, no to można. Nie myślałem o tym w ten sposób, Maciek.
1: Nie ma za co. Dobrze, pani Gabrielo, wyczerpaliśmy temat moim zdaniem.
0: Dziękujemy.
1: Częściowo przynajmniej. Dziękujemy, cześć.
0: Na razie. No, że odbierzmy jeszcze raz telefon. Dzień dobry.
4: Nie spodziewałem się jednak, że odbierzecie. Myślałem, czy już będzie po wejściu. Klapki jeszcze można zmyć w zmywarce ewentualnie, nie wiem, czy słyszeliście o takiej.
0: Tak, wiary. Słyszałem o tym, ale nigdy nie próbowałem myć swoich w zmywarce.
4: Na przykład jak jest za duży klapek, to też możesz nastawić na 90 i on się sobie skurczy.
0: Dobra.
4: Klapek do skarpety, tak, zdecydowanie. To kiedyś klasa, teraz klasa. Aha. I nie uważam, żeby to był tylko polski gambit, bo też już to jest trend światowy.
1: Tak, tak. W Paryżu to się zostało popularne bardzo.
4: Dokładnie. Na wybiegach, ale również na siłowniach tego świata chyba ten trend jest już mocno rozpowszechniony. Ale chciałem, jeżeli można, bo tutaj też nie chcę nic reklamować, ale wspomnieć o klapkach marketowych. Czy zapoznaliście się z trendem?
1: Tak, znaczy nawet na WhatsAppie nawet dostaliśmy zdjęcie takich klapków.
4: Sieci handlowe, tak, teraz ta polska sieć handlowa również sprzedaje takie złote klapki. Jakby ktoś z słuchaczy widział gdzieś złote klapki w Fortnite 45, to proszę mi zgłosić. Ja z dziką chęcią takie przysposobił.
1: Dobrze. Irku, jedynka czy dwójka, bo musimy kończyć.
4: Jedynka.
1: Dobra. Odnotowujemy, dziękujemy i się żegnamy.
0: Papa, w zmywarce pierze się czapki z daszkiem, a tego nawet nie wiedziałem, ale trochę bym się bał, że moją czapkę z daszkiem zniszczę w zmywarce.
1: Cześć Kamil, propsik za dzisiejszą audycję o emeryturach i całym systemie emerytalnym. Więcej takich programów, Kamil.
0: Wiem, pisze, to była dzisiaj była pisze, bardzo dobra audycja.
1: Pisze nasz słuchacz.
0: O 13.45, jeśli byście chcieli jej posłuchać, to jeszcze jej nie wrzuciłem do podcastów, ale to zrobię jutro.
1: Podcast o klapkach.
0: Nie będzie podcastu o klapkach, będzie podcast o emeryturach, ale jutro go wrzucę, więc dziękuję panie 512, a ja bym chciał tobie podziękować za to, co Maciek wygrał w poprzedniej parze i żeś mi to powiedział.
1: Parze
0: i za to ci podziękuję, że mi powiedziałeś.
1: Chciałbyś wiedzieć, w parze poprzedniej wygrało Genesis Ousu.
0: Okej, okay, no dobrze.
1: Więc
0: no
1: to, informuję cię o tym.
0: No to gramy. Dziękuję ci za tę informację.
1: Nie ma za co, Kamil.

0: No i wrócę do domu, będę musiał kupić klapki, zamówić sobie klapki jakieś, no.
1: Widzisz, tak
0: będzie.
1: A ja
0: to
1: już,
0: będzie pierwsze, co zrobię dzisiaj.
1: Ja już kupiłem sobie 8 lat temu i do dzisiaj mi służą.
0: 8? Przed chwilą mi mówiłeś, że 4.
1: Od początku mówiłem, że 8, natomiast ty mi mówiłeś, że ja mam 4, 5 lat. Nie wiem, Kamil, skąd te liczby się
0: słucham?
1: Pojawiały. Zaraz wiadomości na naszej antenie będą.
0: No będą, no.
1: Będą. Wiesz, że dzisiaj jest setna rocznica zamachu majowego?
0: Naprawdę?
1: Tak. W ogóle to jest taka ciekawa sprawa z tym zamachem majowym, ponieważ to był zamach stanu. Zginęło kilkaset osób na ulicach Warszawy,
0: no.
1: A z racji tego, że propaganda piłsudczykowska chciała trochę tak ugładzić to, co się wówczas wydarzyło, nazywała to bardzo długi czas wydarzeniami majowymi. To takie wydarzenia się wydarzyły, zadziały i tyle. Nie, to nie.
0: To prawie dokładnie identycznie jak Stany Zjednoczone, które o wojnie z Iranem mówią, że to jest co? Że to też coś tam jest innego.
1: Ja teraz czytam trochę o historii Stanów Zjednoczonych, to powiem ci, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Stany Zjednoczone dość łagodnie nazywają swoje operacje militarne poza granicami.
0: Właśnie, to jest jakaś operacja militarna poza granicami.
1: Tak, dokładnie.
0: Wydarzenia
1: tak.
0: Irańskie. I o nich też będzie w wiadomościach.
1: I o Idze Świątek. Chyba też coś będzie jeszcze.
0: Iga Świątek, która przeszła do ćwierćfinału WTA 1000.
1: Ona wczoraj 6-2, 6-1.
0: Tak, Osaka? Ale nie spoileruj, ale bo to w wiadomościach było. Zaraz będzie. Nie spoileruj.
1: Przepraszam, teraz placebo.
0: Placebo teraz i Special K.

0: Miasto w mieście? Ursus Centralny pokazuje, jak to działa w praktyce. 16 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Ronson Development. Od 10 do 15 poznaj przestrzeń, która łączy nowoczesność z wygodą życia na co dzień. Zobacz mieszkania, układy i możliwości, które trudno ocenić online. Dwa pokoje już od 652 tysięcy złotych. Ursus Centralny. Tu wszystko masz pod ręką. Biuro sprzedaży Gierdziejewskiego 23. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama.
2: No, te wiadomości w końcu się pojawią na naszej antenie.
3: Tak. To jest pewne. Przyjdzie taki moment, na pewno.
2: Przyjdzie moment, kiedy będą, ale wygląda na to, że to nie jest teraz, co nie?
3: Nie. Ten moment jeszcze jest momentem zbyt wczesnym na wiadomości.
2: Tak, no albo to wiesz, bo to różnie to bywa.
3: Tydzień temu powiedziałem, że powiem ciekawostkę a propos radowania się.
2: O.
3: I zapomniałem o niej.
2: No to dawaj.
3: Chodzi o to, że jak byłem przed kilku laty, nie w tym roku, przed kilku laty w Stanach Zjednoczonych, to mieszkałem w takim domu. I się teraz ostatnio dowiedziałem, że ten dom jest na sprzedaż. No i tak patrzę na ogłoszenie o sprzedaży tego domu, tam coś około 2 milionów dolarów. No wiadomo, 2 miliony dolarów dużo, ale jak tak się to przeliczy na metr kwadratowy, to nagle się okazuje, że to jest coś tam około 4-5 tysięcy złotych za metr za domu w Los Angeles. Więc wydaje się dość tanio. Co się okazuje?
2: No.
3: Że na wzgórzu, gdzie te domostwo jest położone, zlokalizowano nie do końca kontrolowane złoża radu. I ceny nieruchomości w tamtym rejonie spadły.
2: Okay,
3: czyli taka ciekawostka z mojej strony.
2: Radujmy się.
3: Radujmy się, gdyż pora na wiadomości. Zapraszamy.
4: 18.30, Michał Bogut.
5: Akademicki Radio Campus.
4: Setna rocznica zamachu majowego. Automaty paczkowe z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału.
5: Wiadomości.
4: Co do minuty, równo 100 lat temu, 12 maja 1926 roku, wybuchł zamach majowy. Właśnie o tej godzinie oddziały Józefa Piłsudskiego rozpoczęły szturm na Warszawę. Był on spowodowany m.in. brakiem porozumienia marszałka z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego półtorej godziny wcześniej. Jak wydarzenia sprzed 100 lat ocenia profesor Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku?
6: To było dramatyczne pęknięcie systemu politycznego II Rzeczypospolitej, wynikające z jego głębokiego kryzysu, o czym tu będziemy mówili. To jest dramat polskiej demokracji, dramat polskiego parlamentaryzmu. Nie uciekamy od tego również na wystawie stałej w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, gdzie pokazujemy to w czarnej scenografii, bo to jest trudne.
4: Już o godzinie 10 minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odsłonił pamiątkową tablicę przy placu Piłsudskiego 4. W trakcie trwającego 3 dni zamachu zginęło 379 osób, 272 po stronie władzy i 107 z oddziałów marszałka. Automaty z paczkami DPD staną się łatwiej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i starszych. Dzięki współpracy firmy z Politechniką Morską w Szczecinie, automaty do odbioru paczek i aplikacja mobilna firmy kurierskiej mają być łatwiejsze w obsłudze dla osób starszych oraz tych z niepełnosprawnościami. O zmianach opowiedział prezes zarządu DPD Polska, Rafał Nawłoka.
7: Nasza praca szła w dwóch kierunkach. Pierwsze to było dostosowanie miejsca, gdzie jest fizycznie maszyna, do tego, żeby ona była dostępna dla osób niepełnosprawnych, ale też na przykład, żeby panel taki, którym wprowadza się kod odbioru paczki, był umieszczony na odpowiedniej wysokości, więc nazwałbym to bardziej fizycznymi działaniami. Druga grupa działań to były działania, które powodowały, że nasza aplikacja stawała się bardziej przyjazna dla osób niedowidzących, dla osób starszych.
4: W Polsce jest prawie 70 tysięcy automatów paczkowych, a sieć DPD Polska to ponad 12,5 tysiąca z nich. Jules Hurst, odpowiadający za finanse resortu obrony Stanów Zjednoczonych, przedstawił koszt wojny z Izraelem przeciwko Iranowi. Dzisiaj amerykański urzędnik odniósł się do swoich słów sprzed dwóch tygodni. W czasie publikacji poprzedniego oświadczenia faktycznie było to 25 miliardów, ale nasz zespół ciągle pracuje nad aktualizacjami tej kwoty. Na ten moment kosztowała nas ona 29 miliardów. Zmiana wynika z uwzględnienia kosztu naprawy i uzupełnienia sprzętu, a także utrzymania ludzi w działaniu. Zdaniem demokratów ta kwota może być znacznie większa. Kongresman Jason Crow uważa, że nawet dwu- lub trzykrotnie. Przypomnijmy, że konflikt trwa od 28 lutego, ale od ponad miesiąca, dokładnie 8 kwietnia, obowiązuje zawieszenie broni.
5: Sportowy kampus.
4: Iga Świątek przeszła do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Wynikiem 6-2 i 6-1 pokonała Naomi Osakę, awansując do kolejnego etapu turnieju. Zmierzy się w nim z Jessica Pegulą już jutro o 13. Osaka tak skomentowała swoją porażkę. Myślę, że po prostu zagrała naprawdę dobrze. Mam też poczucie, że mogłam zrobić coś więcej, ale nie jestem do końca pewna, co dokładnie. Przyszła rywalka Świątek awansowała, wygrywając mecz z Anastazją Potapową wynikiem 7-6, 6-2.

0: Ostatnia para w dzisiejszym alternatorze, moi drodzy. Nie wiem, chcę wierzyć. I kawałek lepiej, jak jest lepiej.
1: Czołgałem się i biegłem, żeby żyć.
0: Mateusz Krautwurst i pan Sokół.
1: Lepiej ja.
0: Lepiej jak jest lepiej na jedynce ostatniej alternatorowej pary i ostatnia okazja, żeby zadzwonić do nas na 22 827 72.

0: rewanż i dyskret na dwójeczce. Pytali, czy na winę jeszcze. Minęło parę lat, dalej chyba mam luz. Opoję w blot, zawsze moją bronią. 886-971-971, czekamy na WhatsAppie. Rafinowany flow, nie i w SMS-ach. Nie noszę dużych logo, bo to przypał. Nagrałem kiedyś coś, to klasyka. Zanim dziewiczy wąs się posypał. Potem byłem jak, lepiej to został Wojtas. Ale zmieniłem zdanie i chyba pora powstać.
1: Za 20 minut już nas tutaj nie będzie, więc jest to rzeczywiście ostatnia szansa, żeby do nas napisać,

0: I odbieramy telefony. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Kto z nami?
2: To się okaże, czy dobry.
0: Nie, panie
1: Royal.
0: Nie da rady.
2: Pewnie, że dobry. Dzień przepiękny. Uhu! A jaki ma być? Przepiękny.
0: Przepiękny dzień.
1: Piękna pogoda dzisiaj.
2: O tak.
0: Nie,
2: tak.
0: No ale...
2: Zachęciła mnie do chodzenia po warszawskich urzędach.
0: Przede wszystkim fajnie, dlatego że pada w końcu.
1: Pada deszcz.
0: Było bardzo sucho w ostatnim czasie i to, że zaczął padać deszcz, to jest świetna informacja.
1: Fajnie. I to nie, że buch ulewa
2: no
1: i koniec.
2: Do końca się z nią zgodzę, bo w moim świecie idealnym pada owszem codziennie, ale między pierwszą a czwartą w nocy.
1: To by było idealnie. Ja się
0: to by był świat perfekcyjny. To
1: wiecie, jak będzie jeszcze bardziej zielono będzie po tych deszczach.
0: Tak, będzie teraz wszystko eksploduje.
2: Cieszy mnie to jest nie byle umożliwiało mi to aktywności fizyczne na świeżym powietrzu, na czele jazdą rowerem. Zatem tak, zgadzamy się w pełni. Teraz tak, po kolei wszystkie tematy. Na początek, bo mnie to striggerowało, tak się chyba mówi teraz.
0: Tak.
2: Nie, sandały i skarpetki. Sandały i skarpetki są tak samo polskie, jak jedzenie zupy łyżką. To znaczy tak, ludzie w Polsce jedzą zupę łyżką, ale nie tylko w Polsce.
1: Czemu oddzielasz nas z tego mitu, Royalu?
2: Znaczy nie ja, po prostu wdałem się kilka razy, no nie tyle się wdałem, co raczej studiowałem pewne konwersacje międzynarodowe i tam jasno wynikało, że no głównie to na przykład Niemcy z Brytyjczykami się tłukli o to, czy to jest bardziej brytyjskie, czy to jest bardziej niemieckie. To otworzyło mi oczy na to, że to jest jednak internacjonalny problem, a nie tylko nasza jakaś przywara.
1: I wtedy wjeżdżamy my, cali na biało.
2: Biały

0: Urząd Dzielnicy Bemowo, to jest nadurząd i to jest bardzo dobry urząd i ja złego słowa nie pozwolę na nich powiedzieć.
1: Pozdrawiamy.
0: No to powiedział, że próbowali to przepchnąć już jakiś czas temu, no ale zostało to storpedowane właśnie przez Polski Związek Fotografów, którzy prawdopodobnie by zbankrutowali, gdyby nie musieli robić ludziom zdjęć do dokumentów.
1: Aha.
0: No, na pewno łatwiej by było w XXI wieku, gdzie nawet bezdomni mają smartfony, gdyby te zdjęcia po prostu były robione na miejscu w urzędzie, bo po pierwsze, nie ma możliwości zrobienia bardziej aktualnego zdjęcia niż robienie zdjęcia w momencie wyrabiania, składania wniosku o wyrobienie dokumentu. A dwa, ten pan sympatyczny urzędnik i tak się musiał dzisiaj przez dobrych parę minut tłuc z jakimś Photoshopem, żeby w postprodukcji to zdjęcie, które mi zrobiono, i tak spełniało wymogi, żeby w ogóle przeszło przez wniosek.
1: Wow!
0: Więc no, same minusy.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, panie Royalu, i jestem teraz zaintrygowany, czy faktycznie może o to chodzić właśnie, że trzęsie nami lobby fotografów, taka jest prawda.
0: Trochę
1: więc Polski Związek Fotografów sprawia, że nie możemy w wygodny sposób załatwić sobie żadnego tak naprawdę dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość, czyli prawo jazdy, dowód osobisty, czy inne, czy paszport. Nie możemy tego zrobić właśnie przez Polski Związek Fotografów, czyli co? Uważamy, że to jest zła do szpiku kości organizacja, która sprawia, że chce, żeby nam było gorzej, a im było lepiej, bo żeby mieli pieniądze.
0: Obawiam się, że to jest po prostu język faktów. To nawet nie jest kwestia opinii, tylko to są po prostu fakty. Zwłaszcza, że jeżeli jedziemy sobie wyrobić, nie wiem, dajmy na to kartę miejską, kartę kibica Legii Warszawa, to zarówno w punkcie obsługi pasażera, jak i w punkcie obsługi klienta, kibica. Mają takie małe kamerki, takie jak kamerki internetowe i oni tam robią ci zdjęcie na miejscu i to zdjęcie nanoszą właśnie na kartę, którą ci wyrabiają. Więc nie jest to niemożliwe i robią to od wielu, wielu, wielu lat. No ale pan urzędnik niestety też dodał taką smutną wiadomość do tego wszystkiego, że no, oni nie mają nawet pieniędzy na nowe myszki do komputerów, a co dopiero na kamerki, którymi będą robić zdjęcia, więc no, jest jeszcze trochę roboty do zrobienia. Natomiast teraz jeszcze chciałbym podnieść najbardziej, ale to najbardziej irytującą mnie rzecz, która po prostu... No, zdruzgotała po prostu moją psychikę w ostatnich dniach. Mm-hmm. Jestem z tego powodu niezwykle niepocieszony. Kupiłem ostatnio kalafiora. Uwielbiam kalafiora. To zresztą powinieneś wiedzieć, prowadząc recepturnię i otrzymując ode mnie wielokrotnie odpowiedzi na zadane pytania, że to zupa kalafiorowa. To jest nadwarzywo,
1: to się z tym zgadzam.
0: Absolutne.
1: A ja w ogóle najbardziej lubię kalafiora, wiesz, z taką bułeczką tartą. Ugotowany.
2: Fascynująca dyskusja.
1: Bułka tarta na wierzch, no i taka, wiesz, smażona bułka tarta. Przepyszne.
2: Dobrze, Royalu, do puenty.
0: Puenta jest taka, że tak się na tego kalafiora ostatnio napaliłem, że powiedziałem, że sobie nie daruję, ponieważ nie mogłem go znaleźć w jednym sklepie, drugim sklepie, trzecim sklepie. W tym trzecim zapytałem panią, gdzie jest kalafior. No i pani mi powiedziała, no nie ma kalafiora, bo jest tak drogi, że nawet nie zamawiamy.
1: Wow,
0: no i wreszcie znalazłem jakiś warzywniak na nowym osiedlu gdzieś na Mokotowie i mówię, to może będzie tam. No i w drodze do pracy podjechałem i faktycznie kalafiory były. Ja tego kalafiora kupiłem
1: za
0: 18 zł. 18 zł za kalafiora. Ludzie kochani.
1: Wow.
2: A za ile się zwykle kupuje kalafiora?
1: No tak za 7? Coś takiego?
0: No 7 to już jest taka nawet średnia wyższa cena.
1: No. To średnia wyższa.
0: Więc to jest przebitka razy 2, razy 3 w tym momencie. To jest skandal.
1: No, ja w zeszłym roku to chyba za jakąś piątaczkę ostatnio kupowałem takiego dobrego kalafiorka.
0: No to jest taka cena, powiedziałbym, standardowa.
1: No
0: natomiast,
1: to rok temu to kupowałem. Ale w tym roku jeszcze nie kupowałem kalafiora.
0: No nie dziwię się, ale to bankrutował.
1: Nie wiedziałem nawet, że jest taki drogi. Nie,
0: ja
1: nawet się nie interesowałem.
0: Kalafiora ludziom. I mówiłem, patrzcie, pracujcie uczciwie i ciężko tak jak ja, to kiedyś będzie was stać. Ja się zastanawiałem, czy ja tego kalafiora mam sobie ugotować, czy mam go wsadzić do zamrażarki i potraktować jako inwestycję długoterminową.
2: Mogłeś zorganizować młodzieżowy turniej piłkarski o złotego kalafiora.
0: No on nawet nie musi być złoty, bo nie wiem, czy złoty nie byłby tańszy.
2: Royalu, jedynka czy dwójka?
0: Nie wiem, co jest na jedynce. Wiem, co jest na jedynce i na dwójce. Wiadomo, że lepiej jak jest tańszy kalafior, ale że dwójki nie znam, to pozwolę sobie na coś, na odrobinę napowiew świeżości.
1: Dobra. Diskret i rewanż dla ciebie. Dziękujemy serdecznie.
2: Dzięki.
1: Baw się dobrze. Bye.
0: Pozdrawiam po krótko i życzę tanich, smacznych kalafiorów.
2: Pozdrawiam.
1: Na razie. 7 minut rozmawialiśmy z Royalem.
2: Ciężko było.
1: No, przepraszamy was, że nie odebraliśmy żadnych innych telefonów w tym czasie.
2: Tak, tak, tak. Bo już zbyt dużo wątków się pojawiło.
1: Pojawiło się tak dużo, musieliśmy jedną.

0: Crowd Goes Mild i Off Norway przed chwilą na naszej antenie, 8 minut do godziny 19, a my kończymy, kłaniamy się.
1: Tak, Royal nas przeprasza, ale ktoś musiał głośno powiedzieć o tym, co się dzieje z cenami kalafiora. Zgoda.
0: Nie to też się zgodzę. Nie ma między nami zwady.
1: Niech tak świat wreszcie o tym usłyszy.
0: Tak, mówmy i alarmujmy o cenach kalafiora w naszym kraju i przede wszystkim o lobby fotografów, którzy sprawia, że nam jest gorzej.
1: Fotografiarze i kalafiorarze. Jeśli nas słyszycie, to my nie spoczniemy, dopóki nie zrobimy porządku.
0: Dowiedzieliśmy się również w dzisiejszej audycji o klapkach.
1: Tak.
0: Dużo.
1: Tak.
0: I o
1: Marku
0: tym, że...
1: Kondracie, tak, o Marku Kondracie. Było kilka słów.
0: I też o tym, że nie tylko Polacy chodzą w skarpetach i sandałach.
1: To prawda.
0: I to by było na tyle dzisiejszej audycji.
1: A była to audycja muzyczna, przypomnijmy.
0: Tak, tak, audycja muzyczna. Zobaczcie, ile dobrych rzeczy się dowiedzieliśmy z niej.
1: Kamil Kuć.
0: Maciek Koptowski.
1: Dzięki.

0: The Prodigy wracają do Polski już 10 lipca na łódzkich Błoniach. Bilety dostępne na stronie audioriver.pl.
1: Reklama.
2: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
3: Kubuś.

ja otwieram się w różne strony. Czasami żałuję, ale jestem tak zrobiony, żeby dawać co mam gdzieś komuś na zewnątrz. Mieć pełen pakiet cech, a nie wybierać zewsząd. Nie jestem altruistą, skoro życie moje. Nie jestem żadna, bo się co dzień boję. Upadłem nisko, ale mam swoje podboje. Nie ufam gipkom, został mi hip-hop i dwie obce zbroje. Stoję tam, gdzie chciałem, cały w ruch życie. Nie widzę

Basy tropikalne w Radiu Campus, przed mikrofonem Mikołaj Kierski. Dzisiaj kolejny specjalny odcinek audycji, to znaczy wysłuchamy kolejnego miksu, tym razem autorstwa peruwiańskiego producenta Parzubanila. Chciałem powiedzieć młodego producenta i on rzeczywiście wciąż jest bardzo młody, ale jakoś mi to w ogóle nie przeszło przez gardło, dlatego że znamy go już od tylu lat. No ale właśnie, on zaczynał bardzo, bardzo wcześnie. Zresztą, co ciekawe, on lata temu już pojawił się w basach tropikalnych ze swoim gościnnym miksem, ale wtedy było to pod zupełnie innym pseudonimem, Santo Miercoles. Można to odgrzebać m.in. na SoundCloudzie basów tropikalnych i myślę, że wielu ludzi obecnie nawet nie wie, że właśnie pod taką nazwą ten producent zaczynał swoją karierę, a okazja do tego, że sięgamy dzisiaj po jego najnowszy miks, albo raczej to, że nagrał najnowszy miks dla basów tropikalnych, jest bardzo fajna i ważna, to znaczy w końcu ukazała się kompilacja basów tropikalnych, którą zapowiadałem, kompilacja luźno świętująca 10. urodziny basów tropikalnych i tam można znaleźć właśnie m.in. utwór autorstwa Parzubanila.

To są basy tropikalne w Radiu Campus. Słuchamy miksu autorstwa peruwiańskiego producenta Parzu Banila, czyli jednego z tych artystów, którzy znaleźli się na najnowszej kompilacji basów tropikalnych. Takim bezpośrednim powodem powstania tego albumu i mojej pracy nad nim była 10. rocznica basów tropikalnych, której świadkami byliśmy pod koniec zeszłego roku. Dlatego między innymi właśnie obecność Parzu Banila na tym albumie, bo to jest jeden z tych artystów, o których już mówiłem wcześniej, że obecny był w basach tropikalnych od bardzo dawna i właśnie to był między innymi klucz doboru artystów, producentów, którzy zostali przeze mnie zaproszeni do wzięcia udziału w tym projekcie, żeby byli to artyści w jakiś sposób związani z basami tropikalnymi. Między innymi dlatego też możemy usłyszeć na tym albumie nowe utwory autorstwa Dengue Dengue Dengue, czy Francji Noventa i Ocho, a więc artysty, który całkiem niedawno wydał epkę w basach tropikalnych i właściwie każda piosenka, którą znajdziecie na tej składance, ma jakąś bardzo ciekawą historię związaną właśnie konkretnie z basami tropikalnymi.

utwory m.in. Nika Leona, TSVI czy Pedera Manerfelda to już za nami, jeżeli chodzi o ten miks autorstwa peruwiańskiego producenta Parzu Banila. Przed nami jeszcze m.in. Piezo, Giorgi i Verraco, więc no, bardzo ciekawe nazwy artyści, których również ja bardzo cenię, więc wiedziałem, zapraszając Parzu Banila do nagrania tego miksu, że stworzy coś bardzo ciekawego. Tak samo zresztą jest z jego utworem stworzonym na potrzeby najnowszej kompilacji basów tropikalnych. Zresztą ta piosenka autorstwa Peruwiańczyka otwiera całe wydawnictwo. Polecam wam sprawdzić ten album na przykład na Bandcampie basów tropikalnych, basytropikalne.bandcamp.com. Tam możecie w całości odsłuchać tę 17-utworową kompilację.

kończy się powoli ten miks, który nagrał peruwiański producent Parzubanil. Na koniec czeka nas jeszcze utwór autorstwa Veraco, więc prawdziwej gwiazdy muzyki klubowej, muzyki elektronicznej z Ameryki Łacińskiej, którego sława wykracza właściwie poza ten kontynent. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, to był kolejny odcinek Basów Tropikalnych, a za tydzień kolejny specjalny odcinek, również będzie to miks autorstwa jednego z artystów, którzy wyprodukowali nowy utwór na wspominaną dzisiaj wielokrotnie najnowszą kompilację Basów Tropikalnych.

0: Szukasz mieszkania na osiedlu, które na co dzień naprawdę tętni życiem? Już 16 maja odwiedź dzień otwarty inwestycji Miasto Moje od Ronson Development. Od 10 do 15 zobacz mieszkania, które łączą wygodę, funkcjonalność i dobrą lokalizację. Wejdź, sprawdź, porozmawiaj i odkryj mieszkania nawet za 599 tysięcy złotych za dwa pokoje. Biuro sprzedaży Marywilska 68. Miasto Moje, bo codzienność też powinna być dobrze zaprojektowana. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama.
2: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.
3: Look, I know things have been bad, but I got some big ideas about what...
4: I can't do this anymore.
3: What?
4: You're taking everything from me and draining all my resources.
3: Look, it's been 200,000 years, so don't do me like that. I got some big ideas about you. You know I'm gonna make everything better.
4: No, you made things worse. You poisoned my waters and cut me down.
3: What?
4: You're taking everything from me and draining all my resources. We can't continue like this.

0: Dobry wieczór, to jest audycja Beat Kultura.
1: W Radiu Campus 97.1 FM, kochani.
0: Soul of Rap, to jest skład.
1: This is it, baby, this is it, właśnie. Mamy tutaj dzisiaj dla was specjalnego gościa. Wszystko, co słyszeliście przez ostatnie 25 minut, to trochę moich, ale w większości jego racuszki, które przyniósł tu do nas, do studia. Kurczę, jeden z najlepszych selekcjonerów rapowych chyba w tym kraju. Śmiało można użyć takiego... DJ Misty, Soul Service. Dzień dobry, witamy.
0: Witaj w studio, wspaniale cię gościć.
2: Witam wszystkich, dziękuję.
1: No, jaki piękny głos.
0: To piękny głos radiowy, który dobrze słyszycie. Towarzyszy mu talent i towarzyszy mu wspaniałe tworzenie dla was przestrzeni domowej w Spatifie. W Spatifie będziecie mogli usłyszeć taką muzykę już w najbliższą sobotę. Powiedzmy to od razu. Nie ma co wstrzymywać tutaj informacji, trzymać do samego końca, do ostatniego wejścia. Już w sobotę, 16 maja, możecie wpaść i odwiedzić i spotkać tych panów, a przede wszystkim ten vibe, który słyszycie w waszych słuchawkach, czyli duszę rapu.
1: Dokładnie to, kochani. Sobota, 16, klub Spatif. Ja po raz kolejny będę gościł, natomiast naszym gospodarzem i mistrzem ceremonii jest Miściak.
2: Tak, bardzo się cieszę, że mogę wpaść do was do radia.
1: My się cieszymy. Najbardziej.
2: Tak, to powiemy tak krótko o tym cyklu, bo nie wszyscy wiedzą. On właściwie już trochę się toczy, ale go ostatnio jakoś tak usystematyzowaliśmy. Daliśmy mu nazwę i zapraszamy różnych gości. Jest to w Spatifie, tak staramy się raz na miesiąc mniej więcej robić taką imprezę około hip-hopową. Nie jest to impreza taka 100% hip-hop, ale gramy muzykę z winyli, to są głównie lata 90., 80., ale też nowe rzeczy. Wszystko jest jakby do tańca, jest to taka impreza, w którą byśmy chcieli tak naprawdę sami uczestniczyć w niej, w sensie jeżeli chodzi o muzykę. No
1: oczywiście.
2: I co Spatif jest, przede wszystkim jest ten vibe super, tam jest przestrzeń, do której jest nasz kolega dostosował odpowiedni sound system, więc ta muzyka z winyli gra tam po prostu super.
1: Perfekcyjnie, słuchajcie, perfekcyjnie. Kto nie był, to trzeba to doświadczyć po prostu na własnych guts, bo to inaczej bym tego nie nazwał. Co do tego, co powiedziałeś, no tak, jest to cykl do tańca, to prawda, skupiony na tym, natomiast też skupiony na konkretnym vibe, co jest cudowne i wspaniale się na to patrzy. Jest to jakaś taka konsekwencja tego, że za każdym razem jednak utrzymujemy ten jeden vibe i ludzie przychodzą, bujają się i jest naprawdę super. Czuć taki właśnie, uważam, w Spatifie vibe lat 90. mocno.
2: No myślę, że tak. No i przez płyty też głównie.
1: To przez płyty.
2: Ta impreza nawet, ona się toczy troszkę inaczej, no bo przynosimy masę płyt, mamy jakieś ograniczenie w tej postaci, no i właściwie lecimy po prostu z tych płyt.
1: Żadnych requestów.
2: To tak, ale jakby płyniemy z tą muzyką. Warto wpaść naprawdę, zapraszamy serdecznie. Ta sobota, 22 godzina, startujemy do końca.
1: Word i do końca w świetle słońca. Ostatnio był koniec imprezy, a jeszcze był praktycznie, z tego co pamiętam, prawie cały klub.
2: Tak, mieliśmy DJ Falcon One ostatnio, tak. Gościa specjalnego, był na Soul of Rap.
1: Świetna edycja.
2: Tak, bardzo dobry DJ, wszyscy go znają pewnie z JWP i bardziej z takich występów z komputerem, natomiast tam przyniósł płyty i naprawdę fajnie zagrał.
0: Czy na tej edycji będzie jakiś specjalny gość lub gościni?
2: No to niestety specjalnym gościem będzie teraz tylko jeden gość, czyli Eclectic Selecta.
0: Dla mnie bardzo specjalna. Przede wszystkim to jest osoba, która czuje ten romantyczny flavor, uważam, w rapie.
1: Word.
0: Nie wszędzie go czujesz, Bartuś, tak naprawdę. Szukasz tego romantyczno-groove'owego takiego...
1: Ja jestem 100% romantykiem, jeżeli chodzi o muzykę właśnie.
0: Sensual music.
1: Yes, yes.
2: No i myślę, że tu się uzupełniamy dobrze w tej kwestii.
1: W tej kwestii idealnie się uzupełniamy.
0: Sensowna muzyka, sensualna.
1: Zapraszamy serdecznie. Nie wiem, co chcemy pogadać teraz jeszcze o jakichś planach na przyszłość, jeżeli chodzi o cykl...
2: Znaczy plany są bardzo proste. Mamy tę regularną noc w Spatifie.
1: Raz w miesiącu.
2: No, raz w miesiącu.
1: Staramy się, żeby tak było.
2: Tak, tak. No i zapraszamy gości, tak. Mamy już plany na na kolejne edycje, jeszcze nie będziemy zdradzać, proponujesz śledzić
1: ale profil. Na pewno dowiecie się o tym tutaj na antenie Radia Campus w audycji Beat Kultura, to wam gwarantuję.
2: Tak, możecie śledzić też na Instagramie Soul of Rap Warsaw.
1: Oczywiście, zapraszamy
2: albo
1: serdecznie.
2: Albo moją ekipę, jakby rdzenną Soul Service, z którą działamy długo.
1: Tak jest.
2: Tam zawsze na bieżąco jest pełne info o gościach. No i staramy się jakiś zapraszać właśnie DJ-ów winylowych, którzy mają i digują w tych płytach i no grają, robią jakby różnicę, tak, na parkiecie.
1: To jest to i do tego zmierzamy. Nie wiem, czy chcecie, co, dajemy dalej muzyczkę, czy...
0: Dajemy, dajcie im to.
1: Dajcie im to, miściak, co, uderzysz z czymś, czy... Tak, jakieś mamy ważne informacje na temat, bo jeszcze powtórzymy na pewno na koniec audycji o tym wszystkim.
0: Ja myślę, że możemy powtórzyć informację teraz, kiedy ty udajesz się do płyty, albo kiedy ty udajesz się do płyty, Bartku. Ktoś w końcu jest tutaj, ktoś tu jest... O, to by było bardzo dobre.
1: Ale dajmy gościowi się wykazać, wiesz.
0: To jest cudowne, że można tutaj mieć was we dwójkę i obserwować, jak selektorzy...
1: Robią to, selekcjonują...
0: Tak, to jest ciekawe, bardzo mi się podoba z winylami, od razu naprawdę można odpowiedzieć, że nie masz tego na winylu i koniec, jako request.
1: I koniec, tak.
0: Ale bardzo
1: tak.
0: mi się podobało, pozdrawiam serdecznie Mareczka Sarbę, który jak dwa razy graliśmy, mówił, no nie jestem przygotowany. To taka miła odpowiedź dla tych osób, które proszą o request.
1: A, to okej, okay, taki miły. No,
0: wiesz, habe keine Hausaufgabe.
1: Ja ci powiem, co jest właśnie najsympatyczniejsze w graniu w Spotify, mm-hmm. graniu z tych winyli, że ci ludzie nawet nie podchodzą. Oni nawet nie myślą o tym, żeby ci przerwać ten... Wydaje mi się, że to jest też część jakiejś kultury, do której ludzi dorośli. Chyba.
0: Drodzy promotorzy, drodzy DJ-e, życzymy wam właśnie takiego crowdu.
1: Word.
0: To jest audycja Beat Kultura Soul of Rap Warsaw. Dziś gościnnie na selekcie. W sumie to jest nasza rodzinka, więc nawet nie aż tak gościnnie. Słuchajcie, do godziny 22:00 to gra dla was Misty i Eclectic.
1: Check it out!

0: To jest audycja Beat Kultura Soul of Rap Edition.
1: Oh yeah baby, this is it. Audycja Beat Kultura. Przypominamy, naszym gościem dzisiaj jest DJ Misty, Soul Service, i rozmawiamy o sobotniej imprezie w klubie Spatif. Miściak, nawin coś jeszcze dobrego. gospodarzu, nawin.
2: Przypomnę tym, którzy może nie się włączyli dopiero, tylko mieliście w tle próbkę muzyki, która będzie w sobotę na imprezie. To jest taki cykl Soul Rap w Spotify'ie. Już działa od jakiegoś czasu i planujemy go ciągnąć tak regularnie, raz w miesiącu, z taką muzyką, z vibe'em lat 90. hip-hopową, ale nie tylko.

0: też około hip-hopowe rzeczy tam gramy. Generalnie muzyka jest do tańca. Jest super sound system przez naszego kolegę tam zaaranżowany, który po prostu z winyli wydobywa najlepsze dźwięki, jakie są. I no, trzeba przyjść posłuchać tak naprawdę, żeby zobaczyć ten bas, tak wszystko. Czasami single, które się włącza w domu, nie grają, ale tam grają, naprawdę.
1: Dokładnie. Kto był, ten wie, kto nie.
2: Ten się dowie.
1: Dokładnie. Wpadajcie. Sobota, godzina 22, klub Spatif. Soul of Rap, DJ Misty i Eclectic Selecta na dekach, in the mix, in the house.
2: Czy planujecie jakieś ruchy poza Spatifem? Czy będzie można słyszeć Soul of Rap na przykład na jakichś scenach plenerowych? Czy zostajecie w tej cudownej przestrzeni, która wydobywa duszy jeszcze więcej z placków?
0: Nie mamy jeszcze takich planów tak naprawdę.
1: Ale bardzo chętnie, tak. Jesteśmy otwarci.
2: Napiszcie do nich.
1: Piszcie, że chcecie najlepszą boom-bapową selekcję, tudzież około boom-bapowa, bo mówisz tak, ale jednak ten vibe jest mocno boom-bapowy, a wiecie, o co chodzi? Żeby było boom-bap, boom-bap. Główka musi się bujać. Tak jest na naszych imprezach, wpadajcie koniecznie. Kto kocha rap i hip-hop, fajną muzykę, dobry vibe, dobry soul, musi tam być.
2: Ja was tam widzę, to jest wydarzenie, na którym jest prawda. Jakieś ostatnie słowa, przykazania chcecie podać może po swoim jednym track ID dla naszych słuchaczy?
1: Po jednym track ID na koniec?
2: Z dzisiejszej audycji?
0: To jest dla mnie zawsze takie pytanie, w ogóle nigdy nie wiem jak odpowiedzieć, bo tyle jest fajnych, że ciężko wybrać.
2: Coś, co grałeś dzisiaj.
1: Chociaż wiadomo, chyba tam się ta selekcja pojawia.
2: Posłuchacie na Mixcloudzie, to znajdziecie.
1: Dokładnie.
0: Zapraszamy na
2: imprezę. To może jakąś piosenkę chcecie zadedykować?
1: Zawsze chętnie.
2: Dobrze, to ostatnie dedykacje w audycji Beat Kultura.
0: Ja pobiegnę szybko.
2: 21:53, Misty, dziękujemy ci.
1: Dziękujemy, Miściak. Znaczy, jeszcze, to jeszcze nie koniec, bo jeszcze Miściak właśnie wskakuje na zadeki, żeby was tutaj udobruchać jeszcze bardziej. Udobruchać, fajne słowo, bardzo je lubię. Tak. Tyle dobra w tym słowie jest, prawda? Też masz to odczucie?
2: Tak, ciekawe, czy tak jest źródło słów, jak nam się teraz w głowie kroi.
1: No ciekawe to jest.
2: Na pewno jest tak używane, no i co? Nie wiadomo, czy jeszcze będziemy wchodzić się żegnać, nie?
1: Chyba nie będziemy wchodzić i się żegnać, pożegnamy się jak zawsze muzyką i zrobimy to dobrze, natomiast powiedzieliśmy to już dzisiaj 5 razy, ale powiemy jeszcze 15.
2: 16 maja.
1: Klub Spatif.
2: Soul of Rap.
1: Sobota.
2: Z Eclecticiem i Mistym.
1: Yeah, baby.
2: Spatif, Soul of Rap, Soul Service, Sound System winylowy.
1: Yes, tak naprawdę.
2: To jest winyl sound system, tak, trochę yes, inny tak, rodzaj sound yes. systemu, inny rodzaj trzepania bebechów. A już za tydzień w audycji Beat Kultura nasz braciszek Bryndi z gościnnym udziałem Dominika Strycharskiego.
1: Zapraszamy serdecznie, to była audycja Beat Kultura w Radio Campus. Bless.

Kultura. Campus 97.1 FM.

0: Start Your Engines to Carpenter Brut z najnowszej płyty. My uruchomiliśmy swoje silniki już. Dobry wieczór wszystkim, Robert Filipowski w Circle Pit Stop. Będę z wami do godziny 23, więc mam nadzieję, że wy będziecie też z nami, bo się będzie dużo działo. Zaczęliśmy taką mocno elektronicznie polaną muzą. Carpenter Brut to chyba najbardziej ulubiony elektroniczny wykonawca wśród metali, przynajmniej sądząc po jego koncertach, to właśnie głównie metalowa publiczność tam jest. Jego najnowsza płyta Leather Temple się ukazała pod koniec lutego, ale jakoś nie mieliśmy jeszcze szansy do niej zaglądać, więc zaglądamy, czemu nie, na rozpoczęcie. A dzisiaj ze mną będzie na linii paru gości i sobie posłuchamy premierowo i troszeczkę przedpremierowo niektórych utworów, tak jak to będzie z zespołem Chair. Mamy już Huberta zespołu. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Witamy cię bardzo serdecznie. Album Pleonazm się ukaże w najbliższy piątek, zgadza się?
1: Nie? Album Pleonazm będzie miał premierę już za 2 godziny, dzisiaj o północy.
0: Za 2 godziny, o północy, no to idealnie tak się składa, składa, że wymykacie się tym takim utartym schematem, że się płyty wydaje w piątki, wydajecie w środy, ale to dzięki temu będzie można jeszcze troszeczkę przed premierą sobie na tę płytę zajrzeć właśnie w audycji Circle Pit Stop. Powiedz, bo tak my śledziliśmy, jak zespół Chair ewoluuje i były single, były epki, teraz w końcu taka pełnoprawna płyta. Powiedz, jak ty to odbierasz? Czy dla ciebie to jest właśnie debiut? Czy może w zasadzie to już w ogóle nie jest debiut?
1: Debiut na pewno jest od strony takiej formalnej, bo to jest pierwsze LP, jest tam 9 utworów. Więc to jest nasza najdłuższa płyta, poprzednie nazywaliśmy jednak epkami. Debiut jest też z takiej strony, że pierwszy raz nagrywaliśmy płytę w całym zespole. Nagrywaliśmy ją na setkę w studio, jako taki zespół, powiedzmy, z krwi i kości, więc jak na to, że gramy 5 lat, no to, czy tam 5 lat temu założyliśmy ten zespół, no to bardzo, bardzo dużo rzeczy robiliśmy jako debiutanci. Także pod wieloma względami, przez to, w jaki sposób się stresuje i czym się stresuje, czego nie widzieliśmy, co robiliśmy po raz pierwszy, no to my na pewno odbieramy to jako debiut. I to też gdzieś w brzmieniu będzie to, jest to słyszalne.
0: No właśnie, skoro robiliście dużo rzeczy sami, to pewnie się też uczyliście na własnych błędach. Uważasz, że to jest właśnie najlepsza nauka, żeby uczyć się na własnych błędach, a nie podglądać innych?
1: Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób. Najlepiej uczyć się na błędach innych, ale wydaje mi się, że nie da się tych błędów wszystkich ominąć. My na pewno popełniliśmy ich wiele, staramy się ich nie popełniać więcej niż, powiedzmy, 2 razy, bo to już źle o nas by świadczyło. Aczkolwiek te błędy, problemy są nieuniknione, także mam nadzieję, w sensie u nas działa to tak, żeby po prostu nie przestawać. To może nie tylko u nas, ale najważniejsze jest, żeby cokolwiek się nie działo, żeby dalej działać. Te błędy są raz większe, raz mniejsze. Chyba u nas nigdy nie było jakiegoś takiego dramatycznego problemu, który by zaważył nad przyszłością zespołu, albo w czymś byśmy tam utopili nie wiadomo ile pieniędzy, albo coś by się strasznego wydarzyło, bądź jakąś okazję mega przepuściliśmy. No aczkolwiek te błędy, tak jak w każdej grupie i w każdym działaniu artystycznym gdzieś popełniliśmy, no i na wielu z nich się nauczyliśmy, na kilku z nich jeszcze nie.
0: Ja zawsze powtarzam, że muzyk nie popełnia błędów, muzyk improwizuje, że z tego zawsze może coś wyjść nowego. Skoro mówiłeś, że nagrywaliście tę płytę na żywo całym zespołem, to pewnie były jakieś okazje, żeby właśnie coś takiego się pojawiło, czym sami siebie zaskoczyliście.
1: Tak, jak najbardziej. Te piosenki, no tak jak w poprzednich albumach, no to głównie, w sensie napisałem ja i Kura, wokalista, natomiast w tym, jakby przy tej okazji mogliśmy te już gotowe ścieżki dać naszemu basiście Stefanowi i perkusistce Oli i oni z tymi gotowymi rzeczami gdzieś mieli przestrzeń na dorzucenie swoich 5, czasem nawet 10 bądź 15 groszy. No szczególnie to słychać w perkusji, no bo jednak ja na basie całkiem dobrze gram, a perkusję tylko tak z grubsza rozumiem, więc te partie, które daliśmy Oli, no to one zdecydowanie odżyły. Też bardzo dużą rolę Kuba Korzeniowski z Zamiast Studia odegrał w tej płycie, bo się podjął dosyć takiej dużej roli producenta, bardzo dużo od siebie oddał, miał taki ciekawy pomysł, żeby całą płytę nagrać na dwie perkusje, więc część utworów tych spokojniejszych jest nagrana na inną perkusję, a te utwory bardziej punkowe na inną, one są też inaczej nagrane, więc cała płyta jest bardzo różnorodna, no ale oczywiście ten dobór piosenek jest nieprzypadkowy, także mimo swojej różnorodności, no to zachowana jest pewien taki ładunek historii, który aktualnie przeżywamy i chcemy i nie możemy się doczekać, żeby pokazać.
0: Jak powiedziałeś, że nagrywaliście na dwie perkusje, to pomyślałem w pierwszej chwili, że te dwie perkusje jednocześnie grały, ale rozumiem, że albo na jednej, albo na drugiej,
1: nie,
0: tak?
1: Albo na jednej, tak. To był jakiś taki pomysł Kuby, który my, nie wiedząc, czy jest dobry, czy nie, ale będąc gdzieś, jakby idąc w stronę eksperymentu, powiedzieliśmy, czemu by nie, no i ja jak najbardziej ten pomysł zdał egzamin.
0: Płyta Pleonazm zespołu Cher ukazuje się już za niecałe 2 godziny. Czy jakieś w takim razie koncerty też w najbliższym czasie będziecie grali?
1: Jak najbardziej i serdecznie zapraszamy wszystkich na przyjście. Będziemy grać 2 dni w Chmurach. Postawiliśmy na taką 2-dniową rezydencję, zamiast wybrać jakąś hydrozagadkę czy jakiś inny klub. To nasze ukochane Chmury będziemy okupować 2 dni, 25 i 26 maja, w poniedziałek i wtorek i kolejnego dnia 27 w Krakowie. I to jest taka krótka trasa tuż przy płycie, no a tych grań w tym roku jeszcze pewnie kilka będzie.
0: Bardzo mi się podoba to podejście. Płyty wydajecie w środę, a koncerty gracie w poniedziałki, wtorki i środy, czyli zupełnie inaczej niż inne zespoły.
1: Kurczę, mam nadzieję, tak zaczęliśmy tę rozmowę o tych błędach, jakby nigdy jeszcze czegoś takiego nie zrobiliśmy. Jestem ciekaw, czy to będzie błąd, na którym my sami się gdzieś nauczymy, a na pewno inni na naszym błędzie.
0: Ja myślę,
1: jak wiesz, no mamy taką sytuację, rynek jest, kurczę, tak nasycony i już dawno nic nie wydawaliśmy w piątki, a tutaj taka trasa poniedziałek, środa, no wydaje mi się, że gdzieś mało się dzieje w poniedziałki, mało się dzieje we wtorki, na pewno z jednej strony dlatego, że no Boże, kończy się weekend i proza życia gdzieś tam musi wejść, no a z drugiej strony, kurczę, no zagramy bardzo fajne koncerty, także którykolwiek by to nie był dzień, no to warto.
0: No właśnie, bo tym bardziej, że to ostatnio to jest taka klęska urodzaju, że jak spojrzysz na to, co się dzieje w weekendy, zwłaszcza w takim mieście jak Warszawa, to nie wiadomo na co iść, bo jest 5 koncertów no i no właśnie. Pójdziesz na jeden, będziesz żałował, że nie idziesz na drugi. A tutaj proszę bardzo, poniedziałek, wtorek, jeszcze można sobie wybrać albo poniedziałek, albo wtorek, albo oba dni.
1: Dokładnie. Można wybrać, a najlepiej przyjść na oba, bo będziemy grać nieco inny set. Jakby podczas każdego dnia zagramy całą płytę, ale będziemy ją gdzieś tam przekładać utworami różnymi, także żeby w pełni doznać czer, no to już w ogóle można sobie zrobić poniedziałek i wtorek.
0: No
1: Dyptyk
0: to
1: krześlany.
0: wiadomo, jak rozpocząć następny
1: Tak.
0: tydzień. Zespół Cher, posłuchajmy sobie utworu, którego jeszcze oficjalnie nigdzie nie ma. To jest utwór otwierający płytę
1: Ulala.
0: IDC. Coś chcesz na temat tego numeru powiedzieć?
1: Umieściliśmy go na początek, żeby pokazać aktualny stan naszych kart, to co mamy, to co chcemy pokazać. No i jest bardzo mocny na żywo, nawet taki mielący. No i cieszę się, że coś takiego powstało, że coś takiego otwiera naszą płytę i nie mogę się sam doczekać usłyszeć tego przed premierą.
0: No to my tutaj mamy w Circle Pit Stop możliwość przyspieszenia troszkę czasu i to, co wszyscy po północy dopiero odpalą, to my już odpalamy teraz. Bardzo Ci dziękuję, Hubert, za to, że poświęciłeś kilka minut swojego czasu.
1: To ja dziękuję.
0: A my słuchamy Cher i IDC.

0: To był zespół Chairs z utworem IDC, który za godzinkę i 41 minut już będzie oficjalnie wszędzie dostępny z nowej, premierowej, tak, znaczy debiutanckiej płyty Pleonasm, debiutanckiego Long Playa, bo wydawnictwa były inne już wcześniej, ale skoro mówimy o wydawnictwach debiutanckich, to też debiutantem jest zespół Black Widow, prawda?
1: Tak, tak, jak najbardziej.
0: Witamy Kamila Wróblewskiego, zespołu Black Widow. To cześć, jest cześć. Zespół, który no może debiutuje, ale muzycy, którzy go tworzą, to się już troszeczkę chyba znacie.
1: Tak, troszeczkę się znamy. Znamy się od dzieciaka. Jesteśmy już dorosłymi ludźmi. Graliśmy długo w czasach nastoletnich. Później nasze drogi się trochę rozeszły. A jakiś czas temu wróciliśmy dosyć w sumie spontanicznie do grania razem i czego owocem jest nasza płyta, która wyszła 22 kwietnia pod tytułem Black Widow.
0: Ale to co, było tak, że graliście sobie w innych zespołach i tak tęskniliście za sobą i sobie myśleliście, ale by fajnie było znowu razem pograć?
1: Każdy z nas się zajmuje trochę czymś innym i tak naprawdę muzyką na co dzień zajmuję się głównie ja, ale raz na jakiś czas zdarzało nam się przy okazji jakichś różnych imprez spotkać się z instrumentami, no i po jakimś takim jednym z ostatnich spotkań stwierdziliśmy, że kurczę, możemy wrócić do tego, co było. I pierwsza propozycja była taka, żeby wrócić tak dosłownie i może odgrzać jakiś repertuar, który graliśmy kiedyś, ale stwierdziliśmy, że w sumie czemu, po co i że spróbujmy zrobić coś nowego. No i chyba się udało.
0: Tym czymś nowym jest zespół Black Widow, który gra no, takie mocno stonerowe, ale troszkę też takie post-grunge'owe dźwięki. Powiedz, czy to jest jakiś wynik, jakaś wypadkowa waszych indywidualnych fascynacji?
1: My generalnie interesujemy się bardzo różną muzyką i każdy z nas osobno słucha czegoś innego, ale to jest coś, co nam od dłuższego czasu w duszy grało, no i a nigdy się tego tak naprawdę za to nie zabieraliśmy i stwierdziliśmy, że spróbujemy spenetrować tę gałąź muzyki i bardzo się wkręciliśmy szybko w to, więc to był taki luźny pomysł, a i później już poszło, więc tak, to było chyba naturalne dla nas, żeby teraz coś takiego wolniejszego, niższego zrobić.
0: A jak do tej ekipy trafił Juan Carlos Cano? To też osoba, którą znacie od dzieciństwa?
1: Nie. Juana poznaliśmy przy okazji szukania wokalu do naszego tutaj materiału, ponieważ demówki nagrywaliśmy wokale ja oraz Maciek, jeden z gitarzystów, Maciek Mika. No ale wiedzieliśmy, że to my nie możemy tu śpiewać. A Juan, to jest w zasadzie zabawna historia, to dosyć przypadek. Juan odprowadzał dziecko do przedszkola tego samego co ja. I tak jakoś ktoś mi podpowiedział, ja nie wiedziałem, że on śpiewa, ktoś mi podpowiedział, że to jest wokalista bardzo dobry. Wyszukaliśmy go, no, byliśmy pod dużym wrażeniem tego, co robi, więc napisaliśmy do niego, wysłaliśmy mu demówki dwóch utworów naszych z prośbą, że jeśli miałby czas, ochotę, to żeby nagrał jakieś swoje interpretacje tych utworów. Odesłał nam jeden po jakichś dwóch tygodniach, no to szczęki nam opadły i wtedy zawiązaliśmy z nim współpracę już konkretniej.
0: No, czyli można powiedzieć, że siebie znacie od dzieciństwa, Juana od przedszkola.
1: No tak, tak, w sumie tak.
0: Więc się wszystko zgadza. Zespół Black Widow i płyta też zatytułowana Black Widow ukazała się 22 kwietnia, więc jest to jeszcze bardzo świeża rzecz. Powiedz, czy już coś graliście, jakieś koncerty promujące tę płytę, czy to jest jeszcze przed wami?
1: To jest przed nami. Koncert Wielkimi Krokami się zbliża w najbliższą niedzielę. Zagramy w Lublinie koncert premierowy, na którym wykonamy całą płytę. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym faktem. Tak, to jest 19, zdaje się, maja. Tak, dobrze mówię, że 19, 17 chyba. Przepraszam.
0: Tak,
1: 17,
0: tak, tak.
1: 17 maja, 17. Niedziela, klubu kawiarnia kultowa w Lublinie o godzinie 19. Zagramy całą płytę od początku do końca. Będzie super.
0: Czyli co, trzeba się albo pofatygować do Lublina, czy może jeszcze jakieś inne koncerty potem będą?
1: Na razie mamy konkretnie zaplanowany ten, a nad następnymi tutaj pracujemy.
0: No dobrze, w takim razie zajrzyjmy sobie na płytę Black Widow. Tak długo się zastanawiałem, co wybrać z tej płyty, bo wszystkie numery są bardzo fajne, każdy jest troszkę inny, ale może zagrajmy numer Is She. Chcesz coś o nim powiedzieć więcej?
1: Is She to jest chyba pierwszy utwór, który powstał na tę płytę i od niego się zaczęła nasza przygoda z Juanem też, także to jest ważny utwór. Tutaj tekst pisała, warto wspomnieć o tym, żona Maćka Miki, Magda, pomagała w pisaniu tekstu do tego utworu. Tak, myślę, że to fajny utwór. To jest nasz pierwszy singiel w ogóle.
0: W takim razie jest to dobre wprowadzenie do twórczości Black Widow. Bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłeś kilka minut swojego czasu.
1: Dzięki wielkie.
0: A my słuchamy już Black Widow i Is

0: Tak brzmi zespół Black Widow, a my mamy jeszcze jednego gościa z jeszcze jedną premierą. Halo, halo?
1: Dobry wieczór, cześć Robert. Pozdrowienia i ukłony dla słuchaczy tej kultowej twojej audycji.
0: Witamy, to pora zespołu Hardcore. Kiedy zespół Hardcore nie tak dawno temu tutaj gościł w studiu, sobie rozmawialiśmy, bo wydaliście wtedy płytę Ja nie rozumiem tego świata i tak rozmawialiśmy, że prawdopodobnie to nie miną 2 miesiące, jak wy wydacie już jakiś nowy singiel z kolejnej płyty. No i co? I mamy maj, faktycznie minęło około 2 miesięcy i nadchodzi kolejny numer.
1: No tak, trochę nam zeszło. Wiesz, jak byliśmy u ciebie, on był w zasadzie zrobiony, ten kawałek, ale szukamy nowych ustawień, wiesz, i no troszeczkę nam z tym zeszło, narta się namęczył, no ale coś tam nam z tego udało się zrobić, z tych planów i chyba nie jest źle. Tak myślę.
0: Rozumiem, że tutaj idziecie dalej w stronę industrializacji swojego brzmienia.
1: No tak, tak, jakoś tak łyknęliśmy ten klimat i trochę nas to, wiesz, wciągnęło. No, słychać. Tak jak mówiliśmy, te nowe kawałki będziemy raczej robić coś w stylu tych ostatnich, które pojawiły się na Ja nie rozumiem tego świata. No i tak jak mówisz, w tą stronę idziemy i na razie taki jest plan. Ale wiesz, jak jest z planami, to nigdy nie wiadomo, co nam odpieprzy, nie wiem, za 3 miesiące czy 4.
0: No, ale to w takim razie właśnie to jest najpiękniejsze, że ta płyta się tworzy na naszych oczach tak naprawdę.
1: No tak, tak jak rozmawialiśmy, to mamy w zwyczaju wrzucanie tych kawałków na bieżąco ku rozpaczy narty, bo o tym też rozmawialiśmy, ale wiesz co, ja jestem trochę w gorącej wodzie kąpany, jak coś jest już zrobione, to no nie potrafię tego jakoś przekisić, lubię jak to od razu wpada w sieć, jak się coś dzieje, jak są komentarze, no tak, taki jestem.
0: Zawsze jest to wszystko na świeżo. Ty mi podesłałeś ten kawałek jakiś czas temu, ja nawet nie sprawdziłem, czy on już oficjalnie jest dostępny, czy jeszcze nie?
1: Nie. Jest, trafi chyba 2 czerwca, musiałbym sprawdzić, ale chyba 2 czerwca trafi na platformy streamingowe. Mam nadzieję, że do tego czasu uda się zrobić jakiś klip do tego. Chociaż nie będzie to proste, bo tutaj musimy trochę uważać, żeby... Wiesz, YouTube ma jakieś teraz dosyć mocno rygorystyczne filtry i kiedyś jak zrobiliśmy teledysk do Apokalipsy, no to nam to uwalili, dostaliśmy jakieś ostrzeżenie za zbyt drastyczne sceny i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, do tego kawałka no nie da się nie zrobić drastycznych scen,
0: no tak.
1: Bo o tym jest.
0: No tak, to jest.
1: Więc no, muszę jakoś to balansować z tym dość delikatnie, więc albo zrobimy, wiesz, z nami kawałek, że gramy ten kawałek, być może będzie jakaś wersja official lyrics. No nie wiem jeszcze, jak to zrobimy, żeby, wiesz, nie nagrabić sobie.
0: Ale co, chcecie dalej utylizować sztuczną inteligencję?
1: Nie, wiesz co, tak, wiesz, z tą sztuczną inteligencją mówisz o klipie, tak?
0: Tak, tak.
1: Wiesz co, no jakoś coraz mniej z niej korzystamy, jakoś fascynacja pomału przechodzi. Pewnie będziemy się wspierać w jakichś takich sytuacjach, ale do tego utworu to myślę, że bardziej bym pogrzebał gdzieś w archiwach i coś pościągał, wiesz, z tego, co się dzieje teraz na Bliskim Wschodzie. Mm-hmm. Taki jest plan.
0: Utwór Zawsze tak samo. To jest w ogóle oficjalny czy roboczy tytuł? Bo to się może jeszcze zmienić do 2 czerwca.
1: No, może się zmienić, ale już poszedł z takim tytułem, więc ten tytuł zostanie. Mm-hmm.
0: Powiedz, bo teraz graliście z Zenkiem parę koncertów. Coś jeszcze się szykuje na żywo?
1: Tak. To było 5 cudownych koncertów z Zenkiem. Wiesz, ta jego publiczność to jest no, urocza po prostu. No, uwielbiamy grać z Zenkiem. Szykujemy na jesień parę koncertów. Coś będziemy grać jeszcze w lipcu. No, coś będzie jeszcze. Myślę, że koło jakichś mniej więcej 5-6 koncertów w tym roku jeszcze zagramy.
0: No, do jesieni to ja podejrzewam, że jeszcze parę singli wydacie.
1: No, mam taką nadzieję. Chcemy nad tym posiedzieć, żeby zrobienie tej czwartej płyty nie trwało 3 lata, bo to jest, wiesz, jakoś tak... Jak to się wszystko, to wiesz, tak przedłuża i przewleka, to jakoś tak źle nam działa na psychę.
0: No,
1: myślę,
0: ale...
1: że ten kawałek, myślę, że ten kawałek, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że robiliśmy go tak długo, bo tak jak mówię, narta szukał tych ustawień. Jeżeli zostaniemy przy tym stylu, to myślę, że będzie już teraz łatwiej, bo mamy jakby szablon troszeczkę do masteringu, do robienia następnych kawałków.
0: No, a życie podsuwa tematy na teksty, więc tego też pewnie nie zabraknie.
1: No, niestety.
0: No właśnie.
1: Niestety.
0: Dobrze, to posłuchajmy w takim razie mocno przedpremierowo, ponieważ oficjalnie dopiero 2 czerwca, więc za 2-3 tygodnie, za 3 tygodnie chyba dopiero będzie mniej więcej ta premiera. A w Circle Pits to w Radiu Campus już teraz, hardcore zawsze tak samo. Bardzo ci to dziękuję za to, że poświęciłeś kilka minut tego wieczoru.
1: Wielkie. Pozdrawiam ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: A my już słuchamy nowy hardcore.

No proszę, 2 miesiące po wydaniu 3. płyty, pierwszy zwiastun 4. płyty i to jeszcze przedpremierowo, zawsze tak samo, Hardcore swoją oficjalną premierę będzie miał dopiero 2 czerwca, a dzisiaj już u nas. To jeszcze sobie zajrzyjmy, co nowego się dzieje za granicą. Zespół Hellripper powrócił z albumem Corona Arc. Skoro były brzmienia bardziej industrialne, elektroniczny, na początku był Carpenter Brut, teraz Hardcore właśnie też w takim troszkę elektronicznym sosie, no to sobie posłuchajmy dla odmiany takiego ostrego i prostego metalu.

zagrać w ten sposób prosto porywająco Hell Reaper. Mówiliśmy o koncertach premierowych, zapowiadających płyty, a w zasadzie świętujących wydanie płyty. To ja przy okazji przypomnę, że 29 maja w Chmurach swoje release party płyty Afterlife będzie miał zespół Hypnozaur i Circle Pit Stop jest jednym z patronów tej imprezy, także Was zapraszam 29 maja do Chmur, gdzie będzie można na żywo usłyszeć w całości nowy album zespołu Hypnozaur. A przed tą premierą, troszkę wcześniej, prawdopodobnie kilka dni wcześniej, będzie można też w audycji Circle Pit Stop usłyszeć jakieś numery z tej płyty, a może też i zdobyć jakieś zaproszenie na ten koncert. Także słuchajcie audycji Circle Pit Stop we wtorki po 22 w Radiu Campus, bo wtedy można ciekawe rzeczy poznać i też może coś wygrać. Ale to jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj natomiast sobie zajrzymy na nowość od zespołu Social Distortion, legenda takiego punkowego, alternatywnego grania. Powróciła po długiej przerwie z nowym albumem, album Born to Kill. Zawiera 11 numerów, głównie autorskich, ale jest tam taka piosenka, która powraca co jakiś czas w różnych wykonaniach i często bywa przebojem. Najpierw była przebojem na przełomie lat 80. i 90. w wydaniu oryginalnym. Potem pod koniec lat 90. pewien zespół z Finlandii nagrał przeróbkę tego utworu i no, to był początek jego dużej kariery, którą potem przypieczętowały kolejne płyty. No i teraz zespół Social Distortion sięgnął po ten sam numer. Ciekawe, czy on też poniesie się takim szerokim echem, jak w tych poprzednich wykonaniach. No na pewno poznacie już po kilku pierwszych nutkach, więc nie będę nawet mówił, jaki on ma tytuł.

1989 roku Chris Isaak, w 1997 Him, a w 2026 Social Distortion grają utwór. No właśnie, utwór, który wszyscy znają, a tak naprawdę nie trzeba nikomu mówić, że to właśnie jest piosenka pod tytułem Wicked Game. Piosenka, która brzmi w każdym z tych wykonań tak jak ten wykonawca, mimo że tak naprawdę jest, te wykonania są podobne, to jednak mają tą... ten taki sznyt, że no jak grał to Him, to brzmiało to jak Him, jak gra to Social Distortion, to brzmiało jak Social Distortion, jak grał Chris Isaak, brzmiało to jak Chris Isaak. My się już powoli zbliżamy do końca dzisiejszej audycji. Możecie na YouTubie Radia Campus sobie obejrzeć między innymi audycję z zespołem Lyre, już jest wideo, są też poprzednie. Możecie też znaleźć linki do tych audycji na Facebooku Circle Pistol. Tam najłatwiej po prostu wejść na Facebooka Circle Pistop i sobie kliknijcie na link. Będziecie mogli obejrzeć wideo tych audycji, które tutaj były w studiu, które się odbywały. Dzisiaj było dużo premier i prapremier i za tydzień też będzie prapremiera pewnej płyty, o której już kiedyś w audycji rozmawialiśmy. No i teraz ona w końcu w przyszłym tygodniu ujrzy światło dzienne, a wcześniej troszkę przysłuchamy się w audycji Circle Pistol. Na razie nie zdradzę, co to jest za płyta, ale obserwujcie na Instagramie i na Facebooku, to tam niedługo będzie zapowiedź tej płyty, także słuchajcie od 22 w przyszły wtorek audycji Circle Pit Stop. A na koniec zajrzyjmy sobie na płytę, która się nazywa Nine Inch Noise. To jest wspólny projekt zespołu Nine Inch Nails i Boys Noise. Nagrali po prostu płytę z remiksami utworów między innymi Nine Inch Nails, ale nie tylko, na przykład How to Destroy Angels, czy też jest przeróbka Soft Cell. My sobie posłuchamy utworu Parasite, właśnie chyba z repertuaru How to Destroy Angels. To był taki side project. Trent Reznor chyba z żoną tam grał. No to ciekawe. Dawno tego nie słuchałem, więc warto sobie może przypomnieć taki właśnie remix. A myślę, że to też będzie fajna klamra dzisiejszej audycji, bo zaczęliśmy od Carpenter Brut. No to zakończymy na Nine Inch Noise, gdzie też takim elektronicznym sosem to wszystko będzie polane. A ja zapraszam już za tydzień o 22 do Radia Campus.